0: Przestań już do mnie dzwonić, przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: Adio. Mały happening ze specjalną dedykacją dla mojego synka.

like it. Come on, let's do it for the sunshine. Yeah.

Czwórka. Polskie Radio.

0: Nie chcę być nice, ale inaczej nie umiem. Mówi, uderz mnie w twarz, a ja mówię, że po ślubie. Lubi się ze mną kłócić, bo nigdy się nie kłócę. Lubi się ze mną kłócić, a ja udaję, że się smucę. Bo tak na co dzień to wszystko dobrze, wszystko jest okej. Mam gdzieś pieniądze i nie robię scen. Po co robić problem, skoro jest jak jest. A całą tę energię mogę przerobić na muzę. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki.
1: Włączam sobie chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak winam. Uśmiech mam jak z Windowsa spina.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: All right, y'all. Here we go.

Ta statków grozi abordażem i pomyśleć jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam

zgorzej wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.

zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.

Snoopa, lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy do

wyglądać jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziora, szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo summa z mistyczną formą o sumach, jakie łapie w pysk, całuje i wypuszcza wono. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

słyszę spinacz, odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków jak u Floydów, za ścianą pachnie szamą tajską. Więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty, rzucane dziarsko. Najpierw się sączy, potem wątroby marskość. Próbują parsknąć, barsknąć nie może dzisiaj, nie można kart.

0: Jeszcze nie znasz ty, to najwyższa pora. Siedzimy 29 godzinę w studiu, sprawdź. Ty grasz rap, ty grasz, możesz M jak miłość. Ja go gram jak jedna tysięczna kilo.
1: Rydal, proszę się przebierać.

To z moralniakiem walczę. Hoduję w głowie tylko same zdrowe myśli. Chodzę trochę smutny, jak coś złego mi się przyśni. Lubię smak liści, szczególnie szpinakowych, i szum morskiej wody, jak mi szumi wokół głowy. Od kilku lat nie piłem z flaszek plastikowych. Jak wchodzę, to chcą dowód, taki już jestem młody. Dzwonią na zmianę, Juras i Chodakowska.

jak ptaki kluczem, by wiedzieć, że się nigdy nie zgubię. Mój kot coś zawsze wyczuje, choć nic mu nie mówię. Liczę każdą sekundę.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
4: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
5: Czy twój menadżer kogoś od was czeka zna?
6: Czy mógłbyś wysłać nam coś karetę pewnego?
7: Bo chcemy uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
8: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam?

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
4: Dominik Hajduk dzisiaj jest razem z nami, inżynier nauk zoologicznych, ale teraz także pracownik Centrum Nauki Kopernik. Warto to podkreślić, bo za chwilę będzie prowadził tam bardzo ciekawe zajęcia dotyczące zwierząt. Dzień dobry, witaj w czwórce.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz, co się dzieje o poranku w zoo? Jak wygląda typowy poranek w warszawskim zoo?
5: No, typowy poranek w warszawskim zoo jest leniwy, no bo nie ma zwiedzających. Pracownicy oczywiście najpierw muszą zobaczyć stan zdrowia zwierząt po nocy, rozplanować, co będą tego dnia robić, posprzątać wybiegi, zrobić pierwsze posiłek dla tych zwierząt. No i potem już powoli szykują się na to, że zwiedzający muszą zobaczyć zwierzęta na wybiegu.
4: A kto właściwie wstaje pierwszy, opiekunowie czy zwierzęta, i które zwierzęta wstają najwcześniej?
5: Zwierzęta najwcześniej wstają, no, te poranne zwierzęta typu właśnie jakieś niedźwiedzie albo słonie, one już wstają, już czekają, żeby wyjść na wybieg zewnętrzny.
4: Jak wygląda taki poranny rozkład jazdy zwierząt? Najpierw jest karmienie, później jest sprzątanie, później jest ta kontrola zdrowia, czy ten porządek wygląda jakoś inaczej?
5: To jest tak, że najpierw musimy je przenieść z boksu do boksu, żeby posprzątać ten boks, w którym były w nocy. Potem jest szykowanie jedzenia. Wtedy najczęściej one już wychodzą na zewnątrz, dostają jedzenie na zewnątrz i już są prawie cały dzień na wybiegu zewnątrz.
4: Jakimi zwierzętami ty się opiekowałeś o poranku?
5: To były gady, w zależności w którym ogrodzie zoologicznym, bo miałem różne praktyki w różnych zoo. O poranku to najczęściej właśnie z gady w jednym z działów warszawskiego zoo i tam po prostu zbierałem jedzenie, tak 2 godziny rwania tak zwanej zielonki dla żółwi.
4: No właśnie, co jedzą gady o poranku w zoo? Opowiedz mi o tym i też, no, nie miałeś łatwego zadania, żeby przenieść z jednego boksu do drugiego boksu. Musiałeś to robić w przypadku gadów?
5: Na przykład, żeby posprzątać boks, to tak.
4: Okej, okay, dobra, co jedzą gady? Ja chcę wiedzieć o poranku.
5: Na przykład mlecze, podagry.

0: wiecznik, różne takie dzikie rośliny nadające się do karmienia, ale też na przykład bardzo cieniutko pokrojone warzywa czy kwiaty.
1: O, no to nawet całkiem przyjemnie, czy jakoś specjalnie przygotowuje się te posiłki, czy po prostu wrzuca się tak, jak mówisz? No,
0: trzeba zerwać tą zielonkę, umyć, cienko pokroić i podać na tacy.
1: Czyli robota, tak jak w normalnej restauracji, tak jak w kuchni. Powiedz mi jeszcze, które zwierzę w zoo jest największym śpiochem?
0: Największym śpiochem? Myślę, że lwy. Lwy nawet połowę dnia, nawet 20 godzin na dzień potrafią przespać.
1: A czy są takie zwierzęta, które jakoś szczególnie nie lubią poranków, poza lwami, które śpią do godziny 14?
0: Nie lubią w sensie?
1: Że nie wstają wcale tak wcześnie, albo nie
0: leniwce.
1: Lubią jakieś...
0: Leniwce, na przykład
1: leniwce. No tak, leniwce, wiadomo, można było się tego spodziewać. Dominik Hajduk dzisiaj jest razem z nami. Rozmawiamy o tym, jak wygląda poranek w zoo, a za chwilę też porozmawiamy o twoich podróżach. Skąd u ciebie wzięła się ta pasja?
0: Chciałem po prostu tymi podróżami sam dla siebie zobaczyć, czym różnią się ogrody zoologiczne, czy występują tam inne gatunki niż w polskich ogrodach zoologicznych, oraz też sposób utrzymywania zwierząt. Czy różni się od polskich? No i w większości się różni i są inne gatunki.
1: No to jak funkcjonują zoo na świecie? Jak bardzo to się różni od tego, co mamy w Polsce? No i też, no, które zoo jest absolutnie najbardziej wspaniałe i fantastyczne i dlaczego?
0: Znaczy, życie ogrodów zoologicznych się tak zbytnio nie różni. Chodzi o to, jakby powiedzieć o wybiegach, tak? Wielkość wybiegów, sposób arrangementu, czyli rozrywki dla tych zwierząt, to dla mnie jest bardzo ciekawe. No i te zagraniczne ogrody mają większy enrichment, inaczej zaprojektowane wybiegi i ładniej się na to patrzy po prostu.
1: A jak się projektuje wybiegi dla zwierząt za granicą?
0: No to musi być specjalna firma, która zna biologię tego gatunku ze specjalistami z ochrony środowiska i tam po prostu patrzą, czy to zwierzę ma dużo stereotypii, czy mało. Jak ma dużo, no to muszą coś wzbogacić, a jeżeli jest okej, no to jest okej.
1: Które zoo twoim zdaniem na świecie, no może nie powiem, że jest najlepsze, ale po prostu zrobiło na tobie największe wrażenie?
0: Do tej pory Lizbona. Lizboński ogród zoologiczny zrobił na mnie wrażenie najbardziej, ponieważ tam jest cały czas zielono, tam nie występuje jesień, wybiegi są całkiem spore, też ładnie zaopatrzone i to jeszcze ze strony takiej kultury wokół zwierząt danego terytorium na ziemi. Oraz też jest kolejka linowa w cenie biletu w kształcie trójkąta, więc można sobie tam jeździć nad lwami, na przykład 20 metrów nad lwami. Przejeżdżasz kolejką linową.
1: W Polsce też masz takie zoo, co do którego masz wyjątkowy sentyment.
0: To jest wrocławski ogród zoologiczny, ponieważ jest to najstarszy ogród zoologiczny w Polsce. Ma prawie już 161 lat. Więc bardzo dużo. Ma największą ilość gatunków zwierząt, bo ponad 10 tysięcy gatunków zwierząt, ponad 12 tysięcy osobników zwierząt. No i też mają jedyne manaty w Polsce, które są przepiękne według mnie. Oraz to robiłem tam praktyki dwumiesięczne, jak i były tam początki mojej pracy inżynierskiej.
1: No i też zdradziłeś mi tutaj poza naszymi wejściami antenowymi, że opiekowałeś się manatami.
0: Tak.
1: Co do ich urody, no dobra, niech będą, że są piękne, ale powiedz mi, co to w ogóle jest za zwierzę, bo przecież wiele osób może w ogóle nie wiedzieć, nie słyszało i też no to jedyna szansa, żeby zobaczyć to zwierzę, no to właśnie warszawskie, wrocławskie.
0: Wrocławski. Co? To jest brzegowiec, czyli taki zupełnie inny rząd ssaków niż foki, ale bardzo wyglądowo bardzo blisko im do fok. Genetycznie niestety nie, genetycznie i ewolucyjnie im jest bardziej do słoni najbliżej. Ponieważ mają tę samą czaszkę, to samo uzębienie, a nawet na tych swoich przednich płetwach mają takie paznokcie jak słonie na stopach.
1: No, bardzo ciekawie to zwierzę wygląda. A właściwie za co polubiłeś te zwierzęta, obcując z nimi?
0: No, są takie powolne i zgrabne w tej wodzie, jak taka baletnica albo syrena morska.
1: Co cię najbardziej zaskoczyło w pracy opiekunów, kiedy zobaczyłeś, jak ona wygląda od środka?
0: Że każdy dzień jest inny. Tak naprawdę, mimo rutyny, te sporadyczne zdarzenia, które się mogą zdarzyć, są nie do przejrzenia, tak? Na przykład jak ja pracowałem, to żółw, który nie był połączony z samcem, złożył jaja, albo nagle zwierzę zachorowało i trzeba się nim opiekować, no właśnie to są takie sytuacje, że nie wiesz, co się zdarzy, więc czekasz nie na rutynę, tylko na te rzeczy, które no nie wiesz, co się zdarzą.
1: Każdy dzień pracy w zoo jest zaskakujący. Czego jako zwiedzający kompletnie nie widzi?

0: a jest ogromną częścią funkcjonowania zoo?
1: Działu zaplecza, najlepiej tak powiedzieć. Po prostu ta cała fizyczna praca, jaką muszą opiekunowie zrobić, żeby zwierzę najedzone i zdrowe wyszło na wybieg, oraz też treningi medyczne. Treningi medyczne to jest bardzo fajna sprawa. Jakby można było je obserwować, to na pewno by się ludzie ucieszyli, że mogą coś takiego zobaczyć. To jest po prostu uczenie się, jak zwierzę bez strachu może podchodzić do człowieka, uczyć się kontaktu z człowiekiem, w razie czego jakby potrzebowało pomocy weterynaryjnej bez uśpienia tego zwierzęcia.
0: Mhm. Co powinniśmy wiedzieć jako zwiedzający i odwiedzający zoo?
1: Przede wszystkim, co robić, a czego nie robić, i regulamin.
0: Robić w zoo?
1: Nie karmimy zwierząt, nie wkładamy rączek i paluszków gdzieś za kraty, nie robimy zdjęć z fleszem przez szyby, nie pukamy w szyby, nie hałasujemy, no i przestrzegamy regulaminu po prostu.
0: Czy gdybyś miał zaplanować taką idealną jednodniową wycieczkę do zoo, to właściwie od której godziny ona by się zaczynała i czego absolutnie nie możemy...
1: No jeżeli ktoś nie lubi tłumów ludzi, to od samego rana, wtedy można zobaczyć ten widok spokojnie idących zwierząt z zaplecza na wybieg. Potem must have to chyba karmienia pokazowe. Naprawdę łódzki ogród zoologiczny ma dwa razy w ciągu dnia karmienie pokazowe słoni pod wodą, więc to trzeba zobaczyć o 11 i 17 chyba, jak się nie mylę. No jeżeli ktoś nie lubi tłumów, no to wtedy przerwa na jakiś obiad w godzinach właśnie popołudniowych. No i pod wieczór też spokojnie się przejść, jak te zwierzęta pokazują, że chcą wejść na zaplecze.
0: Czy masz takie zoo na świecie, które chciałbyś odwiedzić, takie twoje wannabe? Nie, czy tam nie byłeś, ale po prostu cię tam ciągnie, chciałbyś...
1: Chciałbym zobaczyć, w Europie jest to Paradise Zoo w Belgii, przy granicy z Francją. Jest to ogromne zoo, podzielone na kilka stref kultury. Odwzorowane są nie tylko habitaty zwierząt, ale też miejsca, w których żyją ludzie, na przykład chińskie domki i tak dalej, a na świecie jest to San Diego w Kalifornii.
0: A dlaczego to zoo akurat?
1: Jest to jedno z największych zoo. Tam mają bardzo dużo gatunków zwierząt i widać tą pracę opiekunów tak na 100%.
0: No to życzę ci, żeby udało się zrealizować te plany, żeby udało się odwiedzić te ogrody zoologiczne. Jak tam pojedziesz, to daj nam znać, opowiesz nam, jak tam było. Dzisiaj razem z nami Dominik Hajduk, inżynier nauk zoologicznych. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Tego
2: nie możesz przegapić.

0: z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W audycji Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze fragmenty rozmów z popołudniówy.
3: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
4: W studiu czwórki razem z nami jest już gość Marcin Lisiecki ze swoją najnowszą książką Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Marcin, bardzo się cieszę, że możemy spotkać się przy okazji premiery tej książki. No niestety ja lat 80., początek 90. Może pamiętam te czasy, natomiast to jeszcze wtedy nie byłem świadomym słuchaczem muzyki. Moje początki przygody z metalem to są wczesne lata 2000, natomiast ty lata 90. bardzo dobrze pamiętasz i uczestniczyłeś w tej scenie.
5: Od lat 90. tak, ale jeszcze pamiętam lata 80. jakieś takie przebłyski wśród kolegów z pojawiającymi się kasetami bądź wzmiankami.

0: mi, że ktoś mówił o jakimś zespole. Głównie to były polskie zespoły i scena niemiecka. I to był gdzieś rok 87, 8, coś takiego.
1: Czyli niemiecki trash, tak?
0: Niemiecki trash.
1: Okej.
0: Bardzo dobry niemiecki trash.
1: Wiadomo. Ta książka pokazuje realia lat 80. i 90. Dzisiaj wszystkie zespoły mamy na wyciągnięcie jednego kliknięcia. Możemy poznać dyskografię, możemy poznać cały gatunek, możemy spędzać całe dnie, tygodnie eksplorując muzykę. Wtedy w latach 80. i 90. wyglądało to zupełnie inaczej. Spotykamy się tutaj w studiu Radiowej Czwórki, więc możesz nam trochę opowiedzieć, jaką rolę pełniło radio w promocji metalu w latach 80. i 90. Polskie radio.
0: Polskie radio. To jest trudne. To jest trudne, dlatego że muzyka metalowa od samego początku, czyli lat 80., ale też w latach 90. wcale nie była taka popularna. Z tego, co pamiętam i z tamtych lat, ale też z wypowiedzi i różnego rodzaju informacji, które udało mi się znaleźć w internecie, bądź w jakichś źródłach, to muzyka metalowa była wtedy traktowana jako taka moda przejściowa, że coś ci młodzi zaczynają grać, o coś im chodzi, nie wiadomo o co, ale to za chwilę minie. To jest po prostu taka krótkotrwała moda. Okazało się, że ci ludzie nie mieli racji i muzyka metalowa ma się bardzo dobrze współcześnie. Może nie tak jak w latach 90., ale uważam, że bardzo dobrze. Natomiast w radio nie pojawiało się specjalnie dużo audycji. Natomiast z początkiem lat 90., kiedy pojawiły się prywatne rozgłośnie radiowe, wtedy w różnych częściach Polski w pewien sposób przypadkowo znajdowali się ludzie, którzy słuchali tego typu muzyki, bądź grali metal, bądź coś około metalu i wtedy próbowali bądź audycje radiowe przygotowywać, bądź też upowszechniać materiały, które udawało im się otrzymywać.
1: Bo też w książce są informacje na temat tego, jaką rolę odegrały lokalne rozgłośnie Polskiego Radia. Tam też było bardzo dużo do dzisiaj kultowych audycji, które prezentowały metal, ale też ważną rolę odgrywały sklepy muzyczne. Warszawski sklep Dziupla, ja tego miejsca nie pamiętam, ale on jest w ogóle owiany jakąś niesamowitą legendą. Czy ty miałeś okazję odwiedzić to miejsce?
0: Ja w tym sklepie byłem kilkukrotnie na początku lat 90. W ogóle ja do tej pory pamiętam kasety, które się pojawiały z tego sklepu. One były w specyficzny sposób wydawane i pamiętam kolegów, którzy przynosili. To były chyba pierwsze płyty Metallica i Halloween, z tego co i Running Wild jeszcze. I ja już o tym sklepie słyszałem, to była końcówka lat 80. Natomiast w momencie, kiedy byłem już na tyle duży, żeby z Nasielska przyjechać do Warszawy, to kilka razy tam w tym sklepie byłem i to naprawdę było niesamowite wrażenie, bo tam wszystko było związane z metalem, i plakaty, i koszulki, i kasety. No, w pewnym sensie wówczas to była taka mekka. Natomiast niebawem, wraz z latami 90., pojawiły się różne punkty w Warszawie, gdzie można było już kupować oryginalne kasety, natomiast Dziupla tak. Ja pamiętam, bo to przecież naprzeciwko Bazaru Różyckiego był ten sklep, no to tam trzeba było tak szybko przemykać.
1: Rozmawiamy o polskiej scenie metalowej lat 80. i 90. Skupmy się na latach 80. Pierwsza polska trasa Iron Maiden, 5 koncertów w Polsce. To było wydarzenie, które właściwie zmieniło chyba wszystko w naszym kraju, bo i realizacja, i to, że zachodni zespół się u nas pojawia. I to nie jest jeden koncert, tylko 5 koncertów. Wspomnienia twoich rozmówców w książce bardzo często sprowadzają się do tego, że pierwszy raz mogli doświadczyć takiego prawdziwego show. I później już nic nie było tak jak kiedyś, prawda? Mhm.
0: Znaczy to musisz pamiętać o tym, że to były lata PRL-u i generalnie bardzo trudno było, żeby o dobry koncert w Polsce zachodniego zespołu, ale zachodniego takiego, który jest na topie, jest tym, który wyznacza trendy muzyczne i czymś takim właśnie było Iron Maiden w tamtych latach. Ten koncert jest porównywany do przyjazdu w 67, jeżeli dobrze pamiętam,
1: do
0: Rolling Stonesów. Że od tego momentu po prostu zaczęła się taki boom na muzykę rockową, bo ludzie zobaczyli, jak można grać, jak oni zachowują się na scenie, że jest pewna energia i czymś takim samym właśnie był Iron Maiden. Mhm.

0: I rozmówcy wspominają ten szał, zobaczenie tych ogni, że można ten koncert przedstawić inaczej. I od tego czasu też widać wiele zespołów, które powstały.
1: Powiedziałeś, że lata 90. to był 95. rok, koniec tych bujek, ale wtedy pojawiają się w scenie metalowej inne problemy z takim dużym opóźnieniem z zachodu. Do Polski trafia w końcu Satanic Panic i jednak wszyscy zauważają, że oni odprawiają czarne msze na scenie. W PRL-u to nie było zagadnieniem, ponieważ władze PRL-u uważały, że no tam nie ma nic o polityce, tam nie ma nic o systemie, że muzyka metalowa i metalowcy nie są zagrożeniem, tylko trochę drażnili milicjantów swoim wyglądem.
0: Może nie trochę drażnili, a dosyć mocno. Natomiast to nie był ten poziom niechęci i inwigilacji czasami i przemocy, jak w stosunku do punków. Natomiast koncerty Kata i Kreona, chyba głównie Kreona z tego co pamiętam, to w latach 80. spotkały się z takimi pierwszymi napiętnowaniami ze względu na satanizm, na coś takiego, co można nazwać satanizmem. Natomiast faktycznie z tego, co rozmówcy mi wspominają, czy wspominali, to władze nie interesowały się satanizmem, bo nie wiedziały, o co chodzi. Po prostu ta figura szatana była, do niczego nie mogli jej przypiąć. Ona nie... Walczyli z Kościołem, no PZPR też walczył z Kościołem.
1: Ale nie połączyli jakoś tego,
0: nie połączyli
1: a nie mogli.
0: Nie połączyli tego elementu buntu, czy zarzewia buntu, że to za chwilę może stać się dosyć niebezpieczne. I lata 90. dopiero to przyniosły, kiedy wygrywa no bardziej prawa strona polityczna i wtedy rozmówcy zaczęli mówić o tym, że wtedy zaczęły się właśnie wizyty różnego rodzaju starszych smutnych panów, odmawianie koncertów, odmawianie na przykład miejsca na próby i tak dalej.
1: Metalmania, bardzo ważne wydarzenie i też chyba ewenement w całym bloku wschodnim. I to jest ważna informacja, ja nie połączyłem tych kropek, że Metalmania była wcześniej niż Wacken.
0: Tak.
1: To jest coś niesamowitego. Największy festiwal metalowy na świecie, dopiero po polskiej Metalmanii.
0: Tak, tak. Mi zależało w tej książce, żeby spojrzeć na polski metal z trochę innej perspektywy, a mianowicie umiejscowienia tego gatunku muzycznego w tym konkretnym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, no i byłego bloku sowieckiego. Bo jeżeli umieścimy Polskę w tym
1: światowym kontekście.
0: Tak, no to ciągle my jesteśmy zapóźnieni, ciągle wśród... od wielu osób ja słyszę, że my jesteśmy jako ci zapóźnieni, ten metal jest gorszy, Anglia,
1: nie
0: Stany...
1: Nie było dostępu do sprzętu
0: tak,
1: i tak dalej.
0: Tak, tak. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, że byliśmy częścią tego bloku, no to się okazuje, że w Polsce najwięcej zespołów powstało metalowych, czy w ogóle okołorokowych. Najwięcej swobody mimo wszystko było, nie było tyle w Czechosłowacji, no już nie mówiąc o krajach na wschód, czyli w Związku Radzieckim. No i też właśnie pojawiły się pierwsze festiwale. Początkowo one były we współpracy z Pagartem i z rządem, no bo trzeba było mieć pieniądze, strona zapraszająca i tak dalej. To wymagało współpracy z instytucjami oficjalnymi. Natomiast szybko się one wyłączyły i mieliśmy taki festiwal właśnie jak Metalmania, który właśnie był przed Wacken. Za chwilę pojawia się, dwa lata chyba, jeżeli dobrze pamiętam, po Metalmanii pojawia się Straszydło w Ciechanowie. Także tych festiwali takich naprawdę bardzo poważnych, które zaczęły przyciągać, no może nie zespoły typu Testament, Metallica, troszeczkę mniejsze, ale dla samych uczestników sceny niezwykle ważne. Bo pamiętaj o tym, że na przykład Metalmania, no to były zespoły około trashowo-heavy metalowe. Tak, to był Halloween jako gwiazda. W późniejszych latach dopiero się zaczęło to rozwijać. Ale skojarz z Ciechanowem, tak? Ciechanów tutaj niedaleko Nasielska, już nie powiem Warszawa, ale niedaleko Nasielska. I tam przyjeżdża zespół Samael, który jest no, w tej chwili jednym czy od lat w czołówce światowego metalu. I oni do tej pory kojarzą Ciechanów. I w sumie zaczęła od Ciechanowa, jak się zaczyna w jakiś sposób kariera. Mhm. I dla ludzi, którzy przyjeżdżali do Ciechanowa, no to Samael jest takim zespołem właśnie formacyjnym.
1: Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do studia. Gratuluję książki wszystkim słuchaczom. Polecamy. Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90. Wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Tu czwórka.
1: Tu czwórka.
0: Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.
1: Kolejne

0: Powtórz, powtórz. Jesteś sumą noworocznych postanowień, które w lutym postanawiasz jakoś obejść. Chciałbyś kiedyś móc za kogoś skoczyć w ogień.
1: Wtedy może miałbyś o czym gadać z Panem Bogiem.
0: Chciałbyś umieć robić zdjęcia analogiem. Chciałbyś umieć robić w domu pana kotte. Chciałbyś, by Bazylia ci nie umierała, zanim chociaż jeden dnie

0: Za rogiem, jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miks sałat, wyrzuć miks sałat. Powtórz. Powtórz.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
3: Przypominamy najlepsze rozmowy.
4: Najlepsze rozmowy
3: w czwórce.
4: W czwórce.
1: W czwórce od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
3: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
5: Pytamy Was dziś o to, co robicie, kiedy nic nie robicie. De facto to jest pytanie o to, czy Wy w ogóle potraficie odpoczywać. 226452100.
3: Po robocie nie gadamy o robocie.
5: Ale z panią profesor Małgorzatą Dobrowolską to zawsze możemy pogadać. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, ciepło was wszystkich. Witam w ten ciepły dzień.
5: Bardzo ciepły. Mógłbym teraz wymieniać różne afiliacje, ja powiem podróżniczka, bo przyjechała do nas prosto z Mongolii.
6: Zgadza się, prosto z Mongolii i powiem wam, że jak powiedziałam o Mongolii, to się wszyscy ze mnie śmiali. Co ty wymyśliłaś na wakacje? A zachęcam, bo kraj niedoceniany, 600 kilometrów pustynia Gobi długości, 800 kilometrów szerokości, stepy, jurty, no czaderski kraj.
5: No, najlepsze jest to, że pani mogła wydać te pieniądze na Turcję i być w najlepszym hotelu tureckim przez 7 dni, a pani spała w jurcie i pewnie tam w ogóle było brudno i tak dalej.
6: No, warunki są skromne, tak, warunki są skromne, więc to dla takich, którzy lubią outdoor, którzy lubią dużo natury, którzy lubią stepy, otwarte przestrzenie, no, dla takich właśnie, powiedzielibyśmy, tych, którzy wolą mniejszy luksus, zresztą nie wiem, czy wiecie, że jak mówi się o uzależnieniach, to największym uzależnieniem tych czasów teraz jest właśnie komfort.
5: Co robicie, kiedy nic nie robicie? Jak wygląda wasze, biorę w cudzysłów, lenistwo? Pani profesor, mój kot się leni. I on się leni w ogóle na dwa sposoby. Ja też się lenię, też czasem na dwa sposoby. A pani?
6: No ja kocham psychologię i dlatego od razu powiem, bo rzeczywiście kolega, który zadzwonił, bardzo fajną, ma fajny trop. My w psychologii mówimy, że jest taki idealny model 8-8-8. 8 godzin śpi, 8 godzin pracuj, 8 godzin odpoczywaj. Oczywiście, że też od razu ktoś się zadzwoni i powie, ale jak to jest możliwe, żeby w tych czasach teraz 8 godzin
5: jeszcze ma się drugi
6: pracować?
5: Etat w domu, bo tam
6: no
5: dzieci
6: właśnie.
5: Są.
6: Jak tam można 8 godzin? Ale już to wytłumaczę, o co chodzi. Oczywiście, że to jest pewna statystyka i to jest dążenie do takiego modelu idealnego, ale jakby się nad tym zastanowić, no to popatrzcie. Zasada jest jedna. Nie zaburzam tej ósemki, która jest biologią, tak? Czyli biologii oszukać się nie da. Jak masz czas na spanie, to śpi. Natomiast jak musisz zaburzyć tą ósemkę na pracę, bo no nie masz, wiesz, masz tyle roboty, że nie jesteś w stanie wykroić więcej niż godzinę czy dwie godziny dla siebie, no to trudno. To korzystaj z tego, ile masz, ale pamiętaj o tym, żeby nie łączyć tych ósemek. Czyli, że jak śpisz, to śpi. To nie myśl o pracy, nie wysyłaj maili, nie twórz problemów, to po prostu śpi. Jak pracujesz, to pracuj. Ale jak masz nawet te 15 minut dziennie na, nie wiem, rozmowę ze swoim tatą, tak, czy odwozisz swoje dziecko, to jesteś z tym dzieckiem w tym momencie, w tu i teraz. Czyli największa umiejętność odpoczynku, w ogóle umiejętność, to jest nie być w rozproszeniu i nie być w miksie tych wszystkich ósemek.
5: Razem z nami pani profesor Małgorzata Dobrowolska. Pani profesor, szybkie strzały. Wchodzi pani w to?
6: Oczywiście.
5: Hamak czy kanapa?
6: Jedno i drugie, ale hamak zawsze na dworze, nie? Można stosować to lepiej outdoor, bo zielony green recovery to jest lepszy odpoczynek.
5: I od razu wykład. Las czy balkon?
6: No, zdecydowanie las, jeżeli chodzi o takie zdrowotne przebywanie w relaksie. O.
5: Drzemka 20 minut czy 2 godziny?
6: Zdecydowanie 20 minut. No. I to mamy już statystyki i twarde dane na to też.
5: O, proszę. Muzyka w tle czy kompletna cisza?
6: Mówimy o kompletnej ciszy.
5: Nic nie robienie solo, czy jednak wspólne leniuchowanie?
6: No, zdecydowanie relacje pomagają i też mamy tu już mnóstwo badań o tym, jak wytwarzamy chociażby oksytocynę w relacjach z drugim człowiekiem face to face, także tu jest mnóstwo koktajli takich biochemicznych, które dostajemy, będąc ze sobą, także jak masz możliwość

0: być gdzieś w relacjach fizycznych z kimś, bądź.
1: I moglibyśmy o tym rozmawiać godzinami. Pani profesor, bywa często tak, że jesteśmy naprawdę zarobieni. Ja tu nie mówię o robocie, bo po robocie nie gadamy o robocie, ale w domu też jest wiele rzeczy do zrobienia. Czy my możemy sobie pozwolić na takie krótkie strzały? Nie wiem, czy mogę je określić mianem leniuchowania, ale takie strzały, które nam pozwolą trochę odetchnąć.
0: O, zdecydowanie tak i chciałam was wszystkich do tego zachęcić, bo często mówicie, że nie ma kiedy odpoczywać, że mamy parę minut raptem na odpoczynek i właśnie na tym polegają tak zwane szybkie resety. I oczywiście ktoś mi powie, ja mam 150 lat, mieszkam na 4. piętrze, jak ja mam na parę minut wyjść na dwór i przewietrzyć sobie głowę i w ogóle jestem w korpo, nie mam jak otworzyć okna, bo wszystko jest przecież zalakowane, nie ma możliwości, żebym sobie przewietrzył głowę. I mamy mnóstwo różnych wymówek, ale chcę wam dzisiaj powiedzieć i chciałabym, żeby to jakby wybrzmiało wprost, że nam naprawdę potrzebnych jest dosłownie parę minut tego szybkiego resetu. I co to jest? Ten szybki reset najlepiej, jeśli polega na tym, że my potrafimy przewietrzyć swoją głowę. I chodzi o to właśnie, żeby nie zalegać na tej kanapie, tylko zanim pójdziemy do tej kanapy, bo jesteśmy przemęczeni, zmęczeni, to żebyśmy sobie otworzyli chociażby okno, tak, i podreptali w miejscu, bo te 2-3 minuty powodują, że my redukujemy właśnie kortyzol, że my mamy wyrzut dopaminy, serotoniny, endorfiny i cały ten koktajl miły bardzo nam pomaga. I teraz co robimy w trakcie, kiedy my jesteśmy w pracy, bo tych pomysłów jest mnóstwo i każdy pomysł, i tu chciałam od razu obalić, że jest jeden lepszy, jeden gorszy, nie, każdy jest dobry. Znam chłopaka, który powiedział, że on ten szybki reset robi w taki sposób, że schodzi z tego korpo na parking, włącza sobie muzę, tak, na 2-3 piosenki, na taki maksymalny regulator i wtedy sobie śpiewa i wygłupia się i wykrzykuje. Więc jeśli to ci daje relaks, korzystaj. Jeśli tak jest, że potrzebujesz, żeby się wycieszyć, z nikim nic nie gadać przez 3 minuty, to korzystaj z tego. Każdy z nas odpoczywa trochę inaczej, ale relaks i odpoczynek jest warunkiem odporności psychicznej. To nie jest żaden luksus, to jest absolutne must have. I za tym stoją bardzo twarde dane, czyli nawet jeśli pracujemy na przykład, nie wiem, 3 godziny, bardzo intensywnie, to my potrzebujemy tego szybkiego resetu po to, żeby znowu stać się efektywnym. Czyli praca longiem nas wyniszcza, praca bez odpoczynku, takie workation, taki urlop, gdzie my wszystko miksujemy, czyli nie wiem, jedziemy na wakacje z laptopem, leżymy na plaży albo gdzieś na basenie, to jest najgorsza opcja. Więc pamiętaj o tym, że nawet jeśli masz mało przestrzeni, to daj sobie tą przestrzeń wyłącznie na relaks, wyłącznie na leniuchowanie, wyłącznie na odpoczynek, bez myślenia o pracy.
1: No właśnie, Dzień Lenistwa. Podoba się Pani to święto, czy zmieniłaby Pani tę nazwę?
0: Zmieniłabym nazwę na Dzień Relaksu, bo rzeczywiście lenistwo ma taką pejoratywny wydźwięk i od razu nam się kojarzy z czymś złym. Czyli jeżeli jestem leniem, to jest to takie właśnie bardzo negatywne określenie, taka etykieta, że jestem, że robię coś złego. A chodzi o to, żebyśmy umieli odpoczywać bez wyrzutów sumienia, tak? I bez takiego cierpienia w tym wszystkim, bo tak jak mówię, każdy z nas potrzebuje, my w psychologii zwykliśmy porównywać naszą psychikę do mięśnia, że to jest tak jak każdy inny mięsień, on żeby wzrastać po prostu potrzebuje takiej regeneracji, nie? My potrzebujemy odpoczynku i to jest takie absolutne must have w ogóle naszego życia. Więc jeśli nie potrafisz odpoczywać, to już nawet nie chodzi o to, że będziesz nieefektywny, ale będziesz sfrustrowany, nerwowy, poddenerwowany, będziesz podejmować złe decyzje, będziesz mieć gorsze efekty i tak dalej, i tak dalej.
1: To tak bardzo konkretnie. Ja czytam teraz chyba już po raz 10 Ojca Chrzestnego Mario Puzo, bo bardzo lubię. Czy to jest jeszcze odpoczynek, czy takie ambitne lenistwo?
0: To jest odpoczynek. To nawet my mówimy tak, że dobrze było, żebyśmy przestali dokonywać takiej oceny w odpoczynku. To bym chciała do was zaapelować, bo niektórzy mówią, Boże, lepiej jest jechać na wakacje i zwiedzać te wszystkie zabytki, bo jak nie zwiedzam tych zabytków, tylko leżę w domu w tych papciach i nie wiem, w tej piżamie i 3 dni nic nie robię, to znaczy, że w ogóle marnuję czas, marnuję życie i w ogóle jestem w ogóle beznadziejny.
1: Albo nawet jak pojechałem na te wczasy, ale all inclusive.
0: Tak, all inclusive, my darzymy taką pogardą ostatnio. Nie wiem, czemu te czasy all inclusive. Oczywiście, że no tam przejadamy się i jak robimy tak, że cały tydzień pijemy tylko, no to nie mamy kiedy się po prostu zregenerować, no więc no w tym sensie no można by się tu czepiać, ale tak naprawdę chcę podkreślić, że każdy rodzaj odpoczynku jest dobry i tu się tym kieruj. Popatrz na swoje życie, na moment, w którym jesteś i czego potrzebujesz, bo czasem jest tak, że mamy małe dzieci i potrzebujemy po prostu poleżeć przed palemką, tak, czy na basenie i nie robić kompletnie nic. Czasem jest tak, że człowiek potrzebuje przeczytać sobie książkę, którą już przeczytał 10 razy. Czasem jest tak, że człowiek potrzebuje czasem wyjść do taki outdoor i po prostu pobiegać, pochodzić. My mamy różne potrzeby i też różne momenty w ciągu naszego życia, więc najgorzej, kiedy zaczynamy to oceniać, nie? Że to jest dobre, bo Instagram mówi, że dobre, albo że inni mówią, że to lepsze, to gorsze od tego.

0: Więc najgorszą opcją, jaką jest, no, to zapomnieć o tym, że bazą psychologii są właśnie różnice indywidualne. Każdy z nas jest inny i wszystko, co wybieramy, co jest dla nas korzystne, to jest najlepsza droga do podejmowania decyzji o relaksie.
1: Chociaż ja w tym roku zasnąłem na leżaku, nie posmarowałem się i mogę jasno powiedzieć, że to nie było mądre. To zachowanie.

0: Ja lubię zwykły plecak, taki zwykły trekking, lubię, no, może to mało standardowe, ale po prostu skromne, fajne warunki namiotu, ale bardzo lubię leżeć w naturze nad jakąś wodą, właśnie gdzieś na trawie, także ja dużo spędzam czasu, nawet jak jest zimno, jak jest wiatr, jak są złe warunki pogodowe, po prostu w naturze i to uwielbiam.
1: I Norwegię pani lubi, to wiem, i 100 krajów na koncie.
0: Tak, jestem na etapie 100 krajów, zachęcam wszystkich do podróżowania, bo podróżowanie jest wspaniałą formą też relaksu i takiego nic nie robienia, no i doświadczania tak naprawdę świata.
1: Pani profesor, na koniec, jak poradzić sobie z poczuciem winy, które może nam się włączyć w momencie, kiedy odpoczywamy, bo pewnie to nie jest od razu taki przeskok, że mieliśmy poczucie winy, już nie mamy.
0: Ja lubię to porównanie właśnie tego mięśnia, że jeżeli my rozumiemy to, że jak ćwiczymy i budujemy te bicki, tak, czy tego, te swoje mięśnie, no to tak naprawdę buduje się go nie wtedy, kiedy my trenujemy, tylko wtedy, kiedy my odpoczywamy, czyli wtedy, kiedy jest regeneracja, ten przyrost następuje. I tak samo jest odpornością psychiczną. Słuchajcie, odporność psychiczna to jest najważniejsza kompetencja przyszłości. Czyli dzisiaj mówimy o tym, że to jest właśnie to, co jest nam najbardziej potrzebne. I żeby budować tą odporność psychiczną, my potrzebujemy regeneracji, potrzebujemy odpoczynku. Więc życzę Wam dobrego spania, nie oszczędzajcie na biologii i nie ucinajcie tego spania, że tak powiem, i dobrego czasu relaksu i takiego wkomponowanego w swoje życie, w swój dobry moment, bez takiej oceny i właśnie bez poczucia winy, wiedząc o tym, czy mając świadomość, że integralną częścią naszej siły psychicznej, czyli tego silnego mentalu, jest właśnie to, żeby trochę sobie podpoczywać.
1: Gdyby mogła, powiedziałaby teraz dobranoc, ale to wszystko w trosce o 888, o te zasady, od której zaczęliśmy. Pani profesor, bardzo dziękuję. Profesor Małgorzata Dobrowolska gościła dzisiaj w Czwórce.
0: Powodzenia, ciepło Was pozdrawiam, miłego relaksu, pa, pa.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: trzaska jak po stronie. Ja wariuję. Maj, na pewno zwariuję. Tylko każdy nie.
1: No interesujące co pan. A co mówią lekarze?
2: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
3: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: To Rozali i Tymek na początek dnia, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: W Warszawie termometry pokażą około 22 stopni. Początek dnia chłodniejszy, później zachmurzenie będzie przeplatać się z przejaśnieniami. Możliwe są również lokalne burze, przelotny deszcz i silniejsze porywy wiatru. W Krakowie tam 25 stopni, początkowo więcej chmur, ale w ciągu dnia powinny pojawić się przejaśnienia i chwile ze słońcem. A w Gdańsku około 23 stopnie na plusie i zdecydowanie więcej morskiego powietrza. Dzień zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem, okresami pojawi się słońce, ale możliwy jest też przelotny deszcz.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19:00 podaj je wszystkie na antenie.

0: A walizka być może będzie właśnie twoja. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
1: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Znowu miałam rację.
8: W czym?
4: We wszystkim.
8: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: 10 minut po godzinie 7. Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, wstajemy, przyciągamy się, sprawdzamy, czy wszystko na swoim miejscu. No i możemy zaczynać. Nowy dzień właśnie się odpala, więc czas powoli ładować baterie, zaparzyć kawę i ruszyć w świat. No nie musimy od razu podbijać go całego. Na początek wystarczy znaleźć klucze, nie pomylić szczoteczki z grzebieniem, no i dotrzeć tam, gdzie trzeba. A potem już możemy być nie do zatrzymania. Witajcie w nowym dniu. Zaczynamy, działamy.

0: 13 minut po godzinie 7 wstajemy. To będzie dobry dzień.
1: Poranek czwórki.
0: Chwila po godzinie 7, my już w blokach startowych. Dużo dobrej muzyki dzisiaj dla was tutaj mamy oraz dużo uśmiechu i ten uśmiech od nas dzisiaj przyjął Tomek. Dzień dobry, witaj w czwórce, co tam dobrego u ciebie?
2: Dzień dobry, Kasiu. Właśnie mówiłem, że świetny utwór, serce, miłość, nadzieja, no coś pięknie, coś pięknego, po prostu.
0: No wspaniale, cieszę się, że masz taką wspaniałą energię o poranku. A powiedz, o której dzisiaj wstałeś? Policytujemy się trochę?
2: Możemy się licytować. 5:00.
0: Ja 4:30. Bang!
2: Dobra, idę do poprawy.
0: Ale słuchaj, ja potrzebuję po prostu chwili na rozpęd, więc u mnie dzwoni budzik 4:30, żebym ja w ogóle właśnie o 5:00 zwlekła się z łóżka. Ja potrzebuję czasu, wiesz, żeby się rozkręcić.
2: Ale wiesz, ty potrzebujesz szczoteczki grzebienia, ja szczoteczkę tak, ale grzebienia nie potrzebuję, bo jestem łysy, no.
0: Dobra, przyznaję.
2: Ja rozumiem, dlaczego wstajesz 4:30.
0: No właśnie. Ty masz zdecydowanie łatwiej. Co dzisiaj będziesz pięknego robił w swoim dniu?
2: Wiesz co, ja mam taką fajną pracę, którą bardzo kocham i wczoraj tam nie miałem zasięgu, bo lubię poniedziałki ze względu na to, że zaczynają się na tą samą literę, to piątek, no nie?
0: Racja.
2: Pracuję z ludźmi, jestem asystentem zdrowienia i pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego.
0: Wspaniale!
2: Pomagam ludziom wyjść z kryzysu przez własne doświadczenie, bo ten asystent to jest taki człowiek, który sam to przeżył i teraz pomagam w zdrowieniu ludziom, no.
0: No to wspaniałą, masz pracę, naprawdę, no jak ważną społecznie, naprawdę, cudowna, no jestem po prostu zachwycona. No życzę ci dobrego dnia, mam nadzieję, że ten dzień i też być może ta energia, która płynie z ciebie do tych ludzi, też będzie później do ciebie wracała. Ja myślę, że tak jest w ogóle, że jak komuś pomagamy, to gdzieś tam do nas to po prostu wraca i nas uskrzydla. I
2: znaczy,
0: że to jest...
2: No, powiem ci tak, Kasiu, no informacja zwrotna jest bardzo fajna, bo taki ostatnio pacjent mówi do mnie, wie pan co, panie Tomaszu, pan to jest lekarzem duszy. I ja w śmiech mówię, ale nie mam koloratki.
0: Chyba nie trzeba mieć, żeby być lekarzem duszy.
2: Fajnie, wiesz, fajnie. No ja wam życzę też spokoju dnia i dobrego czasu.
0: Wszystkiego dobrego, dzięki, że zadzwoniłeś. Fajnie, że dzisiaj jesteś razem z nami. 15 minut.

0: Okay. You breathe, all right? Let's go.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie siódmej gramy na dobry początek dnia.
2: Inspiracje, inspiracje. Kasi.
1: Ja nie wiem, czy teraz będą inspiracje, ale prawda jest taka, że 11 dzień sierpnia to jest dzień singla, czyli święto wszystkich tych, którzy aktualnie są solo i wiecie co? To naprawdę nie musi być stan przejściowy, który trzeba czym prędzej naprawić. Można być singlem i mieć bardzo dobre życie, pełne przyjaciół, pracy, pasji, podróży, spontanicznych wyjść, jakichś wieczorów, kiedy jedyną osobą, z którą trzeba się konsultować w sprawie kolacji jesteśmy my. Sami. Bycie solo ma też oczywiście swoje luksusy. Nikt nie pyta, dlaczego wracamy o drugiej w nocy. Nikt nie zajmuje połowy naszego łóżka. No i przede wszystkim nie trzeba udawać, że chce się oglądać film, który wybrała druga osoba. Można za to tańczyć w kuchni, kupić bilet na koncert 5 minut przed rozpoczęciem i jechać na pełnym spontanie i jeść pizzę na śniadanie. Bez komisji zatwierdzającej. Oczywiście, żeby nie było, miłość jest super, ale równie super jest mieć dobre życie, zanim ktoś do niego dołączy. Nie trzeba czekać na księcia z bajki, księżniczkę czy kogokolwiek innego, żeby zacząć po prostu dobrze się bawić, bo najlepszy związek to chyba taki, w którym nie szukamy kogoś, kto nas gdzieś tam dopełni, tylko kogoś, z kim fajnie będzie dzielić życie, które już sami sobie wcześniej zbudowaliśmy. Więc jeżeli jesteście singlami, no to po prostu wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj jest wasz dzień, a jeżeli jesteście w związku, to też dobrze, no po prostu bawcie się razem świetnie. Najważniejsze, żeby życie było nasze, a nie zgodne z terminem ważności i statusu związku na Facebooku.

0: Azyl Pszczona, VBS Muza to już za nami, 29 minut po godzinie 7.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: No dobra, możemy pakować tę walizkę, nie ma żadnego problemu. Zresztą wy jesteście przygotowani do tego, że w czwórce to my lubimy sobie te walizki pakować. Pakujemy je po to, żebyście wy mogli je wygrywać. Cała zabawa polega na tym, że my przez cały dzień właśnie wspólnie pakujemy walizkę. W poranku czwórki wkładamy pierwszy przedmiot do tej walizki. Kolejne pojawiają się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. No a wieczorem czas na wielkie rozpakowywanie walizki. Otworzymy naszą walizkę i sprawdzimy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. Jeżeli wasza pamięć będzie lepsza niż umiejętność pakowania na wakacje, no to nagroda może trafić właśnie do was. Walizka jest do wygrania w czwórce dzisiaj. Wystarczy nas uważnie słuchać, a przy okazji też dobrze się bawić. No to za moment podam pierwszy przedmiot, ale najpierw jeszcze sobie zagramy.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Czas na konkurs.
1: Czas na konkurs. Czwórka na walizkach.
0: Czwórka na walizkach.
2: Przez cały dzień wspólnie pakujemy walizki. W poranku czwórki za moment włożymy pierwszy przedmiot. Kolejne pojawią się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość i wieczorem do nas zadzwonić, żeby zgarnąć walizeczkę. No to uwaga, wkładamy tam pierwszy przedmiot.
3: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: To.
2: No powiem wam, że dzisiaj ten przedmiot jest dosyć mocno absurdalny, ale w sumie czemu nie? Może się uśmiechniecie w związku z tym, bo dzisiaj do walizki wkładam czapkę Mikołaja, bo dzisiaj pakujemy walizkę świąteczną. No a wiadomo, że święta w sierpniu to trochę jak piernik do lemoniady. Trochę zaskakujące, ale w sumie może poprawić humor i może dobrze smakować. A więc pierwszy przedmiot, który tam wylądował, to jest czapka Mikołaja. Dzisiaj walizka świąteczna. Kolejne przedmioty pojawią się w następnych audycjach. Jeżeli macie ochotę wygrać walizkę, no to po prostu musicie nas dzisiaj słuchać. Przez cały dzień.
1: To jest nasz letni konkurs.
0: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
0: Czwórka na walizkach.

0: przyjemny, ciepły, letni klimat afrobeatsy gdzieś tam w tle. To Joria Smith i Wizkid w utworze Alive. To jest nasza nowość w czwórce.
1: Poranek czwórki.
0: Telefon zawsze mamy pod ręką, nie oszukujmy się, tak właśnie funkcjonujemy, no ale teraz mamy dla was inną propozycję, bo może tym razem zamiast zrobić kolejne zdjęcie, po prostu spróbujecie narysować to, co widzicie. Wakacyjny szkicownik może być bardzo dobrym sposobem na zatrzymanie chwili, na trening uważności i spojrzenie na dobrze znane miejsca zupełnie inaczej. Jak zacząć, nawet jeśli ostatni rysunek zrobiliśmy w podstawówce? O tym opowiadała Iwona Golor-Buszyn ze Szkoły Rysunku i Malarstwa Akademia Golor.
2: Polecam wszystkim brać szkicowniki, nawet tym osobom, które niekoniecznie lubią szkicować na małych formach, bo są osoby, które wolą na dużym formacie. I też polecam osobom, które nigdy tego nie próbowały, bo szkicownik jednak możemy wsadzić w kieszeń. To może być zupełnie taki właśnie kieszonkowy notatnik, malutki ołówek, więc nie zajmuje dużo miejsca, a potrafi dać dużo frajdy.
3: I co rysujemy wtedy?
2: Wszystko, otoczenie. Ja bardzo polecam rysować ludzi, rysować naturę, rysować zwierzęta. To oczywiście jest rysowanie obiektów, które się poruszają. Czyli zwierząt czy ludzi jest dosyć trudne, a poza tym też rysowanie ludzi może nas, że tak powiem, zawstydzać w pewnym sensie. I gdzieś tam boimy się, że ktoś przyuważy, że jednak na niego zerkamy i obserwujemy, żeby złapać tą formę. To jest coś podobnego jak robienie zdjęć na mieście właśnie takich streetowych. Dochodzi ten aspekt jeszcze taki odwrotny.

0: wagi, więc na początek można sobie na przykład gdzieś tam usiąść troszeczkę dalej i na przykład porysować osoby, które siedzą do nas tyłem i niekoniecznie mogą nas łatwo zauważyć. Natomiast bardzo dobrze to ćwiczy nasze oko. I też to jest taka niezobowiązująca forma, bo jednak jest to malutka karteczka, szkic powstaje bardzo szybko, więc jeżeli nam on nie wyjdzie, nie jesteśmy z niego zadowoleni, to no nie mamy takiego bólu, że straciliśmy 5 godzin albo 5 dni na przykład i mnóstwo farb.
1: No i nasza propozycja jest taka, żebyście sobie dzisiaj kupili kredki albo flamastry i po prostu narysowali coś absolutnie pięknego. No może to być właśnie wasz pupil, może być to kot, może być to pies, albo na przykład jego łapka, taka wiecie, puchata z pazurkami, pachnąca popcornem, chociaż to pewnie ciężko będzie oddać na rysunku, ale takie są łapki naszych pupili, zwłaszcza o poranku. Ja tam akurat lubię wąchać psie łapy, więc no cóż, takie właśnie są poranki. Robimy rzeczy, które naprawdę bardzo lubimy. Budzicie się razem z nami do godziny 10:00. To jest poranek w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: DJ Bert.

0: Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
1: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
2: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony?

0: Muzyczne pobudzenie. Audycja Czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.

nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: We Wrocławiu 24 stopnie, temperatura spadnie nieco do przyjemniejszego poziomu w porównaniu z wczorajszym dniem. Na niebie trochę chmur, ale również sporo przejaśnień. Możliwy jest przelotny deszcz, jednak nie powinien padać przez cały dzień. W Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie, pogoda będzie zmienna, słońce będzie pojawiać się pomiędzy chmurami, a miejscami możliwe przelotne opady. W Lublinie około 25 stopni, czyli nadal bardzo letnio, zachmurzenie umiarkowane, możliwe przejaśnienia i lokalne przelotne opady.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99.

0: najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: 10 minut po godzinie 8 gramy na dobry początek dnia.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, słońce już mam nadzieję na stanowisku, świat działa, kawa się robi, więc no chyba nie wypada zostawać w łóżku. Wstajemy i witamy kolejny dzień z nadzieją, że będzie dobry, energią, że damy radę i kawą, która jak zwykle ma wykonać większość pracy za nas. Dzisiaj mamy przed sobą cały dzień, więc spokojnie. Możecie zrobić coś wielkiego, można zrobić coś małego, albo po prostu zrobić wszystko, co zaplanowaliśmy i jeszcze znaleźć chwilę na nic nie robienie. No to co, kierunek, dobry dzień? Nam się podoba, my trzymamy się właśnie tego i zamierzamy zacząć bardzo dobrze ten dzień i cieszymy się, że dzisiaj jesteście razem z nami do godziny 10:00.

0: 17 minut po godzinie 8 budzimy na dobry początek dnia.
1: Ale lato. Ale lato.
0: No i ja radzę, żeby teraz nie kręcić gałką, bo będziemy tutaj sprzedawać dobre tipy. Są tacy, którzy twierdzą, że na tani bilet lotniczy trzeba polować w środku nocy. Najlepiej we wtorek albo środę, także dzisiaj jest ten dzień. Kasować ciasteczka w przeglądarce i czekać na magiczny moment, kiedy cena nagle spadnie. No brzmi trochę jak internetowe zaklęcie, ale czy jest w tym trochę prawdy, to dzisiaj postanowiłyśmy sprawdzić razem z Weroniką Puszkar, która postanowiła znaleźć dla was tipy na tanie loty. Także nie kręcimy teraz gałeczką. Zostajemy razem z nami, bo Werka zebrała to wszystko i teraz będzie nam sprzedawała te tipy o poranku w czwórce.
2: Przypomniało mi się, że ja kiedyś też tak robiłam, że szukałam, że wylogowywałam się ze wszystkich kont, z maila, z Facebooka i dopiero wtedy szukałam lotów i później się logowałam i później znowu wylogowywałam, żeby ta cena jakoś nie podskoczyła, bo też słyszałam, że tak się dzieje, że jak za często szukamy, no to już ta cena rośnie, albo jak właśnie leciałam z kimś, to prosiłam, żeby ta druga osoba teraz sprawdziła, ile u niej te bilety kosztują. Więc każdy ma pewnie
0: trochę różnica,
2: swoich sposobów.
0: Ale jest różnica, przyznasz. Potrafi być inaczej.
2: Ale chyba taka niewielka różnica.
0: Ja wczoraj próbowałam bukować hotel i w tej samej aplikacji ja miałam inną cenę i mój partner miał inną cenę.
2: No to widzisz, ale duża różnica była?
0: Spora, kilkaset złotych.
2: No to ma to sens, no to widzicie, sprawdza się. No w ogóle my tak w wakacje zawsze staram się znaleźć trochę tańsze loty i ja szczerze mówiąc zawsze się zastanawiam z tym, że ja już raczej mam wybrany kierunek, tak mniej więcej przynajmniej i wiem, kiedy chcę lecieć. No i zastanawiam się tylko, czy już kupić te loty, czy może jeszcze poczekać i na przykład kilka dni przed samym wyjazdem. No i nigdy do końca nie wiem i nawet jak już kupię te loty, te bilety, to później sprawdzam, czy ta cena jeszcze spadła, czy może jest wyższa i jak jest wyższa, no to mam taką cichą satysfakcję, że udało mi się jeszcze w miarę tanio te loty kupić. Zapytałam Magdę, która śledzi bardzo, bardzo szczegółowo to wszystko, prowadzi też taki profil Zaplanuj Podróże, o to, czy można rzeczywiście kupić dużo tańsze bilety, kiedy te bilety są tańsze, jak szukać tych promocji. I ona wyznaje z kolei taką zasadę, że to bilety wybierają ją, a nie ona bilety.
3: Nie podporządkowuję swojego kalendarza pod to, że konkretnie w tym roku musimy polecieć do Albanii albo na Malediwy. Czekam, aż pojawi się jakaś fajna oferta cenowa, gdziekolwiek. Jestem pozapisywana na przykład na różne grupy na Facebooku, do newsletterów lotniczych. Sprawdzam strony, które wrzucają właśnie takie podróżnicze okazje i czekam, aż pojawi się fajny lot, fajny hotel, fajna opcja cenowa i wtedy po prostu to kupuję. Nieważne, gdzie to jest, po prostu to kupuję. Ważne w takim przypadku, żeby nie zwlekać z decyzją, tylko skorzystać z takiej tańszej opcji od razu, bo fajne okazje znikają bardzo szybko i później możemy żałować, że po prostu z tego nie skorzystaliśmy.
0: A czyli jedziemy na spontanie.
2: Jedziemy na spontanie, no ale to już trzeba być chyba takim wprawionym w tym, no albo ono już, no nie wiem, tak ryzykować, no bo to przecież jeszcze musisz sobie jakiś noslek zorganizować.
0: No to zawsze musisz znajdzie.
2: No chyba, że tak na bieżąco, chyba, że tak lubisz ryzyko. No ja też się, no pewnie wiele osób tak ma, że jak już widzimy, że bilet jest tani, no to jeszcze się zastanawiam, czy może jeszcze ta cena spadnie, że już się tacy chytrzy
0: czy
2: robimy.
0: Dziadostwo takie w nam
2: no,
0: się
2: trochę
0: włącza.
2: Tak. Magda mi też powiedziała, że warto też nie ograniczać się do lotnisk w naszym mieście.
3: Ja na przykład jestem z województwa opolskiego, więc moimi docelowymi lotniskami można powiedzieć, że są Wrocław i Katowice. Nie ograniczam się do tych lotnisk. Czasami szukam też czegoś dalej, na przykład z Krakowa, czasami z Wiednia, a nawet z Berlina. W styczniu lecieliśmy do wioski Świętego Mikołaja, do Rowaniemi i zamiast lecieć z Polski, lecieliśmy z Berlina. A dlaczego? Bo cena biletów była po prostu niższa. Za loty z Krakowa czy z Warszawy musielibyśmy zapłacić około 1200 zł w dwie strony za osobę, a za loty z Berlina daliśmy 320 zł. Więc jak widzicie, jest różnica.
2: No oczywiście.

0: Trzeba wszystko jeszcze przeliczyć, no bo no, przecież też trzeba dojechać do tego
1: podróż
0: innego miasta.
1: Podróż do Berlina też coś pewnie kosztowała.
0: Tak, ale akurat z Polski, z Warszawy są super pociągi. W ogóle no, z innych miast też do Berlina, więc można nawet za 200 zł chyba pojechać do Berlina w jedną stronę i stamtąd sobie już polecieć do innego kraju.
1: Werka, ty to jednak jesteś oszczędna, naprawdę. Robi wrażenie ta twoja oszczędność. Weronika Puszkar dzisiaj sprawdza tipy na tanie loty, więc namawiam, żeby jeszcze z nami zostać, nie kręcić gałką, bo za chwilę będzie tylko więcej.

0: 25 minut po godzinie 8 to jest poranek czwórki. Tutaj szukamy teraz tipów na tanie loty. Weronika Puszkar jest razem z nami. Namawiam do tego, żebyście nie kręcili gałką, bo trochę tych sposobów jeszcze się tutaj pojawi. Już trochę jest za nami, czyli na przykład kasowanie cookies, tych takich powiadomień. To podobno...
1: Żeby się nie zapisywało tam w sieci, że my szukamy, no to wtedy nikt nie będzie wiedział, to nie będzie nam podwyższał cen tych lotów.
0: No właśnie, czy na przykład, no właśnie, kiedy właściwie warto kliknąć kup teraz, kup bilet, żeby nasz portfel nie zapłakał. I te sposoby dzisiaj sprawdza Weronika.
1: Bo czasami tam jest taka w miarę tania cena biletu, no ale jeszcze dochodzi jakaś dopłata serwisowa i nagle nam się robi, nawet jak widzimy bilet za 300 zł, no to nam się robi już 600. No to już nie jest aż tak tanio. Już, no to już nie jest taka najniższa półka, a zawsze każdy słyszał pewnie jakąś taką legendę, że ktoś poleciał gdzieś za 10 zł, czy za złotówkę, nie? Jakieś takie magiczne ceny, które no pewnie się już nie zdarzają aż tak. Ale zapytałam też Magdy, autorki profilu Zaplanuj Podróże, o to, czy warto kupować loty dzień przed wylotem, czyli już taki całkowity spontan.

0: I Magda twierdzi, że tak, ale warto poczekać na loty czarterowe. No wtedy wiadomo, że trzeba wcześniej sobie oczywiście zaklepać urlop, ale nie wybierać kierunku podróży, spakować walizkę, no i właśnie poczekać na ten lot.
1: Warto wejść na stronę biur podróży, sprawdzić zakładkę loty czarterowe, bo może się okazać, że na przykład z wylotem na drugi dzień kupimy bilety za 299 zł na przykład do Turcji, albo nawet za 120 zł do Grecji. Już widziałam takie oferty i naprawdę gratuluję szczęśliwcom, którzy kupili takie loty. Plusem takich lotów jest jeszcze to, że macie w cenie bagaż rejestrowany, czyli dużą walizkę nadawaną. Haczykiem tylko takich lotów jest to, że właśnie siedzicie na przysłowiowej walizce i po prostu czekacie, aż pojawią się tanie loty. Bo tych lotów czarterowych, no tak jakby nie można kupić z wyprzedzeniem taniej. Można je kupić, no ale nie taniej.
0: To ja kiedyś obserwowałam jedną stewardessę, która opowiadała, że ma jakieś bardzo tanie, prawie wręcz darmowe bilety na samoloty w związku ze swoją pracą, z tym, że ona musi czekać do końca, czy zostaną jakieś wolne miejsca w samolocie, więc do końca nie wie wtedy, czy poleci, czy nie. No ale zawsze jest jakaś szansa, no i wtedy w ostatniej chwili, jak się okazuje, że tam ktoś nie przyszedł, czy że po prostu to miejsce nie zostało sprzedane, to ona może wsiąść i polecieć. No ale to jest tak, że siedzisz na tej przysłowiowej walizce i nie wiesz do końca, czy się uda, czy się nie uda. Pytałam też, czy jeszcze działa coś takiego jak wakacje last minute, czy jeszcze to się opłaca, że my wszystko w ogóle organizujemy tak na ostatnią chwilę. No i okazuje się, że to działa, natomiast haczyk jest taki, że wybieramy już z oferty, która się po prostu nie sprzedała.
1: Czyli mamy okrojony wybór hoteli, wybór destynacji i po prostu lecimy tam, gdzie są miejsca. Gdybyśmy chcieli lecieć na przykład większą grupą, może się okazać, że po prostu nie będzie miejsc w danym hotelu czy w danym samolocie. Więc mam wrażenie, że coraz chętniej korzystamy z wakacji, ale w opcji first minute. Kupujemy wakacje z półrocznym, a nawet rocznym wyprzedzeniem, ponieważ ta oferta ma większy wybór, jest przystępna cenowo, no i możemy się po prostu zdecydować na to, kiedy i gdzie chcemy jechać.
0: Chyba nigdy nie kupiłam wakacji z rocznym wyprzedzeniem. No ale to już by było coś, bo już
2: ja
0: masz
2: wiem,
0: na to
2: co
0: czekać.
2: Ja będę robiła za dwa dni, a co dopiero, wiesz, za rok.
0: No tak, no ale tak z dwa miesiące wcześniej, no to już można. A zawsze masz przed sobą jakąś taką pozytywną perspektywę.
2: Sposoby na tanie latanie dzisiaj postanowiła sprawdzić Weronika Puszkar. I co, jak zaoszczędzisz te pieniądze na biletach lotniczych, to na ciuszki później, tak?
0: No pewnie tak, albo wiesz, wydasz jeszcze
2: nowe
0: na kawę
2: buty,
0: na lotnisku, na śniadanie na lotnisku i
2: poszło.
0: Okazuje się, że w ogóle nic nie zaoszczędziłaś.
2: Dzięki wielkie.
0: Dzięki.

0: 25 minut pozostało do godziny 9. Rozkręcamy się na dobry dzień.
1: Poranek czwórki.
0: A wiadomo, że nic tak nie rozkręca i nie napędza dnia jak pakowanie walizki. My te walizki pakujemy w czwórce pasjami właściwie codziennie, a wy te walizki możecie wygrywać. Zasada jest prosta. Pakujemy wspólnie przez cały dzień. W poranku czwórki włożyliśmy już pierwszy przedmiot. Kolejne pojawiają się w następnych audycjach. Na waszym zadaniem jest uważnie słuchać, zapamiętać całą zawartość, a po południu, a właściwie tak pod wieczór, być czujnym, zadzwonić do nas, powiedzieć, co tam zostało wpakowane. No i w ten sposób możecie wygrać walizkę. Pierwszy przedmiot już tam sobie siedzi i dzisiaj jest to, uwaga, czapka Mikołaja, bo dzisiaj pakujemy walizkę świąteczną. No dzisiaj po prostu taką mamy fantazję, no święta w sierpniu, trochę jak mandarynka w środku lata. No może trochę za wcześnie, ale kto powiedział, że nie można się z tego ucieszyć? Albo na przykład święta w sierpniu to trochę jak lampki choinkowe w letni wieczór. Trochę absurdalne, ale jednak całkiem przyjemne.

0: Przyjemne. No i dzisiaj taką przyjemną walizkę pakujemy. Przypominam, że tę walizkę będziecie mogli wygrać dzisiaj w czwórce.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.

0: she from Scotland. 10, 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking the weed and it be 10, 10. If it be with me, then it be 10, 10, like 10. 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking the weed and it be 10, 10. If it be with me, then it be 10, 10, like.
1: 18 minut pozostało do godziny 9, to jest poranek w czwórce.
2: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: No dzisiaj temperatury za oknami trochę nam zelżały, no ale kiedy temperatura dobija do 30 kilku stopni, no to ostatnią rzeczą, o której marzymy, jest ciężka marynarka, obcisłe dżinsy czy poliester, który, no powiedzmy sobie szczerze, po 5 minutach zaczyna żyć swoim własnym życiem. Co założyć, żeby było przewiewnie, żeby było wygodnie, a przy okazji naprawdę dobrze wyglądać? Len, bawełna, luźniejsze fasony, naturalne materiały, a może coś zupełnie innego? To pytaliśmy stylistkę Milenę Bekalarską, która podpowiadała, jak ogarnąć letnią garderobę, kiedy termometr zdecydowanie przesadza.
3: Jest kilka takich trików i rozpocznę od takiej podstawy. To jest fundament i na pewno wiele osób to słyszy, ale materiały są bardzo ważne, czyli sprawdzamy, czytamy metki i wybieramy materiały, które oddychają. Len, bawełna, mieszanka różna z wiskozą. Sztuczne materiały sprawiają, że po prostu my się będziemy bardziej pocić, więc to jest bardzo istotne, żeby wybierać ten jak najbardziej naturalne materiały. Nasz organizm też puchnie podczas wysokich temperatur, więc te naturalne materiały, one oddychają razem z nami, a nie czujemy się jak w plastiku. Kolejna kwestia, może się wydawać, że im cieplej, to mniej warstw będzie lepszym rozwiązaniem. I tutaj paradoksalnie nie. Z jednej strony ja wiem, że my wszyscy marzymy przy tych upałach, żeby być blisko wody i mieć jak najmniej warstw, a najlepiej w ogóle strój kąpielowy. Natomiast polecam luźniejsze fasony, luźniejsze sukienki, które nie krępują nam ruchów. Te sukienki są przewiewne, na przykład lniana sukienka maxi. Może to być jakiś zestaw typu koszula i spodnie. Może być to alternatywa dla marynarki, czyli na przykład kamizelka. Kolejny sposób to jest postawienie na garnitur na przykład lniany, który jest nie tylko modny w trendach, bo jednak garnitur to jest taki element, który nie wychodzi z mody, a jest nam bardzo komfortowo, czyli nie trzeba od razu wymieniać 100% z całej naszej garderoby. Czasem wystarczy zmienić kilka małych rzeczy.
1: Dobra stylówka na upał to taka, w której nie tylko wyglądamy świetnie, ale przede wszystkim nie marzymy o klimatyzacji po pierwszych 5 minutach.

Przestań człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

0: to promocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniu również ogłosimy jeden

0: czyli dla ciebie. Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
4: taniej masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: W Szczecinie 22 stopnie, sporo chmur, będzie też przeplatać się ze słońcem. Możliwy także przelotny deszcz, do tego momentami silniejszy wiatr, więc nad morzem lato pokaże nieco bardziej surową twarz. W Łodzi termometry pokażą około 23 stopni. Po bardzo ciepłym poniedziałku przyjdzie przyjemne ochłodzenie, zachmurzenie będzie zmienne, ale pomiędzy chmurami pojawią się przejaśnienia. W Rzeszowie tutaj najcieplej, 26 stopni. Nadal będzie bardzo letnio, choć zdecydowanie mniej upalnie. Dzień zapowiada się z przeplatającymi się słońcem i chmurami, możliwe także przelotne opady deszczu.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą

0: dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Po reklamie.

0: 9 minut po godzinie 9 zaczynamy. Dobry dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, wstajemy, zaczynamy kolejny odcinek naszego życia pod tytułem Co się dzisiaj wydarzy? Sen odkładamy na później, oczy otwieramy szeroko, no i witamy dzień oczywiście z uśmiechem. Przed nami kawa, muzyka, obowiązki, przyjemności, małe plany, no ale też mam nadzieję, że i wielkie pomysły. Może wydarzy się coś zupełnie niespodziewanego, może właśnie dzisiaj trafimy na coś, co poprawi nam humor na cały dzień. No jedno jest pewne, skoro już wstaliśmy, to wykorzystajmy ten dzień najlepiej, jak się da. Świat czeka, więc chodźmy go trochę podbić. Razem.

0: Toksana, Ksa, gdyby tak, to już za nami. 17 minut po godzinie 9.
1: Ale lato. Ale lato.
0: Gdyby tak wstać i po prostu pójść pobiegać, albo chociaż pójść na spacer, albo chociaż pooddychać świeżym powietrzem, to jest nasza propozycja. No jedni zaczynają dzień od biegania, zanim miasto jeszcze na dobre się obudzi, inni dopiero po pracy zakładają sportowe buty i wtedy mają swoją najlepszą energię. No ale są też tacy, dla których trening przed 8 rano brzmi jak kara, a nie sposób na zdrowy początek dnia. Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad tym, jaki jest najlepszy moment na aktywność i jak dopasować trening do swojego rytmu dnia. O tym porozmawiam z Magdaleną Grzywą, trenerką, biatlonistką, ale także przede wszystkim propagatorką aktywności fizycznej. Dzień dobry, witaj w czwórce. Ty już po treningu?
2: Cześć, cześć. Witaj i witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem akurat teraz na etapie odpoczynku, ponieważ jestem po 1,5-miesięcznym okresie, gdzie praktycznie razem z naszymi uczestnikami cały czas codziennie ćwiczyliśmy i to rano, i wieczorem, i po południu. Także teraz chwilę odpoczywam, ale już za tydzień wracam znowu do aktywności fizycznej. Musi być ta regeneracja po dużym okresie wysiłkowym.
0: Odpoczynek jest częścią treningu?
2: Zdecydowanie tak. Nigdy nie przynosi trening takich efektów, kiedy jest połączony z dobrą regeneracją. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli jesteśmy niewyspani, to trening nie przynosi wymiernych efektów. Będzie dla nas i psychicznie, i fizycznie wycieńczający, więc absolutnie nie polecam. Regeneracja, odpoczynek, tym bardziej, że jest piękne lato, jest słońce, sierpień już należy do tych naprawdę cieplutkich miesięcy, więc trzeba odpoczywać i trzeba pamiętać o dobrym, wystarczającym śnie.
0: No tak z ciekawości, ile będziesz odpoczywać? Jak długi jest ten czas na regenerację?
2: Ja teraz mam 7 dni, 7 dni na regenerację po to, żeby odpocząć, bo rzeczywiście było to 1,5 miesiąca intensywnych treningów, intensywnego zaangażowania, tak samo też psychicznego, ponieważ robimy to razem, ustalamy wszystkie razem treningi dla całych grup, więc i trenujemy razem, oczywiście sami jesteśmy przykładem, prowadzimy te grupy, dlatego też teraz te 7 dni będzie wystarczające, żeby się zregenerować, żeby mięśnie odpoczęły, tak? Żeby też nabrać znowu tej takiej ochoty, głodu treningowego. I te 7 dni powinno na to wystarczyć, także zaraz wracam i intensywnie ćwiczę, bo bardzo lubię.
0: 7 dni to niezbyt długo, to jest wystarczający czas na to, żeby mięśnie zregenerować, ale żeby jednocześnie nie stracić tego, co się uzyskało wcześniej?
2: Zdecydowanie tak. Mięśnie muszą odpocząć, musimy dać im czas na to, żeby odbiły, żeby był ten glikogen, żeby też nabrały tej znowu ochoty, chęci, głodu, tak jak wspomniałam. No ale też bardzo często ten odpoczynek jest potrzebny na to, żeby odpocząć psychicznie, prawda? No bo my jako sportowcy, wiadomo, trenujemy, wiemy po co też trenujemy. Natomiast po to, żeby było takie odbicie, żebyś poczuła tą energię znowu nieprzeciążeniową, nieprzeciążenie, nie taki naprawdę stres, ojejku, jeszcze jeden trening musimy wykonać, tylko taki właśnie głód, taką chęć, taką energię do tego, żeby ponownie wejść w cykl czy treningowy, czy w ogóle po prostu aktywnościowy, bo przecież ja osobiście sama nie startuję w zawodach, ale wiem o tym, że mój organizm wymaga rytmu, mój organizm potrzebuje właśnie jakiegoś cyklu po to, żeby najpierw zbudować wytrzymałość, tutaj później zbudować siłę, później jeszcze wydolność i później mamy chwilę odpoczynku, a później jest to odbicie, gdzie wszystko razem się kumuluje i nagle wstajemy rano i czujemy, wow, to jest naprawdę to, o co nam chodziło, prawda?
0: Sportowa motywacja dzisiaj ze strony Magdy Grzywy, która za moment też opowie, jaka pora dnia w ogóle jest najlepsza do treningu, jakie treningi powinniśmy mieć o poranku, a jakie na przykład wieczorem, czy to się jakoś różni. O tym wszystkim będziemy rozmawiać za moment w poranku czwórki.

0: 25 minut po godzinie 9 budzimy się na dobry dzień, na sportowo.
1: Poranek czwórki.
0: Magdalena Grzywa dzisiaj jest razem z nami, propagatorka aktywności fizycznej. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym, jaka pora dnia jest najlepsza do ćwiczeń, do treningu, do aktywności sportowej. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak idealna pora dnia na trening?
2: No właśnie, i tutaj nie da się tego jednoznacznie stwierdzić, ponieważ no, każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inny tryb życia. Każdy z nas preferuje też inne aktywności i ma różne cele życiowe, więc wyznaczenie jednej pory, która jest dla każdej osoby taka sama i dobra, jest bardzo trudne. Ja na przykład miałam różne okresy w swoim życiu. Teraz już jestem no, dojrzałą mamą, która ma 17-letniego syna i 11-letniego syna, więc mam dużo więcej czasu niż jeszcze, nie wiem, 7-8 lat temu, kiedy dzieci były małe, kiedy dzieci wstawały wcześnie rano, kiedy trzeba było naprawdę im poświęcić dużo czasu, więc też zmieniała się ta pora dnia, kiedy podejmowałam aktywność fizyczną. Jak dzieci były małe, zdecydowanie późnym wieczorem biegałam, kiedy dzieci poszły spać, albo mogłam liczyć na to, że mąż wróci z pracy i zajmie się tak samo naszymi dziećmi, więc wtedy to była późniejsza pora. Natomiast dziś, kiedy, tak jak wspomniałam, jest więcej czasu, mogę spokojnie sobie to zaplanować. Dzieci już mają swoje aktywności, czy też swój rytm dnia. Zdecydowanie polecam poranne wstawanie, naprawdę. Mimo, że ja nie jestem rannym ptaszkiem, ja lubię pospać, ale jak się już budzę, wstaję, zakładam buty i biegnę przed siebie. Kocham te poranki, kiedy, tak jak teraz, kiedy jest lato, piękne słońce świeci, jest też dużo ciszej na ulicach, spokojnie mogę pobiegać, wytwarza się tak wspaniałe endorfiny się wytwarzają, że ja po prostu mam później pełno energii na cały dzień, jestem w stanie wykonać wszystkie zadania i jeszcze już mam od samego rana odhaczone, że najważniejsza rzecz mojego dnia, czyli aktywność fizyczna jest już zaliczona i spokojnie mogę robić inne rzeczy.
0: To jeszcze konkretnie, co daje nam poranny trening? Czy rzeczywiście lepiej wpływa na

0: energię lepiej wpływa na koncentrację i samopoczucie w ciągu dnia. Czy kiedykolwiek właśnie, nie wiem, czytałaś coś?
1: Tak, zdecydowanie. Na ten temat,
0: co się dzieje jakby w organizmie, kiedy trenujemy rano, a nie wieczorem?
1: Zdecydowanie tak. No przede wszystkim wyrzut endorfin, tak? Wstajemy rano, jesteśmy troszeczkę zaspani, ale w momencie, kiedy aktywność fizyczna jest podejmowana, od razu nasza przysadka mózgowa wyrzuca mnóstwo endorfin, czyli takiego pozytywnego nastawienia. Tego, że nam się chce, że jednak podjęliśmy tą decyzję o wyjściu i jest już, no jesteśmy w ruchu, więc te pozytywne endorfiny wpływają na cały dzień i one się utrzymują później przez długie godziny, więc to jest na pewno bardzo dobry efekt. Do tego, jeżeli my na przykład myślimy o tym, że bieganie pozwoli nam na zrzucenie wagi, to na pewno to pobudzenie metabolizmu od samego rana od razu uruchamia nam spalanie tkanki tłuszczowej. Nie ma glikogenu, ponieważ tutaj już noc spowodowała, że ten glikogen z mięśni, czyli węglowodany, zostały spalone. Sięga organizm po tkankę tłuszczową, więc zdecydowanie osobom, które troszeczkę chcą schudnąć, czy też spalić tą tkankę tłuszczową, rano uruchamiamy ten metabolizm i tutaj już jest zdecydowanie lepiej. Natomiast treningi wieczorne, jeżeli my dużo pracujemy, jeżeli chodzimy do pracy, jesteśmy tam do godziny 17-18, jest nam ciężko się rano zmobilizować, wieczorem zdecydowanie już po całym dniu możemy sobie na to pozwolić, wychodzimy na trening i odstresowanie to właśnie jest ten trening.
0: To za chwilę jeszcze o tych wieczornych treningach porozmawiamy. Dzisiaj zastanawiamy się, jaka pora dnia jest najlepsza na trening, jakie korzyści płyną z treningów porannych, a jakie z wieczornych. To za moment wracamy.
2: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa, nigdy dość uważam.

0: Oho, tutaj rozmawiamy sobie o treningach, bo ja też trenuję. Znaczy trenuję, to może za dużo powiedziane. Ćwiczę. Trochę taka, wiecie, korektywa dla tych, którzy wcześniej nie ćwiczyli, ale postanowili na tym etapie swojego życia jednak wdrożyć także sport. Jestem bardzo konsekwentna. 2 razy w tygodniu. Wiem, że to nie jest może coś, co robi wrażenie, ale 2 razy w tygodniu jestem naprawdę zawsze na siłowni. Nie wiem, czy to jest wystarczająco. Może mogłoby być więcej, ale 2 razy w tygodniu to już zawsze coś.
1: Zdecydowanie tak. I czasami nawet ja bym powiedziała, że 1 raz w tygodniu, nawet 20 minut, to jest lepsze niż nic. Zdecydowanie trzeba się ruszać. Jeżeli dziś na tym etapie życia, na którym jesteśmy, mamy siłę na to, żeby wyjść na trening raz w tygodniu, te 15-20 minut, to zdecydowanie polecam. Później, jeżeli organizm się wdroży, jeżeli czujemy, że możemy więcej, to można dołożyć jeszcze jeden trening w tygodniu. Natomiast no, zdecydowanie nie polecam tego, żeby nie robić nic. Lub też od momentu, kiedy do tej pory nic nie robiliśmy, od razu wejść na bardzo wysoki level, czyli 4 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu, duże obciążenia, bo to nas po prostu zniechęci.
0: Tak, zazwyczaj trening, takie Kasia, jedną rzecz po 2 miesiącach.
1: Dokładnie. Jedną rzecz dodam, że treningi, proszę Państwa, sport w ogóle to nie jest nigdy taka zupełna przyjemność, jakbyśmy siedzieli na kanapie, leżeli na plaży, tak? No bo jednak jest to wyjście ze strefy komfortu, jednak jest to wysiłek, żeby nawet pójść tym truchtem pobiegać, żeby nawet wyjść i te ciężary na siłowni wyciskać czy też przerzucać. Nawet skakanie na skakance, jeżeli robimy to systematycznie, jeżeli robimy więcej niż 20-30 skoków, to jest to wyjście z jakiejś strefy naszego komfortu. Więc my musimy się psychicznie na to nastawić, że to nie będzie tak, jak sobie siedzimy na kanapie czy oglądamy telewizję, tylko to jest wysiłek i psychiczny, i fizyczny. Musimy być na to gotowi. Więc zaczynamy od tego, żeby to były niewielkie dawki, niezbyt często, nie za często i powoli dodawać, tak? Czy to minut więcej, czy to częściej, ale na pewno nie tak dużo, aby nas to zniechęciło, aby spowodowało, że my jesteśmy zmęczeni i później sobie mówimy, nie, ja już jestem tak zmęczona tymi treningami, tym obciążeniem, że ja muszę rano wstać albo po południu wyjść wieczorem, że po prostu nam się już nie chce. Także zdecydowanie lepiej coś niż nic, ale małymi dawkami, małymi łyżeczkami i to nie jest slogan, to nie jest po prostu coś, co ja jakby chciałabym, z czym Państwa chciałabym przekonać, natomiast na pewno warto o tym pomyśleć, że zaczynamy od małych dawek ruchu, jeżeli nigdy do tej pory nic nie robiliśmy.
0: Jakie treningi lepiej wychodzą rano, a jakie lepiej wychodzą wieczorami? Rano na przykład cardio, a wieczorem
1: zdecydowanie
0: siłownia?
1: Tak. Zdecydowanie tak, rano cardio, powolne bieganie, jogging, 20-30 minut, to jest naprawdę wystarczające. Bardzo dobrze też działa joga, pilates rano, który pozwala rozciągnąć delikatnie, ponieważ rano jeszcze nasze stawy mięśni nie są na tyle gotowe, nie są na tyle rozgrzane, ta temperatura jest dosyć niska, gdzie ten trening wytrzymałościowy, trening siłowy czy trening taki właśnie mocno rozciągający będzie dosyć niekorzystny, może wiązać się z kontuzjami. A pilates, a joga, delikatne rozciąganie, nie nachalne, nie na siłę, bardzo nam mogą pomóc w takiej ogólnej sprawności i też rozciągliwości. Natomiast jeżeli chodzi o samą tkankę tłuszczową, no to jogging polecam jednym tempem, spokojnym, takim tempem dla nas, gdzie czujemy się w miarę komfortowo. Oczywiście tętno powyżej 120 uderzeń na minutę, ponieważ to dopiero uruchamia ten cały cykl spalania tłuszczy. 20-30 minut w zupełności nam wystarczy.
0: A ty jakie dystanse biegasz? Tak z ciekawości cię chciałam zapytać o poranku.
1: Ja nie biegam naprawdę dużo, ponieważ kariera sportowa już dawno za mną. Biegałam bardzo duże kilometry obciążenia. Dzisiaj biegam naprawdę 30-40 minut. To jest około 5 kilometrów. Staram się być w miarę systematyczna. Natomiast jeżeli któregoś dnia czuję się gorzej, czuję się słabiej, albo właśnie biegałam w większej systematyczności, na przykład cały tydzień, wtedy sobie robię 2-3 dni odpoczynku i później wracam do treningu. Natomiast dużo robię też takiego stretchingu, dużo gimnastyki, motoryki i oczywiście trochę siły, bo jednak w wieku dojrzałem ta sprawność mięśniowa i siła jest bardzo, bardzo potrzebna.
0: No chciałabym, żeby Magda Grzywa z nami dłużej została i poopowiadała, bo tutaj słucham jej, staram się zapamiętać jak najwięcej z tego wszystkiego, co mówi. Namówić was także do aktywności fizycznej, niezależnie od tego, czy lubicie trenować rano, czy lubicie trenować po południu, no bo po prostu aktywność fizyczna to jest, tak jak Magda powiedziała, najważniejsza część dnia. Co
1: dokładnie,
0: może być ważniejszego
1: dokładnie,
0: niż nasze zdrowie?
1: Dokładnie.
0: Aktywność fizyczna powinna być na pierwszym miejscu.
1: I lepsze 5 minut niż nic. Także ja zachęcam wszystkich, jeżeli Państwo macie czas tylko 5, 10, 15 minut na to, żeby zrobić gimnastykę, żeby zrobić

0: 17 minut pozostało do godziny 10. No to co, pakujemy te walizki?
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: No tak to jest, jak człowiek się zagada z Magdą Grzywą, która opowiadała o aktywności fizycznej i zapomniał o tym, że ma walizkę dzisiaj spakować, a przecież ta walizka tutaj jest. My ją pakujemy tutaj bardzo intensywnie, będziemy pakować ją przez cały dzień. W poranku czwórki włożyliśmy tam pierwszy przedmiot, kolejne pojawią się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać, zapamiętać całą zawartość, a jak przyjdzie już ten moment wieczorem, to po prostu szybko zadzwonić, no i wygrać walizkę. Pierwszym przedmiotem, który dzisiaj tam wpakowaliśmy, jest czapka Mikołaja, bo dzisiaj pakujemy walizkę świąteczną. My po prostu lubimy świętować i dlatego postanowiliśmy właśnie taką walizeczkę specjalnie dla was zapakować. Jeżeli macie ochotę wygrać tę walizkę, no to po prostu musicie nas dzisiaj słuchać uważnie przez cały dzień.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.

0: waiting and seeing, I'm a fat boy. And I won't never run like a fat boy. When you see me, you better say that boy. There's a young, successful black boy. Don't worry, mama, I ain't gonna quit yet. Cause I'm really nearly living off of interest. Bank balance, they looking all fat boy. Can't come around ill on that slim flex.
1: Fatboy Slim, Fatboy to już za nami. Jest 11 minut do godziny 10. No to co, przed nami kawa, muzyka, obowiązki, przyjemności, małe plany, wielkie pomysły. Może wydarzy się dzisiaj coś zupełnie niespodziewanego i to będzie absolutnie wspaniałe. I takiego wspaniałego dnia wam dzisiaj życzę, dziękując za ostatnie 3 godziny. Wszystkiego dobrego, Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Znowu miałam rację.
7: W czym?
8: We wszystkim.
7: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Po reklamie.
10: Dręczę ci mandacik.
11: O nie, my tak nie gramy.
12: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
11: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Dziś po upałach wyraźne ochłodzenie. W tej chwili słupki termometrów wskazują od 18 stopni na północy i zachodzie przez około 20 stopni w Warszawie i Wrocławiu do 22 stopni w Krakowie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie zaledwie o kilka stopni i nie będą to wartości bliskie magicznej 30. Na niebie jeszcze sporo słońca, z czasem jednak miejscowo pojawić się może też sporo chmur. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie i południu kraju, w Suwałkach możliwe są nawet przelotne opady deszczu. Po południu najlepiej będzie na południu, w Krakowie około 25 stopni, we Wrocławiu 23. Tymczasem w Warszawie 21, w Poznaniu i Gdańsku około 21-20 stopni. Miły oddech przed kolejną falą upałów już w nadchodzący weekend.
1: Autopromocja.
2: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz 4 przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
2: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17:00.

0: słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Po reklamie.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. No i pora na mocną dawkę dobrych bitów i pozytywnych melodii dzisiaj, a do tego porozmawiamy o Bittersweet Festival, trochę jeszcze o Off Festiwalu. Posłuchamy fragmentu rozmowy Zuzy Zielińskiej z projektem Błoto. No i do tego wszystkiego zdradzę wam, co dzisiaj włożyłam do konkursowej walizki. A ja was przywitam analogowo, wyjątkowo. Za to bardzo groovowo, bardzo funkowo. To będzie najpierw królowa Janelle Monae i jej Tide Drop. Niech was rozbudzą w ten chłodny, piękny mimo wszystko poranek. 2010 rok, klepie jakby to było wydane wczoraj. No a potem dzieła dokończy Gnarz Barkley z numerem Smiley Faces. To z jego legendarnego albumu Sand Elsewhere, 2006 rok. I te numery to był mój zestaw na ciężkie dni, dobre 15 lat temu. Mam nadzieję, że i wam przywołają dzisiaj na twarzy uśmiech. Porzućcie swoje zmartwienia, bo idzie muzyka.

0: To było lekkie zanurzenie w przeszłość, a teraz wynurzamy się do teraźniejszości, bo przed wami mocna sekcja premier.
1: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
0: Linia nocna wraca po kilku latach z nowym materiałem. Ten duet nie był aktywny wydawniczo przez kilka lat. Wcześniej dostaliśmy albumy takie jak Znikam na chwilę z 2018 roku oraz Szepty i dropy z 2020. No i później było u nich znacznie, znacznie spokojniej. Mimi zniknęła troszeczkę, udzielając się u innych artystów. Mikołaj rozwijał solową karierę w muzyce EDM jako Trips. A w 2026 pojawiły się nagle single Ciszej oraz Parostatek. Teraz ten duet przychodzi do nas z kawałkiem Deszcz, stworzonym z Patem. Numer ukazał się 17 lipca. No i nadal jest to ich charakterystyczne połączenie.

alternatywnego popu, elektroniki, no i takiego miejskiego R&B, ale idzie to w dużo bardziej połamaną stronę. Jest tu troszeczkę drum and bassu, powiedziałabym nawet troszeczkę UK garażu. To są bardzo, bardzo popularne teraz i aktualne gatunki. Czy linia nocna wróci na dobre? To się okaże niedługo. Deszcz przed wami, a potem jeszcze premiera dokładnie sprzed 5 dni, czyli Max Styler i Love Forever.

20 lat albumu Silent Shout projektu The Knife. Tak, to właśnie 20 lat już minęło i 20 lat temu dokładnie do cyfrowych katalogów muzycznych wpłynęła piosenka We Share Our Mother's Health. Kto nie zna The Knife, niech wie, że jest to jeden z najważniejszych projektów w historii muzyki elektronicznej. Trochę elektro, trochę techno, trochę synthpop i trans również. Ten synthpop to oczywiście dzięki syntezatorom, które się znajdują w piosenkach, ale również ten klimat robi wokal Karin Dreyer, siostry Olafa Dreyera, który zajmuje się muzyką w tymże projekcie. Silent Shout do dzisiaj jest uznawany za jeden z najważniejszych albumów elektroniki. A sama piosenka We Share Our Mother's Health, której zaraz posłuchamy, no to wspaniały przykład tego właśnie niepokojącego, syntetycznego klimatu, który The Knife produkuje w swoich piosenkach. Ja na tym projekcie wyrosłam wiele lat, słuchałam tej wspaniałej muzyki. Myślę, że ukształtował mnie ten album w dużej mierze, więc bardzo się cieszę, że będę mogła wam puścić jedną z perełek z tego właśnie albumu. A potem co? Jeszcze Tiga Bucati, żeby to było tak w klimacie elektronicznym do końca. The Knife, We Share Our Mother's Health, Tiga i Bucati, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, jeszcze do godziny 11:00.

0: Tiga Bugatti oraz The Knife We Share Our Mother's Health zagrała dla was w czwórce. No właśnie, przypominają mi się takie stare czasy czasami, ale myślę, że dobrze sobie nostalgicznie zajrzeć w przeszłość, muzycznie zwłaszcza, bo tam jest dużo perełek. No ale wróćmy znowu do tej teraźniejszości. My dla was mamy jak zawsze dobre polecajki na imprezowe lato.
1: Imprezowy latarnik.
0: Bittersweet Festival odbędzie się już w ten weekend w Poznaniu. 13-15 sierpnia, Park Cytadela w Poznaniu właśnie. I to jest festiwal, który łączy dokładnie to, o czym dzisiaj mówimy właściwie. Nostalgiczne brzmienia i takie teraźniejsze hiciory. Future Classic, tak to można nazwać, czyli muzyka, która teraz porusza tłumy, łączy się z tym, co kiedyś poruszało całe stadiony. W line-upie chociażby Gorillaz i Robbie Williams, to a propos stadionowego klimatu, Lord 21 Pilots, Major Lazer, no i oczywiście gwiazdy elektroniki, takie jak Faithless czy Paul Kalkbrenner, ale mamy też coś dla fanów alternatywy i delikatnych wokali, Chet Faker, Parcels, Tom Odell, no i jeszcze fani rapu nie zostaną także zawiedzeni, bo Rita Ora zagra na Bittersweet Festival. Zresztą również na strefach partnerskich jest naprawdę dużo dobrej muzyki. Gra tam chociażby Junior Jack czy Cassius, więc naprawdę niesamowite nazwy, genialni twórcy. Ja bardzo żałuję, że nie będę mogła się wybrać na ten festiwal. No niestety będę na Rave the Planet. Niestety, w cudzysłowie oczywiście, z Bertem będziemy grali na jedynej polskiej platformie na tym wydarzeniu w Berlinie. Ale jeżeli jesteście akurat w Poznaniu, no to Bittersweet Festival koniecznie musi się znaleźć na waszej festiwalowej mapie. A my dla was zagramy teraz Gorillaz Feel Good Incorporation. No i jeszcze Myth, mój ulubiony Francuz, który także pojawi się na tym festiwalu, razem z Chloe Kaye zaśpiewa wam Let Me Dance.

0: A teraz coś dla tych, którzy udają się właśnie na jakieś dalekie włajaże.
1: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Oczywiście każdego dnia mamy dla Was do wygrania w czwórce piękną nową walizkę firmy Ochnik. Czarną, żółtą, do koloru, do wyboru. No i zasady tego konkursu znacie doskonale. Trzeba zapamiętać, jakie przedmioty wkładamy do walizki w każdym paśmie muzycznym, a potem zadzwonić do nas po godzinie 18. 226452100. Numer znacie też, myślę, bardzo dobrze. Dzisiaj walizka również specjalna, jak codziennie. Ja do niej wkładam przedmiot o dużej wartości. Znaczy, może to być też coś małego. Zależy, jakie są preferencje wasze. Ja wolę, żeby był duży, wolę, żeby był okazały, zwłaszcza na święta. A będzie to prezent. W walizce znajduje się prezent. Zapisujecie, zapamiętujecie, no i dzwonicie po godzinie 18 do nas 226452100. A my podróżujemy dalej przez muzyczne przestworza, gatunki, kraje również. Hiszpania dla was, a zabierze wam was tam Never Dull w numerze Muy Finito. Z wami jeszcze do 13 Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i słyszymy się już w kolejnej godzinie.

0: Tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak.
1: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.

0: Teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarze 11.
1: Pogoda.
0: Po kilku dniach upałów temperatura wraca do normalności. Na północy około 18-20 stopni, w centrum 20-21, a na południu nawet do 25 stopni. We Wrocławiu termometry pokażą około 23 stopni, w Krakowie 25, w Warszawie 21, w Łodzi 20, a w Gdańsku około 20 stopni. W wielu regionach zobaczycie jeszcze słońce, ale na niebie przeważać będą jednak chmury. Miejscami, szczególnie na wschodzie i na północnym wschodzie, może przelotnie popadać. Wiatr będzie wyraźnie odczuwalny, zwłaszcza na północy, nawet do 50 km na godzinę. W nocy w niektórych miejscach w kraju nawet 8 stopni Celsjusza. Ubierzcie się ciepło i wyczekujcie cieplejszych dni. Te na szczęście już bardzo, bardzo niedługo.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: 7 minut po godzinie 11 na zegarze, a z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, jeszcze do 13, czyli dwie godzinki dobrej, pozytywnej, elektronicznej muzyki, ale nie tylko, bo zagrałam dzisiaj również analogowo, wyjątkowo. Będzie zresztą mocno eklektycznie i w tej godzinie, i w kolejnej. Przeniesiemy się chociażby do Czechosłowacji i do lat 80., więc koniecznie zostańcie z nami. Na ten czas zaczęliśmy trochę lekko tą godzinę, ale trzeba się jednak dobudzić. Słuchajcie, ja po pierwszej kawie jeszcze nie mogę, zaraz pójdę sobie po drugą. No i oczywiście muzyczka także nam pomoże się troszeczkę dobudzić w ten wtorkowy, rześki poranek. Rześki, tak trochę nam dzisiaj zimno. Na szczęście lato wraca do nas niedługo. Ja was przywitam w house'owym rytmie. To będzie Brothers, Maklowicz, Drama i A-Track z numerem Lots of Love.

premiera z kwietnia tego roku, a potem jeszcze David Bay, Start a Fire w klubowym Edicie. No i niech nam się rozpędza powoli ten wtorek.

0: Lato w zenicie. David Bay, Start a Fire dla was w czwórce. Teraz Lulu Zupczyńska, czyli Cougar do godziny 13 za mikrofonem. A my jesteśmy dla was oczywiście na najlepszych letnich wydarzeniach i najlepszych letnich festiwalach.
1: Słoneczny Patrol.
0: Wciąż wspominamy Off Festival, który odbył się w zeszły weekend w Katowicach. Mnóstwo doskonałej alternatywy, mnóstwo też gitarowego grania, rapu, elektroniki trochę mniej, ale również jak co roku. Na miejscu była Zuza Zielińska, udało jej się złapać kilku festiwalowiczów, którzy opowiedzieli jej o atmosferze tego wydarzenia oraz o tym, jak przyciągnąć młodych ludzi na festiwale.
2: Twoim zdaniem, żeby przyciągnąć młodych ludzi, kto powinien zagrać w przyszłym roku?
3: Bo fajne jest to, że jest zestawienie muzy z lat 80., 90. z hip-hopem, takim jak chociażby w tym roku Earl Sweatshirt, jak w tym roku Youngline i Blady. I myślę, że ten balans właśnie pozwala na to, żeby ten festiwal przyciągał różne grupy społeczne, różne grupy wiekowe.
2: Ale kto powinien zagrać w takim razie?
3: Kto powinien zagrać? Wiesz co, no może by tak sprowadzić Vince'a Staples'a w końcu na Off Festival?
2: To jest bardzo dobry pomysł.
0: Tak jest, to jest bardzo dobry pomysł. Miejmy nadzieję, że uda się w przyszłym roku taką gwiazdę na OFA sprowadzić. Artur Rojek, jeżeli nas słucha, niech się poważnie zastanowi nad tą propozycją. Wydaje mi się, że w ogóle OFF Festival to akurat jest taki festiwal, który przyciąga bardzo, bardzo wiele młodych osób, zwłaszcza tych z alternatywnych kręgów oczywiście. Jest chyba jedynym festiwalem, na którym jest tak liczna reprezentacja Gen Z chociażby, jest opener. To jest takie moje skromne zdanie. No jednak te festiwale elektroniczne, czy chociażby takie jak Tauron, Nowa Muzyka, to miejsca, które przyciągają ludzi ze znacznie większym stażem festiwalowym, znacznie starszych. Fajnie jest zobaczyć tylu młodych ludzi na festiwalu, no bo jednak wiadomo, że jest z tym pewien problem, przynajmniej tak się mówi, że młodzi nie wychodzą z domu. Bardzo fajnie, miejmy nadzieję, że Vince pojawi się w przyszłym roku na OFF-ie. A ja mam dla was dwie pozycje z tegorocznego line-upu, skrajnie różne, ale to chyba jest piękne właśnie w tych letnich festiwalach, że można posłuchać muzyki z każdego spektrum muzycznego. Nugenea, włoski multi-instrumentalny band grający słoneczne disco i funk, czyli to, co lubię najbardziej, z kawałkiem Marekia i mocno elektronicznie Sega Bodega Judeline.

0: Pido para regalarte la noche más loca, yo quiero tocarte. Tengo una cosita para regalarte. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami jeszcze do godziny 13.
1: Czwórka, to słychać. Zaprasza Cougar.
0: Rozmawialiśmy o OFF festiwalu, który odbył się w poprzedni weekend w Katowicach. Na miejscu była Zuza Zielińska, której udało się złapać festiwalowiczów, ale nie tylko, bo również artystów obecnych na miejscu. Zagraliśmy dla was też dwie pozycje z tego line-upu. New Genea Live Band oraz Sega Bodega. A Zuza rozmawiała na miejscu z wuja HZG, artystą z projektu Błoto.
2: Tak się akurat składa, że udało mi się zrobić płytę solową. Była to naprawdę wyjątkowa podróż w nieznane.
3: Co to znaczy podróż w nieznane? W zakątki po prostu umysłu wuj HZG?
2: Tak naprawdę... Zajrzałem w głąb siebie, jako że byłem młodym chłopakiem, w latach 90. się urodziłem, dokładnie w roku

0: 90, więc miałem tą wspaniałą okazję dorastać, kiedy ten gatunek muzyczny, czyli drum and bass i jungle, kiedy w ogóle ten gatunek powstawał. No i akurat złożyło się o tyle dobrze, że mój brat oraz mój kuzyn zbierali składanki Metalheads, gdzie no tak naprawdę cała tuza była na tych składankach, więc Goldie jako head tego całego wydawnictwa, od Fotka, po nawet Apex Twina, no Shy FX-a, no i tam tak naprawdę poznałem całą tą muzykę, więc stwierdziłem, że tyle już gatunków muzycznych robiłem, że w sumie spróbuję i tego. No i tak naprawdę bardzo zależało mi na tym, żeby zrobić materiał, który... No, może inaczej powiem. Zależało mi na tym, żeby ludzi trochę zszokować, żeby myśleli, że jednak tego nie zrobiłem, a jednak zrobiłem, bo już zrobiłem wszystko, a tego jeszcze nie zrobiłem. Jeszcze mi został tak, ambient, słuchajcie, muzyka klasyczna i słuchajcie, też mam to, mam pomysł na to dalej, także jedziemy dalej, ale jungle dlatego, że no tak naprawdę no, jest tam mocny bas, oczywiście Aim and Break, który kocham. Więc poszedłem w to i idę w to dalej. Muszę powiedzieć, to jest bardzo ważne dla mnie teraz, o co chodzi z tą płytą tak naprawdę, dlaczego psiarnia? Bo musimy pamiętać o naszych kochanych przyjacielach, zwierzaczkach, o psach i to jest właśnie... no, jak wyjdzie cała płyta, to na pewno skumacie po tytułach, o co w tym wszystkim chodzi. I tak naprawdę wiem, że wszyscy tylko myślą o kasie i gdzieś tam, nie wiem, nawijają o tym, że drogie samochody, a ja trochę nawijam bez, w sensie dźwiękami o psach, o zwierzakach, które potrzebują pomocy, wsparcia i potrzebują też rozgłosu. Także o tym jest ta płyta, o biednych psach, które są samotne, które nie mają gdzie mieszkać, które są głodne, albo o tych psach, które mają całkiem dobrze.
1: I bardzo by było dobrze, gdyby więcej osób z obszaru muzycznego hip-hopu i rapu o takich właśnie rzeczach rapowało, nawijało i nie tylko zresztą z obszaru rapu, bo w innej muzyce także takie teksty, myślę, wspaniale by się przyjęły. Fajnie, że Wuja się rozwija, fajnie, że tworzy w różnych spektrach muzycznych. Ja zawsze powtarzam, że to jest najważniejsze, żeby się nie zamykać w jednym gatunku i żeby tworzyć eklektycznie i żeby grać również eklektyczną muzykę. Off Festival przechodzi do przeszłości. To było zeszły weekend w Katowicach, a w przyszłym weekend my z Bertem pojawimy się w Berlinie na Rave the Planet, na jedynej polskiej platformie, na tym wydarzeniu organizowanej przez Underbridge Rave Collective. A jeżeli jesteście w Poznaniu, no to Bittersweet Festival jest dla was doskonałą pozycją. A ja mam dla was troszeczkę jeszcze hausu na rozpogodzenie dzisiejszego, chłodniejszego dnia. To będzie Santé i Love Frequency. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, do godziny 13:00.

0: Festiwale, a jak festiwale, to oczywiście podróże, no bo trzeba się ruszyć z domu, żeby się na taki festiwal w ogóle dostać. Chyba że wybierze się bardziej analogowy sposób przemieszczania się, jak my tutaj w czwórce, po mapie.
1: Igłą po mapie.

Dziś dla was trochę podróży palcem, a właściwie to igłą po mapie, ale też trochę podróży w czasie, bo przeniesiemy się do lat 80. Najpierw do naszych ówczesnych sąsiadów, do Czechosłowacji, a potem kawałek dalej do Belgii. Lenka Filipowa, Prstem po mapę. To jest czeska piosenka z 1988 roku, z albumu, którego nazwy naprawdę nie jestem w stanie wymienić. Muzykę napisał Helmut Sickel, tekst Zdenek Rytir. I to jest taki piękny, marzycielski numer o podróżowaniu palcem po mapie właśnie. Bohaterka woli wyobrażać sobie dalekie miejsca niż oglądać je przez katalogi biur podróży. Wykorzystano tam motyw z kawałka Hold on Time Dan Harrow z roku 87. To była dosyć częsta praktyka w latach 80., żeby trochę modyfikować te motywy z innych utworów i wstawiać je w nowe kompozycje. A sama Filipowa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych czeskich wokalistek i Prstem po mapę to jest doskonały przykład tego charakterystycznego synthpop brzmienia czeskiego mainstreamu końca lat 80. Potem przeniesiemy się do Belgii właściwie. Tak, bo Muriel Dag to belgijska artystka. Utwór Tropik pochodzi z roku 86. Jest także jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych utworów. Taki francusko-belgijski pop, synthpop, no i oczywiście właśnie taneczne brzmienie lat 80. Cały numer jest właściwie taką letnią fantazją na temat tropików i dyskoteki. Plaża, kokosy, ocean, to co lubimy najbardziej. Trochę francuskiego, trochę włoskiego, trochę też hiszpańskiego, żeby podkręcić ten wakacyjny śródziemnomorski klimat. Baxter stworzył edit tego kawałka w roku 2015 i szybko zaczął on krążyć wokół fanów disco oraz muzyki retro. Nietypowo dzisiaj, ciekawie. 88 rok oraz 86 rok to Lenka Filipowa i Muriel Dag. Dla was teraz w czwórce.

0: Czwórka na walizkach.
1: Zgadza się, to czwórka na walizkach. Możecie tą walizkę wygrać wieczorem, dzwoniąc do nas po godzinie 18 i mówiąc nam, jakie przedmioty włożyliśmy do niej w ciągu dnia. A ja dzisiaj do tej walizki włożyłam prezent. Prezent dla was. Możecie sobie również sami zrobić prezent, zapisać wszystkie cztery przedmioty i wygrać walizeczkę pod koniec dnia. 226452100. Zróbcie sobie taki prezent na wakacje. Dobrze się jest mieć w co zapakować. Ja wiem z doświadczenia, że jak się dużo podróżuje, to te walizki się mogą też szybko zużyć, zepsuć. Dobrze mieć jakąś zapasową. Prezent w walizce, a ja mam też dla was prezent muzyczny w postaci remiksu utworu Hot Since 82 autorstwa legendarnego MK. Sam kawałek miał premierę miesiąc temu, a teraz 4 dni temu doczekaliśmy się wersji autora hitów, takich jak chociażby legendarny Push the Feeling on Dub projektu Nightcrawlers. Dobrych pianostabów nigdy nie za wiele, takie jest moje zdanie. A ich w tym remiksie na pewno nie brakuje. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, nadal za mikrofonem. Słyszymy się już w kolejnej godzinie.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.

0: Zdrowid. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
1: Po reklamie.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Po wczorajszych burzach wyraźne ochłodzenie. Czeka nas znacznie bardziej pochmurny dzień, co z pewnością udało się wam wyczuć, jeżeli wyszliście już dzisiaj z domu. W całym kraju temperatury oscylują wokół 20 stopni Celsjusza. W Krakowie co prawda około 25 stopni, we Wrocławiu 23, ale w Lublinie i w Warszawie już tylko 21, w Łodzi 20, w Poznaniu 21, a w Gdańsku tylko około 19 stopni. Słońca co prawda nie zabraknie na zachodzie i południu Polski, ale w ciągu dnia z pewnością pojawi się znacznie więcej chmur. Na wschodzie i południowym wschodzie miejscami możliwy jest przelotny deszcz. Wiatr dosyć mocny, nawet do 50 km na godzinę, a zmniejszy się nieco dopiero wieczorem. Ciśnienie w normie około 1314-1018 hektopaskali w całym kraju. Rzeźko wiecznie, tak, ale nie ma się co martwić. Lato wróci do nas już w najbliższy weekend.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak? Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. W wakacje jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Zgadza się to, Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, z wami do godziny 13. Już trochę rozbudzona po drugiej kawie, więc dobrze jest o 12 zacząć dzień, tak. Dobrze jest się rozbudzić też za pomocą muzyki oczywiście i tak to dzisiaj w czwórce robimy. Rozmawialiśmy już o OFF festiwalu, rozmawialiśmy z członkiem zespołu Błoto. Trochę też o Bittersweet było. Zagraliśmy elektronikę, zagraliśmy analogowo, zagraliśmy też lata 80. to wyjątkowo. No ja chciałam tylko przypomnieć, że jest taki czas na antenie, który jest przeznaczony tylko dla was, tylko i wyłącznie wam. Bardzo specjalny czas, kiedy możecie sobie u nas zamówić muzykę.
0: Gramy, co chcecie.
1: Dokładnie tak. Piątki o godzinie 18 możecie sobie u nas zamawiać muzykę. Napiszcie do nas na czwórka@polskieradio.pl. Zadzwonić również możecie 645-2100. My zadzwonimy do was, zapytamy, dlaczego taki akurat kawałek wybraliście i co chcecie nim przekazać, bo czasami też jest jakiś przekaz, który stoi za danym zamówionym utworem. Zamawiajcie, piątek, godzina 18 na social mediach, także możecie do nas napisać. Chcecie Rihanna?

No dobra, zagramy. Chcecie Britney Spears Toxic? Okej, puścimy to. Ale tylko w dobrym remiksie, u mnie przynajmniej. Taki zrobił Armand Van Helden w lutym 2004 roku, tuż po wydaniu oryginału. Niewiele osób zna tę wersję. Jestem ciekawa, czy wy byliście świadomi jej istnienia. Czy to brzmi lepiej niż oryginał? Nie wiem, ale na pewno brzmi bardzo oryginalnie, bardzo ciekawie, jest tam dużo więcej gitar. Posłuchajcie zresztą sami Britney Spears Toxic w remiksie Armanda Van.

Zgadza się, w czwórce mamy wiele muzyki dla was, różne gatunki muzyczne, nie tylko elektronika, nie tylko disco i house, czyli to, co ja lubię wam puszczać, ale również chociażby rap. Mamy też wydarzenie muzyczne, jakim jest Rap Scena Czwórki, i na tym wydarzeniu wystąpił artysta o pseudonimie VBS, a tego koncertu możecie posłuchać w paśmie muzycznym w sobotę już wieczorem, bo będziemy retransmitować ten koncert właśnie wtedy. Sobota, godzina 20:23, a retransmisja pojawi się o godzinie 22:00. Czyli teraz trochę rapu dla was i to będzie właśnie ten wykonawca VBS, utwór Co Jest 5, a potem ja wam zagram Mia i Bad Girls, klasykę takiego alternatywnego rapu i elektroniki trochę też. Dancehall, grime to także są gatunki, które Mia wykonuje. Dodam, że od kiedy w zasadzie zaczęłam swoją muzyczną drogę, słuchałam Mii, miałam 17 lat, kiedy doznałam szoku, dowiadując się, że ta artystka ma lat 33. Postanowiłam, że w jej wieku będę taka właśnie jak ona. Wydaje mi się, że to mi się udało. Pozdrawiam wszystkie siedemnastki. Życie po 30 jest bardzo w porządku. A to jest piosenka dla was, Bad Girls. A wcześniej Co Jest 5 VBS, którego możecie posłuchać w paśmie muzycznym w sobotę o godzinie 22:00.

0: 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.

0: 27 minut po godzinie 12. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. A wy chyba już wiecie, na co to pora.
1: Klasycznie o tej porze.
0: Jak zawsze mam dla was garść pięknych klasyków. Wczoraj to były samplowane numery, pełne wycinków z różnych utworów, a dzisiaj to będzie znowu house oraz disco. Axwell z kawałkiem Feel the Vibe, niezapomniany utwór lat 2000 oraz Seron Supernature, to jest klasyk gatunku, jakim jest disco, ale w zupełnie nieoczekiwanej wersji. Feel the Vibe to jeden z najważniejszych utworów Axwella. Jego instrumentalna wersja pojawiła się w roku 2004. Początkowo ten numer nie miał w ogóle wokalu. Ja akurat chciałabym wam puścić wersję z tym właśnie wokalem. Dopiero brytyjska wytwórnia Data Records poprosiła o nagranie wokalistkę i autorkę tekstów Tare McDonald. Napisała ona taki piękny topline, nagrała go i wkleiła w ten właśnie utwór, który był absolutnym hitem klubowych czasów lat 2000. Numer 1 na UK Dance Chart oraz 16 na głównej liście przebojów. Jeżeli nie kojarzycie samego Axwella, to na pewno kojarzycie jego projekt Swedish House Mafia. Jeżeli chodzi o Super

Nature to jest jeden z największych klasyków francuskiego disco, wydany w 1977 roku na albumie o tym samym tytule. Tekst opowiada o zemście zmienionych przez naukę stworzeń na ludzkości. Pod tą taneczną warstwą kryje się dosyć mroczna historia o eksperymentach naukowych i niszczeniu natury. A sam numer możecie kojarzyć chociażby z filmu Gaspara Noé, Climax, gdzie ten utwór stanowił motyw przewodni całego filmu. W 2025 roku Seron połączył siły z Christine and the Queens oraz Purple Disco Machine, tworząc nową wersję utworu Super Nature. Ukazała się 4 lipca 2025 roku. Zupełnie nowa kompozycja, nie do końca, raczej interpretacja, ale w takim właśnie indie śpiewnym klimacie. Axwell Feel the Vibe oraz Seron, Christine and the Queens, Supernature w remiksie Purple Disco Machine. I tak tutaj gramy właśnie klasycznie.

Słuchacie czwórki, a to była nowa wersja hiciora Serona, czyli Supernature w wykonaniu Christine and the Queens oraz Purple Disco Machine. Z wami jeszcze przez chwilę Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. A skoro klasyki, no to mam jeszcze coś w tym klimacie dla was. Jest rok 2000. Tak jest. I to album Champs-Élysées właśnie został wydany przez Boba Sinclara. Klasyk wczesnego okresu jego twórczości, no i klasyk muzyki house właśnie, posiadający ten charakterystyczny French touch, piękny groove, filtrowane sample, no i hipnotycznie zapędlony wokal. I Feel For You to ten numer chciałam wam puścić, ale nie w wersji Boba Sinclara. On sampluje numer Serona właśnie, który poleciał nam przed chwilą w czwórce, utwór Look For Love z roku 1978. Zawsze mówię, że to był fantastyczny rok dla muzyki disco. Lepszym rokiem był chyba tylko następny rok, 79. I Feel For You dotarło do 9. miejsca na brytyjskiej liście przebojów i 1. miejsca na UK Dance Chart. Naprawdę trudno się dziwić. To jest piękny przykład tego, jak ten francuski house przerabiał utwory disco z lat 70. właśnie. A ja mam dla was wersję Angelo Ferreri, wspaniałego włoskiego producenta i DJ-a, który nie jeden klasyk już zresztą przerobił, a teraz wziął się za Boba Sinclara właśnie. Angelo Ferreri, Laurel Funk, Feel For You teraz w czwórce, a ja z wami jeszcze przez 20 minut.

0: Furka na walizkach.
1: Furka na walizkach.
2: No to co, ja wam jeszcze przypomnę, co dzisiaj zostawiam dla was w tej walizce, którą możecie wygrać pod koniec dnia. Dzisiaj mamy świąteczny temat, bo dlaczego by sobie nie zrobić świąt w środku lata? Można, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja wam w walizeczce zostawiłam prezent. Bardzo piękny dla was prezent. Zostawiam w walizce i zostawiam was również w dobrych rękach Kamila Jasińskiego, który
3: jest w studiu. Dzień dobry. Ręce, które właśnie...
2: które uleczą was, które, po 13.
3: Na biureczku będą leżały. Zapraszam bardzo serdecznie. Trochę nagród, trochę gadżetów będzie, ale też festiwalowo całkiem dzisiaj, bo zaprosimy naszych słuchaczy na festiwal Krokodyl.
2: O, słyszałam o tym festiwalu.
3: No właśnie, nowa imprezka, solidna ekipa za tym stoi. Bardzo ciekawy taki polski line-up. No i też interesująca przestrzeń, bo to jest miejsce, gdzie wcześniej odbył się Spokój Festiwal. Zarówno na jednym, jak i na drugim. Nie byłem, ale wierzę na słowo, że jest fajnie.
2: A ja byłam na pierwszej edycji Spokoju.
3: I jak wrażenia?
2: To była pierwsza edycja, więc było bardzo do it yourself. Chociaż to jest w ogóle taki festiwal alternatywny. Wiesz co, było zimno, bo to było w czerwcu i pamiętam do tej pory, to mi zapadło w pamięć, że było w nocy 8 stopni. Teraz już wiem, że jak jest 8 stopni na festiwalu nocą, to trzeba się ciepło ubrać.
3: Dlatego Krokodyl jest na koniec wakacji, jest w ostatni weekend, więc może właśnie ze względu na pogodę, ale wydaje mi się, że to jest siła obecnie festiwali. Taka estetyka do it yourself i to poczucie autentyczności, bo już na tych największych to przecież wszyscy byli, widzieli to, zobaczyli te wielkie mega produkcje, a teraz co innego. Znaczy, może nie dla wszystkich. Ostatni weekend chyba w Gdańsku pokazał, że jednak no jak dużo się dzieje. Słyszałam, i tam jest dymek strzelany, no to
2: właśnie,
3: fajnie.
2: No, efekty
3: niektórych
2: wizualne to się też sprzedaje bardzo dobrze dzisiaj.
3: Tak? No to w kontrze do tego sobie na pewno o tym wydarzeniu porozmawiamy. Bardzo ciekawie się zapowiada. Sam jestem zaciekawiony tym.
2: Ja również jestem bardzo ciekawa, zwłaszcza, że jak mówiłam, byłam już na tym terenie, także na pewno będzie ciekawie go zobaczyć w innej aranżacji. Kamil Jasiński przejmuje mikrofon i będzie z wami od godziny 13. Ja się już żegnam i zostawiam was z premierą sprzed kilku dni. Clementine Douglas, brytyjska wokalistka, znana ze współpracy chociażby z Calvinem Harrisem. My się słyszymy za tydzień w poniedziałek. Ja już się pędzę pakować powoli na Rave the Planet, gdzie spotkać będzie nas można z Bertem w weekend. Kłaniam się nisko, do usłyszenia. Cześć!

0: Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
9: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Do piątku ochłodzenie w całym kraju, a w sobotę powrót upałów i temperatura nawet do 34 stopni. Natomiast do piątku Polska pozostanie pod wpływem chłodnego frontu atmosferycznego, który przyniesie deszcz i temperaturę od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie. Natomiast w sobotę powrót upałów i rzeczywiście będzie bardzo gorąco. Natomiast dzisiaj w nocy raczej bez deszczu, temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju 9-10 stopni, na południowym wschodzie 12, miejscami na północy kraju jedynie 7.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już prawie 10 minut po godzinie 13, a Tribe Called Quest na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania i przez 3 godziny jesteśmy razem. I plecaki, i klapki, i walizki. To wszystko do zgarnięcia, a później zaprosimy Was na festiwal Krokodyl, który odbywa się w ostatni weekend sierpnia. Jeżeli szukacie jakichś nowych wydarzeń, jeżeli byliście już na tych największych festiwalach i szukacie czegoś mniejszego, bardziej offowego, no to warto się

0: tym wydarzeniem zainteresować. O tym też dzisiaj sobie porozmawiamy, więc mam nadzieję, że najbliższe 3 godziny spędzimy razem. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasiński, po południu w czwórce do 16.
1: To jest nowość czwórki.

0: Tick it up. I już mamy 16 minut po godzinie 13, co prawda dopiero wtorek, ale bywa tak, że i we wtorek trzeba gdzieś wyjechać, na przykład w jakąś delegację. Jak wiemy, w delegacji się nie liczy, tak samo 100 km od domu też się nie liczy, więc nic, tylko pakować walizkę, ale żeby walizkę spakować, najpierw trzeba ją zgarnąć.
1: To jest nasz letni konkurs. Czwórka na walizkach.
0: I jak już zapewne wiecie, cała zabawa polega na tym, że od samego rana pakujemy różne przedmioty do naszej czwórkowej walizki i później po południu w audycji u Kuby Jamrozka musicie te wszystkie przedmioty powtórzyć. Cztery przedmioty zawsze wkładamy każdego dnia. Czwórka, cztery przedmioty. Ma to sens, prawda? No i teraz do naszej walizki wędruje trzeci przedmiot. Przypomnę tylko, że dzisiaj walizka ma charakter świąteczny.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Teraz do walizki wkładamy.
0: Jak przystało na połowę sierpnia, mini choinkę. Mini choinka właśnie wylądowała w naszej walizce. To jest trzeci przedmiot. No i po godzinie 16 u Kuby Jamrozka usłyszycie, jak jest czwarty. Wtedy też dzwonicie i wtedy walizka będzie do zgarnięcia. Warto sobie zapisać numer telefonu 226452100. Trzeci przedmiot to mini choinka. Co było wcześniej? Nie mogę wam powtórzyć. Co pojawi się u Kuby? No, musicie słuchać uważnie.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: too tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: To jest popołudniówa w czwórce.
2: Już mamy prawie 25 minut po godzinie 13, skoro walizka spakowana, walizka świąteczna, no skoro święta, to wypadałoby się ciepło ubrać, a teraz będziemy się rozbierać. I właściwie rozbierać, ale też zakładać klapki, bo czwórkowe klapki Kubota są do zgarnięcia, limited edition, tylko do wygrania w czwórce. Absolutnie w żadnym sklepie nie można ich kupić, no ale szyki klasa później na molo lub w parku na spacerze, szczególnie z czwórkowymi skarpetami. Świetnie się komponują. 226452100 to jest numer do naszego studia, żeby zgarnąć czwórkowe klapki Kubota. Musicie

0: odgadnąć, kto to mówi.
1: Udawane życie, na pokaz, luxury, Instagram, wszyscy chcą być superstar.
0: Luxury, superstar, dużo anglojęzycznych zapożyczeń. Kto mógł to powiedzieć? 226452100. Numer do naszego studia bez googlania i bez używania chatbota GPT. Trzeba strzelać, dzwonić do naszego studia. 226452100.
1: Udawane życie, na pokaz, luxury, Instagram, wszyscy chcą być superstar.

0: pod wiatr i Wena, natomiast my szukamy innej osoby. Na pewno to nie jest Wena. 226452100, numer do naszego studia. Małgosia dodzwoniła się jako pierwsza. Dzień dobry, Małgosiu.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, jak samopoczucie wtorkowe?
1: No jeszcze 1,5 godzinki i koniec pracy.
0: Okej, dobrze. Czy u ciebie jest już trochę chłodu? Nastąpiło?
1: Tak, jest chłodno i pochmurno w końcu.
0: W końcu, czyli cieszysz się, tak? Chmury,
1: tak,
0: zimno, jesteś zadowolona. No dobrze, kto tak, co lubi. Tak. Małgosiu, słuchamy twojej propozycji. Kto to mówi?
1: No nie wiem, tak przyszło mi do głowy, że to może być raper Teja.
0: Jeszcze raz możesz powtórzyć, kto?
1: Peja.
0: Tak, to
1: Peja.
0: Jest Peja, no nie, jak to jest możliwe. Tak, to jest Peja. Rychu Peja, solówka. Tak, to jest to. No szybko rozwaliłaś konkurs.
1: O, proszę.
0: Nie, no musiałeś zgooglać, albo coś tam sprawdzić.
1: No, taki styl. Nie, bo właśnie mój mąż dosyć słucha takiego rapu i,
0: tak?
1: I o, gdzieś tam czasem coś posłyszę.
0: No ma taki specyficzny sposób intonacji, tak. Ale to jest Peja. Gratuluję ci bardzo serdecznie, Małgosiu.
1: Super, dzięki.
0: Klapki są już twoje. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Jak
1: Poprawiam.
0: Najwięcej chłodku na razie. No i posłuchajmy tej wypowiedzi w oryginale.
2: Udawane życie na pokaz, luxury, Instagram.

0: Stare, dobre Red Hot Chili Peppers. 23 minuty pozostały już tylko do godziny 14. Elon Musk całkiem niedawno udzielił wywiadu magazynowi The Economist, w którym, jak sama nazwa wskazuje, opowiadał trochę o pieniądzach, ale stwierdził w tym wywiadzie, że za 10 lat pieniądze nie będą miały żadnego znaczenia. No i między innymi w trakcie rozmowy padły z jego ust takie stwierdzenia, że roboty i sztuczna inteligencja zapewniają coraz więcej towarów i usług niż jakikolwiek człowiek mógłby kiedykolwiek skonsumować, to po co będą nam pieniądze? Tak widzi przyszłość Elon Musk. Mówił też o tym, że inflacja to po prostu stosunek ilości pieniądza do towarów i usług. Zatem jeśli produkcja towarów i usług drastycznie wzrośnie, na przykład o 1000%, to wtedy będzie można dodrukować pieniądze. Ale w wizji przyszłości Elona Muska pieniędzy nie będzie trzeba dodrukowywać, tylko będzie trzeba zaktualizować bazę danych. Tak według niego wygląda przyszłość. No na pewno trzeba się z nim zgodzić co do jednego. Elon Musk to jest człowiek przyszłości. On już dawno wyprzedził swoje czasy i dla niego już od dawna pieniądze nie mają żadnego znaczenia.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

16 minut pozostało już tylko do godziny 14 i już tylko kilka dni do kolejnej odsłony Rave the Planet, czyli chyba obecnie jednego z najważniejszych miejskich wydarzeń z muzyką elektroniczną. To wydarzenie odbywa się oczywiście w Berlinie, czyli w stolicy muzyki techno. Tam także odbywała się legendarna Love Parade. Co łączy te dwa wydarzenia? Otóż dr Motte jest organizatorem i pomysłodawcą zarówno obecnego wydarzenia, jak i tego sprzed lat, więc można powiedzieć, że Rave the Planet to jest trochę taki powrót uwspółcześniony Love Parade, no i oczywiście także będzie tam polska platforma, polscy DJ-e

i DJ-ki. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Nasza ekipa też tam wyjeżdża. No i będziemy to wszystko relacjonować na naszej antenie, a także w naszych mediach społecznościowych. Więc jeżeli techno wam w duszy gra, no to koniecznie musicie słuchać Czwórki w najbliższy weekend.

0: Autopromocja.
1: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
11: O nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: W Niemczech obecnie utrzymuje się susza, miejscami dochodzi do pożarów lasów. W jednym z powiatów Hesji władze zaapelowały do mieszkańców o oszczędzanie wody, m.in. poprzez ograniczenie kąpieli i rezygnację z podlewania ogrodów. Do pożarów lasów dochodzi także w Bawarii. We wtorek rano sytuacja w tej części kraju była jednak pod kontrolą, głównie dzięki zastosowaniu śmigłowców gaśniczych. W wyniku utrzymującej się na zachodzie Niemiec suszy poziom wody w Renie spadł we wtorek do kolejnego najniższego poziomu od początku prowadzenia pomiarów w XIX wieku. Rano wodą

0: wskazał 15 cm. Prognozuje się, że w najbliższych dniach poziom ten spadnie do wartości jednocyfrowych. Przed sierpniem tego roku najniższa wartość odnotowana na tym ważnym punkcie żeglugi śródlądowej wynosiła 25 cm.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
1: Po reklamie.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 11 minut po godzinie 14, druga godzina popołudniowy przed nami i przed nami jak zawsze po godzinie 14 zgadywanki. Dzisiaj do zgarnięcia plecak trekkingowy, więc jeżeli planujecie piesze wycieczki albo po prostu chcielibyście na przykład nie chować tych butelek zwrotnych do torby, tylko do plecaka, no to też ewentualnie bez pieszej wycieczki, chociaż jakiś tam spacerek do sklepu, gdzie jest punkt zwrotny, zawsze można zaliczyć i można uznać za trekking. Więc plecak do zgarnięcia, zaraz już podam kategorię, zaraz już będziecie mogli dzwonić, no i zachęcam do tego, żebyście pozostali do godziny 16, bo po 16 natomiast będziemy, przed 16, ale po 15 będziemy zapraszać was na nowy festiwal na mapie Polski, Krokodyl. Brzmi zachęcająco, z czym się kojarzy krokodyl, no to każdy już musi sam odpowiedzieć na to pytanie, niektóre skojarzenia nie są zbyt przyjemne, ale chodzi o takie zwierzątko, jakaś jest tam legenda, że ponoć jest tam wielki krokodyl w tych rejonach, gdzie odbywa się to wydarzenie. O tej legendzie też porozmawiamy. Z niczym złym nie powinien nam się jednak kojarzyć ten festiwal. Kłaniam się i zapraszam. Przez najbliższe dwie godziny jesteśmy jeszcze razem.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: 18 minut po godzinie 14 startujemy z naszą zgadywanką. Przypominam, że plecak trekkingowy jest do zgarnięcia, a żeby go zgarnąć, trzeba odgadnąć nasze hasło, a żeby odgadnąć nasze hasło, trzeba zadzwonić do naszego studia, zadać pytanie, na które ja mogę odpowiedzieć tylko tak lub nie, a później ustrzelić dobre hasło. Można oczywiście bez zadawania pytania pod koniec, kiedy robi się naprawdę gorąco, już wtedy tylko strzelacie, no ale na samym początku jednak te pytania pomocnicze robią robotę i pierwsza dzwoniąca osoba, ze względu na fakt, że ma najtrudniejsze zadanie, może zadać dwa pytania. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzisiaj kategoria taka życiowa, przedmioty codziennego użytku. Wiem, że dosyć szeroka, ale z drugiej strony to jest przedmiot, z którego na pewno każdy z was korzysta każdego dnia. 226452100, numer do naszego studia, plecak trekkingowy do zgarnięcia, a ja czekam na wasze telefony. 226452100.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty po godzinie 14. 226452100. Numer do naszego studia. Piotrek jest razem z nami. Dzień dobry, Piotrku. Nie ma Piotrka. Piotrek się rozłączył. Emocje, stres. I Adam jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No, mamy solidnego zawodnika. Adamie, dzwonisz jako pierwszy, więc możesz zadać aż dwa pytania. Kategoria: przedmioty codziennego użytku.
2: Dobrze, jeśli... To czy używa się tego w kuchni?
1: Można tego używać w kuchni, ale niekoniecznie. Można też funkcjonować w kuchni bez używania tego przedmiotu.
2: Mhm.
1: I teraz drugie pytanie, Adam.
2: A czy można spotkać to na dworze?
1: Można spotkać to na dworze. W każdym miejscu można to spotkać. Wiem, że namieszałem, ale teraz musisz coś wykombinować i strzelić. Co to może być?
2: Telefon?
1: Nie, to nie jest telefon. To nie jest telefon, ale rzeczywiście i w kuchni telefon jest bardzo przydatny, na przykład, żeby sprawdzić jakiś przepis. Ty, Adam, coś tam gotujesz w kuchni już? Czy jeszcze nie?
2: Tak, gotuję.
1: Tak, i co potrafisz ugotować?
2: Jajecznicę.
1: I taką ściętą wolisz, czy taką bardziej luźną?
2: Obojętnie mi to.
1: Okej, okay. Jajecznica to jest jajecznica. Adamie, może tak. Później się uda. Dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrówki i smacznego oczywiście. Teraz mamy Karola na linii. Dzień dobry, Karolu.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Siemano, słuchamy twojego pytania.
3: Czy to jest mebel?
1: Czy to jest mebel? Nie.
3: Aj, karamba. Mm-hmm. No to jest w takim razie taka wsuwka, którą się używa do wsuwania butów.
1: Łyżka do butów, tak?
3: Łyżka, tak, łyżka.
1: No,
3: wiesz,
1: po prostu łyżka do butów, ale nie, to nie jest to, to nie jest to niestety. Łyżki do butów na pewno nie potrzeba do zakładania czwórkowych klapków Kubota, ale plecak jest teraz do wygrania, a nie klapki. Trzymaj się, Karolu, wszystkiego dobrego, pozdro na razie, hej, hej. No i teraz mamy Radka na linii. Dzień dobry, Radku.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I słuchamy twojego pytania.
4: Nie słyszałem poprzednich, więc nie mam pojęcia, o czym była wcześniej mowa. Ale
1: przedmioty codziennego użytku, kuchnia, wyszliśmy z kuchni, na zewnątrz też można używać i nie jest to mebel, to już wiemy.
4: Aha, czyli kuchnia.
1: Nie, to nie jest kuchni, wyszliśmy z kuchni. Powiedziałem, że może być w kuchni, ale niekoniecznie.
4: Czy to coś służy do higieny osobistej?
1: Nie. No i co?
4: W takim razie jest to może... Latarka.
1: Nie, to no można sobie poświecić czasami, żeby się umyć w trudnych warunkach. To latarka jest potrzebna, ale nie. To nie jest latarka. Dobrze. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrówki na razie.
4: Pozdrawiam gorąco.
1: No i mamy Roberta. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Witamy, Robercie. Jak tam samopoczucie?
5: A bardzo dobrze.
1: Brzmisz na wypoczętego.

0: Bardzo wypoczętego, proszę pana.
1: Proszę Roberta, słuchamy pytania.
0: No to czy jest to coś, co jest większe od, nie wiem, telefonu?
1: Ciutkę.
0: Ciutkę?
1: No. Zależy to jeszcze może... jakie. Zależy jakie. Różne rodzaje są, wiadomo.
0: Ciężkie to no. To może...
1: Samo hasło dosyć lekkie, bym powiedział.
0: Lekkie?
1: Tak.
0: A to podpowiedź była kolejna?
1: Tak, była podpowiedź ze względu, wiesz, trochę się znamy.
0: Dobra.
1: Więc myślę, no dobra, podpowiem.
0: Troszkę się znamy, ja z panem wczoraj gadałem, nie?
1: Gadaliśmy, troszeczkę się znamy tam. Pierwsze dobra, koty za płoty, dobra, słuchamy.
0: To może to będzie... Kurde... Nie wiem, zgaduję, szklanka?
1: Szklanka. Szklanki, jak Leosia, tak? Ale nie, niestety, tak. Niestety.
0: Kurde.
1: Nie wpadają dzisiaj koleżanki, bardzo mi przykro. I nie będziemy tego popijać. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Trzymaj się, Robercie, na razie, pozdro. Hej, hej. 226452100, numer do naszego studia, dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie trochę większe od telefonu. To już wiemy i nie jest to szklanka ani szklanki. 226452100, numer do studia. Przypominam, że plecak trekkingowy jest do zgarnięcia, tylko najpierw trzeba odgadnąć nasze hasło.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: tylko o jednym myśli.
1: Przedmioty codziennego użytku to dzisiejsza kategoria. Plecak do zgarnięcia. Plecak na pewno nie jest odpowiedzią, tylko jest nagrodą. Bartek jest razem z nami. Dzień dobry, Bartku.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Witamy. Słuchamy pytania.
2: Chciałem zapytać, czy jest to urządzenie elektroniczne?
1: Nie.
2: Nie, no to w takim razie pif paf, klamka.
1: Klamka. Zawsze pod klamką w takim razie, ale nie, to nie jest to. To nie jest to. Nie zachęcamy do przemocy. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrówki, hej, hej. No i mamy teraz drugiego Bartka. Halo, halo.
3: Witam, cześć.
1: Witamy, słuchamy.
3: Czy to jest część garderoby?
1: Czy to jest część garderoby? Nie.
3: Nie jest to but.
1: Nie jest to but?
3: Czyli to może będzie nóż.
1: Nóż, nie jest klamka, nóż, to wy tak agresywnie. Nie, nie, nie. Trzymaj się, Bartku, wszystkiego dobrego, na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia. Teraz mamy Nikitę na linii, halo, halo.
4: Halo, halo, witam, ja zdrowie, witam.
1: Witamy i słuchamy.
4: Czy to jest jakaś

0: to też. Dobra, okulary strzelam.
1: Czy to są okulary? Nie, to nie są okulary, niestety. Pozdro, na razie, hej, hej. Trzymaj się. Krzysiek teraz jest razem z nami. Dzień dobry, Krzyśku.
2: Cześć, witam. Czy ten przedmiot służy do cięcia?
1: Nie.
2: No to muszę strzelić. Jest to w takim układzie linijka.
1: Nie, to nie jest linijka, niestety jeszcze chwila do tej szkoły, no. Witaj szkoło, chociaż w marketach już puszczają reklamy, ale nie. Trzymaj się, Krzyśku, na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia i Paweł jest razem z nami. Dzień dobry, Pawle.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy.
3: Czy jest to wykonane z plastiku lub folii?
1: Może być z plastiku, ale nie musi.
3: A, czy jest to reklamówka?
1: Reklamówka. Siatka. Nie, to nie jest to. Niestety nie. Trzyma się. Wszystkiego dobrego. Wielokrotnego użytku oczywiście. No i teraz Ania jest razem z nami. Dzień dobry, Aniu.
4: Dzień dobry.
1: Aniu, jak tam u ciebie dzisiaj? Nastroje, samopoczucie?
4: Dobrze.
1: Dobrze? Jakoś się żyje powolutku?
4: Tak.
1: Relaksujemy się?
4: W tak. Wakacje?
1: No i bardzo dobrze. Aniu, przedmioty codziennego użytku i słuchamy twojego pytania.
4: Czy to może być na zamek?
1: Nie powiedziałbym, nie. Nie może być na zamek.
4: No to lustro?
1: Lustro? Nie, to nie jest lustro. Niestety nie. Trzymaj się, pozdrawiamy cię. Wszystkiego dobrego, na razie. To była Ania i teraz razem z nami jest Piotrek jeszcze. Halo, Piotrku.
5: Cześć.
1: Cześć, słuchamy twojego pytania. Przedmioty codziennego użytku.
5: Czy jest to przedmiot z plastiku?
1: No, może być, tak.
5: Kosz na śmieci?
1: Nie, to nie jest kosz na śmieci. Niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Właśnie, trzeba pamiętać, żeby wynieść śmieci. Aha. No i jeszcze mamy Łukasza. Dzień dobry, Łukaszu.
6: Halo, halo, dzień dobry, Kamilu.
1: W drodze Łukasz jest i słuchamy.
6: Tak, tak,
1: tak. Słuchaj. O, ale tak, i tak w drodze, że przerywa. Coś usłyszymy?
6: Halo, halo.
1: Halo, słyszymy?
6: O, halo.
1: Halo, halo.
6: Czy do tego przedmiotu można coś włożyć?
1: Można.
6: O, będzie to portfel.
1: Nie, to nie jest portfel. Niestety nie. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. 226452100, numer do naszego studia. No teraz wszystko jasne. Coś można do tego przedmiotu włożyć. Co to jest? 226452100.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: 24 minuty pozostały już tylko do godziny 15. Teraz na linii mamy Michała. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Słuchamy twojego pytania.
2: Nie mam pytania, mam taki szybki strzał.
1: Dobra.
2: Czy to jest portfel?
1: Nie, to nie jest portfel. Przed chwilą był portfel. Niestety. Jajajajajajajaj. Niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie sakwa to też nie jest. No i mamy teraz Janusza. Dzień dobry, Januszu.
3: No cześć, cześć. Ładnie ciepło się zrobiło. Możemy.
1: Zależy gdzie, u niektórych zimno.
3: Znaczy, 22 stopnie to nie jest takie ciepło, ale chociaż nie pada.
1: Ale też nie ma co narzekać. Januszu, słuchamy pytania. Kategoria przedmioty codziennego użytku.
3: Czy to spełnia jakąś wersję taką ochronną?
1: Tak.
3: Czy to będzie etui?
1: Tak, Janusz, to będzie etui, to jest to. Gratuluję serdecznie, ale trafiłeś. No i plecak jest już twój.
3: Jak się nosi okulary, no to trzeba używać etui albo na telefon.
1: Myślałem akurat o etui takim do telefonu, ale od okularów też. Widzisz, nie pomyślałem.
3: No ja na telefon, bo trochę trzeba go oszczędzać.
1: No tak. Etui jest bardzo przydatne. Etui na plecak, no nie wiem, są pewnie też takie. Takie, żeby...
3: Nie na plecak, na okulary.
1: Na okulary też, jak najbardziej. Januszu, gratuluję ci bardzo serdecznie. I życzę miłego korzystania w trakcie pieszych wycieczek z naszego plecaka.
3: Na pewno się przyda.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.
4: Ej. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Alpinus, producent butów trekkingowych, odzieży turystycznej i sprzętu kempingowego.

17 minut, pozostało już tylko do godziny 15. Oczywiście zapraszamy Was na Rave the Planet do Berlina. Będziemy to wszystko relacjonować, no ale to jest dosyć daleko, więc niezmiennie też zapraszamy Was do naszej letniej warszawskiej miejscówki. W każdą sobotę od godziny 15 nadajemy prosto z pokoju na lato. Tam jest nasze plenerowe letnie studio. Najbliższą audycję poprowadzi Kasia Dydo. No i także o festiwalach będziemy rozmawiać, ale nie o line-upach, tylko o festiwalowych stylizacjach, jak się dobrze spakować, co ze sobą zabrać, no i później oczywiście jak na takim wydarzeniu nadać szyku, ale nie tylko o festiwalach będziemy rozmawiać, także zaprosimy Was do klubu Czułej Czytelniczki, no i będziemy sobie rysować, okaże się w trakcie audycji, czy każdy może ładnie rysować i czy rzeczywiście można się tego wszystkiego nauczyć. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, sobota od 15 do 18, czwórka z pokoju na lato.

rotation. Pull up in the smoke, put it in rotation. Pull up in the smoke, put it in rotation. Put it in rotation, put it in rotation. I już tylko 10 minut pozostało do godziny 15. Oczywiście w weekend widzimy się w pokoju na lato, natomiast skończy się audycja o godzinie 18. Można wsiadać w samochód albo w jakiś inny środek lokomocji i przedostać się na festiwal Krokodyl, który będzie odbywał się po raz pierwszy w tym roku w Dąbrowie na Kaszubach. O tym wydarzeniu porozmawiamy sobie dzisiaj jeszcze w popołudniówie. Line-up składający się głównie z artystów z Polski, oczywiście skoncentrowany na elektronice, ale także dużo ciekawych towarzyszących wydarzeń. Festiwal o charakterze DIY, o tym wszystkim na pewno sobie porozmawiamy. Z piątku na sobotę, w przyzwoitych godzinach to się wszystko kończy, ale jak patrzę na timetable, no to jednak jak impreza rozpocznie się ponownie w sobotę wieczorem, no to skończy się w niedzielę o godzinie 12 i Matrixek, który wielokrotnie tutaj w czwórce się pojawiał, on będzie grał closing. Wiadomo, że z winyli, bo on tylko gra sety z winyli, więc na pewno będzie bardzo intensywnie. O tym wszystkim porozmawiamy po godzinie 15. Zostańcie z czwórką.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
13: Despacito.
14: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Niemal 3/4 terytorium Anglii objętych jest teraz suszą, poinformował w poniedziałek brytyjski rząd, gdy służby dodały do listy kolejne 4 regiony. W strefie suszy żyje teraz 45 milionów mieszkańców Anglii. Brytyjska Agencja Zdrowia wydała pomarańczowy alarm zdrowotny dla całej Anglii z wyjątkiem północnego wschodu. Obowiązywać będzie do piątkowego wieczoru i oznacza ryzyko większego obciążenia opieki zdrowia oraz zwiększone niebezpieczeństwo dla osób starszych i cierpiących na przewlekłe schorzenia.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.

0: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
1: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
0: A mój numer chyba znacie. 226452100.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: Marian, o czym myślisz?
10: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Już mamy 11 minut po godzinie 15 i już za moment w czwórce zaprosimy was na zupełnie nowy festiwal Krokodyl. Co będzie tam się działo? Jaka jest legenda o tym krokodylu na Kaszubach? O tym wszystkim porozmawiamy już za moment, więc zostańcie z czwórką. Kłaniam się i zapraszam.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 14 minut po godzinie 15. W studiu czwórki pojawili się już goście Dominika Wolska, Jędrzej Kowalczyk i Jan Walter, organizatorzy festiwalu Krokodyl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: No dobrze, no to opowiadajcie. Nowy festiwal na mapie naszego kraju. W ostatnim czasie bardzo dużo się mówi o tym, że jest przesyt tego typu imprez, że jest już wszystkiego za dużo, że nie ma jak na te wszystkie imprezy jeździć, a wy startujecie z czymś nowym, niszowym, undergroundowym. No i jakie jest założenie tego festiwalu?
4: Faktycznie tych festiwali sporo jest ostatnimi czasy. Ale my odczuliśmy potrzebę jednak zrobienia nowego, takiego, z którym się będziemy identyfikować zarówno towarzysko, jak i muzycznie. Wydaje nam się, że ciągle jakaś taka nisza nasza muzyczna, undergroundowa nie jest zapełniona. No i tak doszło do tego, że Krokodyl powstał.
1: I Krokodyl powstaje w miejscu, w którym odbywa się już festiwal Spokój, za który odpowiada Jan, który jest razem z nami.
3: Jan i część mojej ekipy, której tutaj nie ma, aczkolwiek no właśnie brakowało mi też zaczątku czegoś nowego, bo Spokój już ma 8 lat, a ja chciałem spróbować zacząć coś na pewno od nowa.
1: Ale to jest to samo miejsce, czyli domyślam się, że trochę będzie to różniło się vibe'em, będzie też różniło się muzycznie, tak?
3: Zdecydowanie będzie różniło się muzycznie, no bo jednak Spokój to jest też festiwal, gdzie jest dużo koncertów, ale też i innych działań, takich jak, nie wiem, działania artystyczne, wykłady, kino.
1: Czy na festiwalu Krokodyl będzie mniej spokojna muzyka niż na festiwalu Spokój?
2: A to no, myślę, że może trochę tak, a z drugiej strony nie. Na pewno co nas wyróżnia, będziemy mieli jedną scenę. Mhm. Także co nas zależało bardzo mocno, to żeby skumulować tą jednak uwagę odbiorców.

0: i wszystkich uczestników na jednym jakby akcie. My z Jędrkiem jeździliśmy na Digital Tsunami na Litwę i to był nasz taki ulubiony festiwal, którego już nie ma. I tam faktycznie on się bardzo wyróżniał tym, że była ta jedna scena, te sety były krótsze, więc ta dynamika nocy była troszeczkę inna. No i ci ludzie się tak nie rozprzestrzeniają, więc będziemy mieć jedną scenę i po prostu 100%.
1: Co to znaczy krótsze sety?
0: Krótsze sety na Digital Tsunami były godzinne, półtora godzinne. My teraz też będziemy prowadzić głównie półtora godzinne sety. Niektóre sety będą trwały dłużej, tak jak na przykład od godziny 14 do 16, potem 16-18 też jest dłuższy set, ale od 20 już zaczynamy to skracać, gdzie będą po półtorej godziny sety.
1: To w takim razie z waszej takiej DJ-skiej perspektywy, te krótsze sety, jak one wpływają na samą dynamikę imprezy, może Jędrzej?
2: Ja myślę, że takie krótsze sety wymagają zupełnie innego przygotowania i tak jak w klubie raczej nie jestem zwolennikiem takich krótszych setów, to uważam, że na takim festiwalu, gdzie mamy dużo dłuższą noc w sumie, znaczy dużo dłuższą noc, może to źle powiedziałem, dużo dłuższy czas występów łącznie, można zbudować coś bardzo ciekawego takimi krótszymi występami i ma to duży sens. Cały czas coś się dzieje, coś się zmienia, a zarazem wydaje mi się, że udało nam się z Dominiką dosyć ciekawie rozplanować to timetable, bo artystów mamy bardzo różnych, bardzo zdywersyfikowanych, jeśli chodzi o gatunki, które grają. No i chcieliśmy opowiedzieć jakąś taką opowieść.
1: Słuchajcie, ale jak jest krótszy set i tam trwa powiedzmy godzinę, to wtedy DJ wychodzi z takim założeniem, że muszę dać z siebie wszystko, że muszę jak najwięcej takiego siebie umieścić w tym secie. To jest taka trochę popisowa w pigułce? Nie wiem, czy to jest dobre określenie.
2: Nie, mam nadzieję, że tak nie będą podchodzić DJ-e do tego.
0: Tak. Myślę, że nasi DJ-e w ten sposób nie zrobią.
2: Chcemy, żeby wszyscy czuli się na tym festiwalu dobrze i żeby zaprezentowali jak najbardziej siebie. A swoją najlepszą wersję, może tak można to nazwać.
1: Okej, ale bez ciśnienia. Dobrze, to za chwilę porozmawiamy o line-upie, jak on został zaprojektowany. Mamy dla was wejściówki na festiwal Krokodyl. Jeżeli chcielibyście się wybrać, to dzwońcie do naszego studia 226452100. O miejscu samym też musimy porozmawiać, bo to jest bardzo ważne. Ale czekamy na wasze telefony i za moment wracamy do rozmowy.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Dzisiaj rozmawiamy o zupełnie nowym festiwalu Krokodyl. Powiedzieliśmy już o podstawowych założeniach. To gdzie ten festiwal będzie się odbywał? Bo odbywa się w tym samym miejscu, gdzie Spokój Festiwal, czyli miejscówka sprawdzona, no ale jeżeli ktoś tam nie był, no to może Jan nam opowie o tym miejscu, bo ty je znalazłeś, ty je wyhaczyłeś?
2: Wiesz co, wyhaczyli to miejsce moi rodzice tak naprawdę, bo my tam mamy dom rodzinny, bo to jest nasza ziemia.
1: A, okej, wszystko jasne. Więc, zapraszam do siebie.
2: Więc, no tak, więc od ponad 30 lat tam mieszkam i mamy tą miejscówkę i od 8 lat właśnie odbywa się tam spokój, a jest to ziemia na Kaszubach, niedaleko Stężycy. Wieżycy punktu widokowego, żeby tak bardziej zaznaczyć to na mapie.
1: A twój rodzinny dom jest na terenie festiwalu, czy kawałek od?
2: Właściwie to jest na terenie festiwalu.
1: Rozumiem. Czyli rodzice słyszą?
2: Tak, tak. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie są bywalcami festiwalu od A do Z.
1: Okej. Okay. Czyli głośna muzyka tam o 8 rano nie będzie im przeszkadzała?
2: Nie.
1: Są
2: nie.
1: przyzwyczajeni?
2: Nie, no to oni mnie wprowadzili do tego środowiska.
1: A, rozumiem.
2: To jest ich wina.
1: I pomagali coś przy wybieraniu line-upu?
2: Nie. Szczerze mówiąc nie. Ja sam też za dużo nie majstrowałem, bo zaufałem. Mhm. Ja akurat jestem trochę od innych aspektów tutaj.
1: Dobrze, to jakie macie założenia takie muzyczne? Co chcecie zaprezentować i czego w ogóle można spodziewać się po waszym line-upie pierwszej edycji festiwalu Krokodyl? No, Jędrzej się wyrywa.
3: Myślę, że chcemy przede wszystkim zgromadzić ludzi bliskich naszemu sercu, ludzi z naszej sceny, z których estetyką się identyfikujemy. I tak jak już mówiłem we wcześniejszym wejściu, są to bardzo różni artyści, grający bardzo różną muzykę, ale mamy dużo czasu, więc będziemy zaczynać od jakichś wolniejszych rytmów, bardziej około disco house'owych i potem będziemy przechodzić do trochę mocniejszych brzmień, od jakiegoś szybszego house'u po elektro, techno, myślę, że trochę IBM-u. Ale będą też bardziej eksperymentalne projekty, takie jak na przykład DJ Grzyb, który będzie grał live'a swojego pierwszego w życiu. Wydał właśnie bardzo ciekawą płytę, którą wszystkim polecam. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Ale ten timetable też jest bardzo ciekawy, tak sobie zerkam. Pierwszego dnia jeszcze jak cię mogę, bo gracie closing o trzeciej, prawda? To ile ten set będzie trwał? 2 godzinki?
4: 3 godziny.
1: 3 godziny.
4: No akurat gramy 3 godziny.
1: Dobra, do
2: 6.
1: Organizujecie, to może być najdłużej.
2: Oni mogą.
1: No dobra.
3: Po coś to robimy.
1: Ale już tutaj pewne takie zgrzyty mi się w mózgu pojawiają, jak patrzę na sobotę, bo to właściwie od 14 do 14.
4: Tak.
1: 24 godziny tak. Non-stop.
4: Tak.
2: To dla mojej mamy.
1: Jak rozłożyć siły?
3: Nie, myślę, że tutaj po
1: prostu... Medycyna zna takie przypadki, tak?
3: Doświadczenie.
2: Mamy pole namiotowe, można się wyspać.
4: Tak. Mamy pole namiotowe, będziemy mieli też pyszną pizzę z pizzajolo, także trzeba dużo jeść.
2: Dobra, już takie reklamy.
1: Słuchajcie, czyli to jest tak, że jest jedna scena tak. I obok jest pole namiotowe, czyli właściwie tam się jedzie na weekend i cały czas jest się w tym festiwalu. Tak,
3: ja może coś jeszcze dodam odnośnie terenu, bo ja na przykład przyznam się bez bicia, że nie byłem nigdy na Spokój Festiwalu, co muszę zmienić w najbliższym roku, ale słyszałem dużo dobrego i pojechaliśmy z Dominiką właśnie zobaczyć wspólnie sobie ten teren i nie ukrywam, że skradł moje serce nie tylko jeśli chodzi o walory natury, która otacza nas tam, ale też takiej infrastruktury DIY, która jest tam sumiennie upgrade'owana od 8 lat. I są to bardzo fajne takie budyneczki drewniane, które się super wpisują w ten krajobraz, od baru po

0: sanitariaty z prysznicami i jakąś tam strefę gastronomiczną, sceny. Akurat scenę planujemy zrobić jakąś trochę taką swoją. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Ale czyli to, co zostało wybudowane
2: na spokoju, tak? Jest tam dalej, bo jakby...
1: Czyli takie drewniane miasteczko festiwalowe.
2: No właściwie to tak. I one co roku faktycznie, tak jak tu słusznie kolega zauważył, się rozrasta. No. I też, żeby to nie było takie złudne, to, że ludzie byli u nas na terenie miesiąc temu, to nie znaczy, że ten teren będzie tak samo wyglądał na krokodylu, bo też mi bardzo na tym zależy, żeby jednak, mimo że to jest ta sama przestrzeń, to oddzielać wizualnie te dwa projekty.
1: Czyli te wszystkie drewniane konstrukcje zostaną zmodernizowane na potrzeby festiwalu.
2: Można tak to nazwać. Tak. No. Zostaną, ich key visual na pewno się zmieni.
1: Czyli będzie zaskoczenie, jeżeli ktoś był na spokoju.
3: Tak, tak,
0: dobrze.
3: Tak.
0: Na Maxa.
2: Nie, ja bym nie dopuścił do tego, żeby było inaczej.
1: Dzisiaj zapraszamy was na festiwal Krokodyl i jeszcze o tym wydarzeniu sobie porozmawiamy.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Dzisiaj rozmawiamy o festiwalu Krokodyl, nowe wydarzenie na festiwalowej mapie naszego kraju. Jak ogólnie oceniacie teraz to, co w ogóle festiwalowo dzieje się w Polsce? Niektóre festiwale się pojawiają, bardzo szybko znikają, rozrastają się, później ci, którzy byli na pierwszych edycjach, bardzo często narzekają, a to nie jest już to, co kiedyś, bo teraz to się skomercjalizowało. Czy to jest taki, powiedzielibyście, naturalny cykl życia każdego festiwalu? Zaczyna się dosyć undergroundowo, rozrasta się, no i musi jednak w pewnym momencie otworzyć się na duże pieniądze, na komercję, albo zniknąć.
2: Mi się wydaje, że nic nie musi. To jest raczej w końcu jakiś tam świadomy wybór. No ja produkuję na przykład właśnie Spokój od 8 lat i jakby dalej jest to undergroundowy festiwal. Na pewno w jakiś sposób festiwale no, rozrastają się i na pewno nie będzie to samo. No a teraz pytanie, czy w którym kierunku właśnie to zmierza, czy właśnie dalej możemy robić coś undergroundowego.

0: ale większego, bez sprzedania się. No z Krokodylem mi się wydaje, że na ten moment działamy typowo undergroundowo. Póki co nam
1: jeszcze się nie sprzedaliśmy.
2: Jeszcze się nie sprzedaliśmy.
3: Ja myślę, że to wszystko zależy od tego, co przyświeca organizatorom. Jeśli ktoś to od początku traktuje jako biznes, to będziemy też to czuli jako odbiorcy tego festiwalu. No, dla mnie takim przykładem festiwalu, który niezmiennie w moim sercu ma to samo miejsce, bardzo ważne, jest Up to Date, który po prostu się nie zmienia i jest mega prawdziwy, bo mega prawdziwi zajawkowicze za nim stoją, więc...
1: I jest też bardzo mocno osadzony w tych białostockich realiach. To jest też bardzo ważne, co sprawia, że ten festiwal jest dosyć dostępny.
0: I nie wstydzą się tego, to najważniejsze.
1: To jest bardzo ważne. Teraz to jest już nawet taki trend, że bardzo lokalnie, ale kiedy oni zaczynali 11 lat temu, to wcale nie było takie oczywiste, żeby stawiać na Białystok. Ale też obserwując wasz line-up, ja mam takie wrażenie, że to jest trochę taki festiwal dla swoich, że tak swoje środowisko tutaj też zapraszacie, trochę taka większa ekipa, nie wiem, czy dobrze to interpretuję.
3: Ja myślę, że bardzo dobrze.
2: Myślę, że tak, przede wszystkim
1: nie mylić z kolesiostwem i wymiankami
2: bugigowymi. Na pewno tego proszę nie mylić, ponieważ
0: ja tam nikogo nie znam.
2: Nie, ale też co mi się wydaje właśnie, te nazwiska, które u nas występują, nie występują w zasadzie na innych festiwalach, a to są tak naprawdę dosyć duże nazwiska, może nie wszyscy tak, ale brakuje mi czego mi właśnie brakuje w tym festiwalowym jakby życiu i tych edycjach różnych, to tego, że są praktycznie jakby powtarzalne nazwiska co roku. Bisłouście na przykład, które właśnie bukuje tylko osoby z Polski, to nadal tak... Znaczy, dobra, jest dużo nowych osób, ale co roku też grają ci sami wykonawcy. Tak?
1: Tak, ale to wydaje mi się, że nawet nie tylko jeśli chodzi o festiwale związane z muzyką elektroniczną, ale też, nie wiem, festiwale metalowe, jest mnóstwo tych zespołów, ale jednak ta ławka jest krótka i po trzech latach znowu musi się to pojawić, chociaż wydaje mi się, że bardzo często na elektronicznych festiwalach częściej się powtarzają niż przy...
2: Tak, zdecydowanie.
1: Ale można powiedzieć o też waszym line-upie, że on jest taki bardzo lokalny. Nie ma zagranicznych gwiazd DJ-skich, tylko osoby, które na co dzień można zobaczyć występujące w Warszawie czy w innych częściach Polski, prawda?
2: Tak,
3: ale jest też wiele artystów, którzy regularnie występują w najlepszych klubach na całym świecie, więc myślę, że to jest właśnie takie trzeźwe spojrzenie na naszą scenę i po prostu zaproszenie osób, które bardzo doceniamy i które faktycznie są jakimś
2: naszym... które współtworzą tą scenę.
1: A czy myślicie, że już jesteśmy w takim momencie, że te takie wielkie nazwiska, że zatoczyliśmy koło i już znowu ludzie przychodzą posłuchać muzyki, a nie na jakiegoś DJ-a? Czy to w undergroundzie zawsze tak było? Że świadoma publiczność jest związana czy z jakimś klubem, czy z jakimś cyklem imprez i zawsze ta była większa świadomość, że nie chodziło się na wielkie nazwiska.
3: Ja myślę, że to trzeba zawsze dobrze zbalansować, bo bardzo łatwo zostać zakładnikiem dużych nazwisk, bukując same wielkie nazwiska, potem odbiorcy danego miejsca czy festiwalu spodziewają się w zasadzie co najmniej powtórzenia tych nazwisk, w sensie wielkości lub jeszcze większych. A nam chyba zależy na zbudowaniu czegoś oddolnie, czegoś związanego z naszą właśnie taką drużyną, którą gramy w całej Polsce na imprezach i dobrze nam ze sobą.
1: No i dzisiaj chyba w kontekście imprez klubowych, festiwali, najważniejszą rzeczą jest community, czyli budowanie jakiejś społeczności. O tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Cały czas rozmawiamy o festiwalu Krokody. Polecam stronę, ponieważ kursorem jest łapka krokodyla. Dopiero teraz to zauważyłem.
2: Tak.
1: Naprawdę, raczej tam można sprawdzić timetable, dużo także innych ważnych informacji. Jeżeli zainteresował was ten festiwal, mamy dla was wejściówki, możecie zadzwonić do naszego studia 226452100. A my wracamy do rozmowy. Trochę może o samej scenie, o tym, jak publiczność się zmienia na przestrzeni ostatnich lat. Dominika, no ty jesteś przedstawicielką tego najmłodszego pokolenia. Dużo mówi się o tym, że generacja Z nie potrafi się bawić, że ten czas pandemii tak wpłynął na ich zwyczaje, że po prostu oni nie wychodzą. Czy ty to potwierdzasz, zaprzeczasz, czy może teraz właśnie się rozkręcają?
3: Zaprzeczę.
2: Nie, no zaprzeczam, zdecydowanie zaprzeczam, ponieważ no tak jak patrząc po Kejbarza, jednak nasza publika jest dużo mniejsza, dużo młodsza, więc oni po prostu w nieco inny sposób imprezują. Może nie spożywają tyle alkoholu, to na pewno jest, wydaje mi się, że jest duży trend jakby na to. Patrząc nawet, mam młodszego brata, więc blisko jestem w stanie sobie to podpatrzeć, ale nie powiedziałabym, że oni nie wychodzą i się nie bawią, bo powstaje coraz więcej do nowych kolektywów, tak? W Warszawie mamy bardzo dużo, jest Edict Records, tak? Są IC Tower Boys, jest Bełkot, jest Wireframe. Te rzeczy cały czas powstają i oddolnie się dzieją. Myślę, że czego jakby te starsze pokolenie może nie dostrzegać, no to właśnie tego, że siła bardziej poszła w oddolne inicjatywy i kolektywy, a nie tutaj jakby bukowanie przez kluby, czy wchodzenie w tą komercyjną scenę.
1: Nie chciałbym teraz zwrócić się do Jędrzeja jako do przedstawiciela starszego pokolenia, ale do osoby z większym doświadczeniem. Czy też zauważasz, że zmienia się świadomość publiczności

0: Że ta dostępność muzyki, to znaczy nie tylko klub albo nie tylko impreza edukuje, ale można to wszystko zgłębiać poza imprezami. Czy zauważasz to, że publiczność zmieniła się na przestrzeni lat?
1: Nie, myślę, że na pewno się zmieniła, na pewno dojrzała. Jednak w Polsce myślę, że to jest ciągle dosyć świeży temat, ogólnie scena klubowa i chodzenie do klubów, na festiwale, imprezy, więc... Mam jeszcze sporo pracy domowej do odrobienia, ale wygląda to coraz lepiej. Ja jednak optymistycznie patrzę. Co prawda to niepicie alkoholu przez młodzież trochę utrudnia prowadzenie klubu, ale jakoś damy radę.
2: Tak,
0: no
2: tak.
0: Dobrze, ale z drugiej strony też są jest bardzo dużo festiwali o innym trochę charakterze, tam, ale to też jest muzyka elektroniczna. Może inne jej odłamy, bardziej komercyjne, dla niektórych bardziej przystępne, ale to też pokazuje, że cała muzyka elektroniczna i to wychodzenie, czy tańczenie do jakiejś muzyki jest zdecydowanie bardziej popularne niż kiedyś.
1: Moim zdaniem zdecydowanie możemy powiedzieć, że muzyka elektroniczna przeszła do mainstreamu i to jest jakieś nowe zjawisko, bo kiedyś w zasadzie muzyka elektroniczna była utożsamiana z undergroundem. To było w zasadzie zawsze w ten sposób rozumiana. Teraz muzyka elektroniczna to jest jeden z najpopularniejszych gatunków muzyki w ogóle.
0: A czy starsze pokolenie też przychodzi do klubów, też przychodzi na imprezy? Czy cały czas jest to, że no to jednak wychodzenie i clubbing 25-30
1: troszeczkę się to zmienia, ale ciągle bardzo słabo tutaj ze starszymi osobami. Jak się chodzi na imprezy w klubach w Berlinie, to naprawdę tam jest stosunkowo dużo osób w wieku naszych rodziców. Mhm. I to jest zupełnie normalne. No i to jest właśnie chyba pokłosie tego, że jednak za czasów naszych rodziców w Polsce w ogóle nie było tej kultury. No i teraz to tak wygląda. Myślę, że jak my będziemy w tym wieku, to na pewno zasilimy.
0: Czyli nie odpuszczamy, tak?
1: Nie, do zupełnie. Spodu. Nie ma kłócenia na robocie.
0: No dobrze, wszystkich w takim razie bardzo serdecznie zapraszamy na festiwal Krokodyl. Nie powiedzieliśmy jeszcze daty, to jest ostatni weekend sierpnia. Czyli tak, na początek wakacji jest zawsze spokój.
3: Mniej więcej
0: i na koniec, ale rozkminione. Równowaga we wszechświecie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że wpadliście. Dominika Wolska, Jędrzej Kowalczyk i Jan Walter, organizatorzy festiwalu Krokodyl, nowego festiwalu na mapie festiwalowej w naszym kraju. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki, udanej zabawy.
2: Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
0: I tam, żebyście do 14 wytrwali. Tego wam życzę. Wielkie dzięki.
4: Słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.

0: I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: 10 minut pozostało do 16. Kuba Jamrozek w studiu.
1: Dzień
0: czwórki.
1: Dobry, dzień dobry. Bojowo, podoba mi się to.
0: Że ja bojowo, czy
1: no tak, więc tak bardzo głośno mnie zapowiedziałeś.
0: Hej, Kuba, co u ciebie dzisiaj? Tyle kartek, słuchaj, to ja przez miesiąc nie zużywam na swoją audycję. Tyle notatek,
1: słuchaj,
0: tutaj, teges, szmeges.
1: Cała umowa notarialna, która mi się zaplątała na krzesło. Jeśli chodzi o te kartki, no to jest tu na przykład godzina pierwsza. W pierwszej godzinie będziemy wkładać czwarty przedmiot do walizki. To jest taka podstawowa, najważniejsza rzecz. Tak napisałem sobie go dużymi literami, czcionka Times New Roman 72. Druga godzina będziemy rozmawiać o najlepszych wakacjach przy beznadziejnej pogodzie. Bo tak też może być.
0: Karciochy.
1: Odwiedzi nas Klaudia Kroczek, prezenterka pogody, która bardzo dużo wie na temat tego, jak można spędzać dobrze czas, kiedy pada na przykład. No i trzecia godzina, coś, co tygryski lubią najbardziej, takie jak ty, growling. A. Będzie nauka growlowania.
0: No to powodzenia. Ja tam kiedyś próbowałem, ale zdzieram sobie gardło, nie nauczyłem się. No,
1: dla mnie to jest w ogóle fascynujące, czy jak ktoś jest na przykład na scenie takiej black metalowej i robi to przez 20 lat, to on potem jeszcze mówi.
0: Tylko growl jest bardziej w death metalu.
1: W death, okej. Black metal to tak trochę... Okay.
0: Tak, jest to do wyuczenia, tylko musisz się w odpowiedni sposób przygotować.
1: No to się będę uczył dzisiaj.
2: Do widzenia.
0: Dziękuję wam bardzo serdecznie. Za dzisiaj służymy się jutro po 13:00. Kamil Jasiński. Na razie.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19:30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Czy ty to widzisz? Pytał problem, a ja odpowiadam: widzę. To już godzina 16, na zegarze przynajmniej.
2: Pogoda.
1: Po krótkiej przerwie i nieznacznym spadku temperatur nad Włochy nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Ponownie będzie wzrastać liczba miast objętych najwyższym czerwonym alertem z powodu gorąca. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach 40 stopni. Dziś jeden z najgorętszych dni tygodnia. Najwyższy stopień alarmu Ministerstwo Zdrowia wprowadziło tego dnia w 19 z 27 największych miast od północy po południe, w tym Bolzano, Bolonii i Florencji.
2: Autopromocja.
3: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni.

0: oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Po reklamie.

0: Show Me Love. Tym kawałkiem was witamy. Wtorek, 11 sierpnia. Mam nadzieję, że wy już po robocie, w trasie do domu albo w ogóle na wakacjach, bo tak pewnie byłoby najlepiej. Ale nawet jeśli nie, to pamiętajcie, że w czwórce weekend jest na wyciągnięcie ręki, bo my startujemy z nim w piątek. A do piątku zostało 2 dni, 7 godzin, 53 minuty i 14 sekund.
1: Na audycję Po Robocie.

0: zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
1: Tak to już jest, że w wakacje od poniedziałku do czwartku zachęcamy Was do tego, żeby odpoczywać, że warto postawić na relaks i że po robocie nie ma co gadać o robocie, tylko warto wrzucić na luz. Do tego będę Was zachęcał też dziś. Po godzinie 17 pogadamy oczywiście o tym, czy dzisiaj można mieć dobre wakacje pomimo złej pogody, bo umówmy się, jest czasem tak, że narzekamy na pogodę, że albo za zimno, albo pada, albo za gorąco. Jak się wtedy na tych naszych wczasach odnaleźć? To pytanie, które zadamy po 17. Po 18 zaprosimy Was na warsztaty growlowania, ale zanim to, czekam na listę obecności. Gdzie słuchacie czwórki? Czekam na wiadomości z trasy, z wakacji, z domu i ogrodu też. 226452100.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Trasa, wakacje, dom, ogród. Wszystkie te miejsca są dobre do tego, żeby złapać za telefon i do nas zadzwonić. 226452100. My na pewno znajdziemy dzisiaj kluczyk do tych wszystkich urządzeń, na których słuchacie czwórki. Magda, Gabi, Kuba, jesteśmy z wami do 19.

0: and its titans, and these here rains, water like the ocean.
1: Dead Mexican Odd i Water. Tak gramy specjalnie dla was 10 minut po godzinie 16. Ciekawy jestem, czy Water pada teraz z nieba w Niemczech. Halo, halo, cześć Karolu.
2: Witam. No, dzisiaj u nas nie pada deszcz.
1: Mhm.
2: Water pada z radia. Bardzo fajnie. I dziękuję za cały czas, kiedy codziennie w sumie słuchamy was i codziennie jest fajna muza. I się fajnie zmienia i jest bardzo fajnie.
1: No to mogę ci obiecać, że tak będzie dalej. Jest taki jeden mały wyjątek, zwykle przed godziną 17 w porobocie, kiedy mieszamy totalnie w naszej playliście i nawet Eurodance się tam pojawi, ale mam nadzieję, że wtedy nie wyłączysz, tylko jeszcze nasz głośniej.
2: No, też pewnie dam.
1: Karolu, a z której części Niemiec dzwonisz?
2: Wunsdorf to jest koło Hanoweru.
1: Koło Hanoweru. No, blisko masz do miasta, tego dużego, hanowerskiego, że tak to określę? Czy nie? Czy trzeba, to jest taka
2: blisko,
1: wyprawa
2: blisko,
1: dość duża?
2: Blisko.
1: Okej, okay. Czyli cywilizacja jest?
2: Jest, jak najbardziej. Jest jeszcze jakieś jezioro też, także miejscowość turystyczna.
1: A powiedz mi, czy Niemcy to jest dobre miejsce na urlop, na wakacje?
2: Jest. Uważam, że jest. Jest bardzo dużo fajnych miejsc. Piękne góry, piękne jeziora. Ludzie, no też są fajni, nie? Po angielsku się tak dogadać, także jest spoko.
1: Jest też niemiecka część Morza Bałtyckiego. Wiem, że wielu Polaków też decyduje się na to, żeby tam spróbować wypoczynku. Ty próbowałeś?
2: Próbowałem, nawet się chyba wybieram tam jutro. Znaczy chyba, ponieważ jeszcze jest wymyślanie pomiędzy Holandią a właśnie na wybrzeże.

0: Jest spoko, tylko że od naszej strony jest ciężko tam się dojechać, nie? Bo są, no jest A7 autostrada ciężko zawalona i się długo jedzie, ale jest fajnie, też jest fajnie, no.
1: Holandia też spoko, więc myślę, że jakiś kierunek na pewno ubierzesz. Karolu, dzięki wielkie, wszystkiego dobrego.
0: Pozdro, ciao.
1: 226452100. Gdzie słuchacie czwórki? Ja nie ukrywam, że kiedy ktoś dzwoni do nas z Niemiec, to zawsze, i już to opowiadałem, przypomina mi się moja lekcja niemieckiego i to, kiedy pani powiedziała, że mogę zrobić na piątkę dwie rzeczy. Albo nauczyć się piosenki zespołu Rammstein, albo nauczyć się 10 przykazań, bo pani z jednej strony lubiła muzykę zespołu Rammstein, a z drugiej była bardzo religijna. Z tych 10 przykazań pamiętam jedno. Du sollst nicht titten. 13 minut po 16.
2: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
1: To jeszcze raz nasz numer telefonu 226452100. Czekam na wasze telefony.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
1: No bo to tak jest, że słuchać możecie nas absolutnie wszędzie. Czasem to jest tak, że słuchacie nas jak Karol za granicą, a czasem w różnych miejscach Polski. Możecie robić bardzo różne rzeczy, ale sięgnąć po telefon można zawsze. Niezależnie od tego, czy jesteście na wakacjach, czy wracacie z pracy, czy jesteście w ogrodzie. Są tacy, którzy lubią słuchać czwórki, kiedy koszą trawę, i tych też szanujemy.

0: Focus, Rahim, Natalia Przybysz, oni zrobili krok w tył w nawiązaniu do tytułu tego kawałka, a krok do przodu robią oni, Bruno, Adrian, Magda i Marcel, potężna ekipa słuchaczy czwórki. Halo, halo, cześć.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Cześć.
0: Na razie usłyszałem, cześć Bruno, cześć, cześć. Usłyszałem Bruna i usłyszałem Magda, a Adrian i Marcel też mówią, czy nie?
2: Jesteśmy.
1: No ja prowadzę na głośno mówiącym, dzień dobry, właśnie wróciliśmy...

0: Chorwacji. I włożyliśmy czwórkę.
1: Od razu.
2: Opowiadajcie, jak było.
0: A nie, do wyboru był heavy metal albo czwórka i wygrała czwórka.
2: No u nas też się pojawia czasem heavy metal, jak Kamilowi przyjdzie do głowy, że warto zagrać.
0: Super. Było gorąco i miło.
2: Gorąco, miło, jesteś dość tajemniczy. Ja podejrzewam, że tam działo się dużo, dużo więcej, tak wiesz, Vamos a la Playa i inne rzeczy.
0: No dobra, tu jest nieletnich dwóch na pokładzie samochodu, więc nie możemy mówić wszystkiego.
2: No dobra.
0: Nie wiadomo, kto tam słucha.
2: Słuchajcie, a jak z pogodą?
1: Fantastyczna.
3: Za ciepło zdecydowanie.
2: Za ciepło zdecydowanie. To jest w ogóle bardzo ciekawy znak naszych czasów, że dzisiaj jesteśmy w stanie pojechać na wakacje, jak to niektórzy mówią, pomimo Europy, do ciepłych krajów i się okazuje, że jest tam nam za gorąco, a do tej pory narzekaliśmy tylko na to, że pada nad Bałtykiem. Ale rozumiem was bardzo mocno.
0: Byliśmy w tym roku nad Bałtykiem, nie było źle i byliśmy w Chorwacji i nie było za gorąco.
2: To gdzie było lepiej? Gdzie było lepiej?
0: Jest zło z rodziny.
2: Bałtyk czy Chorwacja?
1: Oj, każdy ma swój urok.
0: My mamy metę na północnych Kaszubach, to prawie Bałtyk, przy elektrowni atomowej. Zatem chciałem pozdrowić również Osieki, tam gdzie też słuchają czwórki, a Chorwacja też ma swoje plusy.
2: Chciałem wam powiedzieć, że musicie mieć dobrego pracodawcę, bo nie każdy ma tyle urlopu.
0: Nie no, ale to ja byłem dwa razy po 5 dni, tak że wiesz,
2: dobra. No to wszystko 10, jasne, nie? To wszystko jasne, czyli Kaszuby jeszcze przed wami też.
0: Nie, były już. Północne Kaszuby, czyli prawie Bałtyk.
2: No
0: tak,
2: dobra,
0: bez ludzi.
2: Ale myślę, że mogę trzymać kciuki za to, żeby nie jedna podróż waszą czwórkę spotkała jeszcze na drodze, albo żebyście wy po prostu się na nią zdecydowali, bo skoro pogoda jest jaka jest, to trzeba z niej korzystać.
0: Wykręciliśmy pierwszy raz telefon do radia, do czwórki i za pierwszym razem się udało. Bruno, nasz 7-letni pasażer, syn, tutaj nie dowierza w ogóle temu, co się dzieje, także...
2: Bruno, jak się miewasz?
0: Nie wiem, jak ja to wytłumaczę.
2: Bruno, jak się miewasz? Opowiadaj.
0: Pan się pyta, jak się miewasz.
4: Dobrze.
2: Jaki pan? Ja jestem Kuba, my jesteśmy rówieśnikami z Bruno.
0: Dobra.
2: Wszystkiego dobrego, szerokości wam życzę.
0: Dzięki.
1: Wszystkiego dobrego, grajcie tak dalej, hej.
2: Trzymajcie się. Bruno, Adrian, Magda i Marcel. To była moja pierwsza rozmowa z czwórką potężnych słuchaczy czwórki wracających z Chorwacji, więc pełnych energii. 226452100. Pytanie do was. Gdzie słuchacie czwórki? Kto melduje się na naszej liście obecności?
5: Nowość na playliście. Nowość.

0: To już 22 minuty po godzinie 16. No tego nie wie nawet piłkarz Tymoteusz Puchacz, że dzwoni do czwórki Sebastian Słuchacz. Halo, halo, cześć Sebastianie.
1: Dzień dobry, cześć Kuba.
0: Dobrze cię słyszeć.
1: Zdenerwowałeś.
0: Bardzo się cieszę, myślałem o tym od samego rana, bo coś się spodziewałem, że zadzwonisz.
1: No, tak, często lubię do was dzwonić i często to robię. Znam bardzo dużo osób, które pracują w czwórce na co dzień, więc serdecznie pozdrawiam chociażby numer Raza, Eldo, czy na przykład Zuzu.
0: Zuzę Zielińską.
1: Tak jest.
0: No, ja też ją pozdrawiam. Elda też pozdrawiamy. Być może gra teraz w rugby gdzieś na WF-ie, bo wiem, że ma taką pasję. Numer pojawi się tutaj na pewno w niedzielę ze swoimi pieskami. No i to jest człowiek, mogę ci zdradzić, który będzie w naszym specjalnym cyklu recytował między innymi twórczość Mieczysława Foga. Więc to może być ciekawe, kiedy raper weźmie się za Foga.
1: Tak, to może być bardzo ciekawe. Głos jak najbardziej odpowiedni. Nie wiem, jak z rymowaniem, w sensie z czytaniem takiej powieści, czy tam książki, ale może być to ciekawe.
0: Tylko zastanawiam się jeszcze, czy dać mu pierwszy siwy włos, czy tę ostatnią niedzielę, ale myślę, że to jest rozkmina, którą na pewno rozwiążemy. Sebastianie, gdzie jesteś?
1: Jestem w drodze i właśnie przed chwilą minąłem znak Łódź. Wjeżdżam do Łodzi, jadę troszeczkę służbowo. Nawet tutaj mam na pokładzie mojego pracownika, bo jedziemy na szkolenie.
0: Drogi pracowniku, jak masz na imię?
1: No, on bardzo nieśmiały, ale powiedz. Naprawdę bardzo nieśmiały, ale ma na imię Damian.
0: Słuchaj, jeśli Damianie, jeśli Sebastian jako pracodawca coś ci robi, to tak dwa razy możesz klasnąć, to na pewno was znajdę i pomogę.
1: No nie.
0: Ale rozumiem, źle. Nie jest tak źle. Szerokości, tak panowie, rozumiem, że na trasie okej.
1: Okay. Tak, bardzo okej. Okay. W miarę fajnie się jechało i naprawdę szybko nam zleciała ta podróż, bo jedziemy z Olsztyna. A na co dzień czwórki słucham w najróżniejszych miejscach. Zdarza się, że również za granicą, jak jest jakaś fajna, moja ulubiona audycja.
0: To dawaj znać zawsze, bo jesteśmy w stanie wtedy stworzyć taką trochę mapę drogową. I myślę, że to się przyda tym, którzy podróżują tą samą trasą, tylko na przykład godzinę później. Dzięki wielkie, Sebastianie.
1: Oczywiście, dzięki wielkie.
0: Wszystkiego dobrego, jedźcie bezpiecznie.
2: Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
0: A no właśnie, bo jak się podróżuje, to podróżować warto z walizką, jeśli mamy w planach jakieś dobre wakacje. Każdy chciałby mieć wakacje jak z bajki, z tym różnie bywa i tego wam obiecać nie mogę, ale zawsze nasza walizka będzie symbolizować to, że wakacje jak z bajki mogą być, bo ta walizka jest naprawdę wspaniała. A dziś pakujemy walizkę bajkową.
2: Teraz do walizki wkładamy.
3: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Nawet nie liczę, ile razy w ciągu ostatnich 15 sekund użyłem słowa walizka, ale w tym przypadku tak trzeba. Cztery przedmioty w tej walizce się znajdą. Do tej pory włożyliśmy trzy. Ja ją teraz otwieram i coś dokładam. Uwaga, uwaga, czwartym przedmiotem, który wkładamy do walizki bajkowej jest piękny książę. No przepraszam, drogi księciu, że traktujemy cię tak przedmiotowo, ale piękny książę to czwarty przedmiot, który ląduje dzisiaj w naszej walizce.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
0: 226452100, ten numer przyda wam się po godzinie 18.30, ale ja czekam teraz też również na wasze telefony. Gdzie słuchacie czwórki? Kto melduje się na naszej liście obecności?

0: for the ladies and a superstar.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: Przed godziną 17 w czwórce pojawi się muzyczne Guilty Pleasure, ale muszę wam zdradzić, że ja mam też swoje niemuzyczne Guilty Pleasure i to jest zbieranie tytułów prasowych z prasy lekko mniej ambitnej. To wszystko zaczęło się kilka lat temu, kiedy otworzyłem Super Express i zobaczyłem tam bardzo konkretny tytuł. Mam go wyryty gdzieś w mózgu, w pamięci. Don Żółwian, seks wykończył gada z Norfolk. To jest historia żółwia Berta, brytyjskiego żółwia, który wtedy miał 22 lata. Jeśli żyje, to teraz ma pewnie z 31. Który miał takie powodzenie wśród żółwic, że jego tylne nogi odmówiły mu posłuszeństwa, więc dostał kółka wspomagające. I ta moja pasja trwa już od kilku lat. To był pierwszy tytuł prasowy, jaki sobie wyciąłem. Na początku w ogóle wycinałem to z gazet, ale internet dzisiaj też nie zawodzi.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: To będzie na przykład z dziś. Pudelek. Rafał Mroczek ruszył na Jasną Górę, ale do Częstochowy nie dotarł. Już byczy się z żoną na włoskich wakacjach. I żeby nie było, że ja na Pudelku teraz się tylko będę skupiał, to fakt. Tutaj dziennikarskie śledztwo. Michał Wiśniewski odgrodził się od sąsiadów. Zapytaliśmy, po co mu wielki betonowy mur? W tym tekście przeczytamy tak. Lider zespołu Ich Troje buduje dom o powierzchni 570 metrów kwadratowych na liczącej ponad 6000 metrów kwadratowych działce. Ostatnią uwagę mieszkańców i internautów zwrócił betonowy mur, który zaczął otaczać tę posiadłość. Konstrukcja skutecznie zasłania widok na teren posesji, jednak sam Wiśniewski podkreśla, że nie chodzi o izolowanie od otoczenia. O co chodzi? Fakt zdecydował się na to, żeby pogadać z Michałem Wiśniewskim, który odpowiedział na to pytanie bardzo konkretnie. Ja i prywatność? Dom to tylko mała część. Przecież tam znajduje się przede wszystkim firma. Busy Ich Troje, sprzęt, studio, biuro. Ich Troje to blisko 50 osób, powiedział Michał Wiśniewski. Fakt nie zawodzi, to dziennikarskie śledztwo na trzech akapitach.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Bo ja nieustająco czekam na wasze telefony i pytam, gdzie słuchacie czwórki, wiadomości z trasy, z dróg, z wakacji, z hamaka, z ogrodu. 226452100. Ten numer na pewno dzisiaj wam się przyda.

0: To co? Zerkniecie ze mną do muzycznego kalendarium. 20 minut pozostało do godziny 17. Słuchacie czwórki.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: 77 lat temu urodził się człowiek, który moim zdaniem sprawił, że nie jeden film smakował zupełnie inaczej. On jest oczywiście autorem piosenek i liderem grupy The Raspberries, z którym podbił listy przebojów jako twórca potężnych soft-rockowych ballad, ale Eric Carmen odpowiedzialny jest też za piosenkę do filmu Dirty Dancing.

Kto tego nie zna? Hungry Eyes. To jest wyjątek w karierze, bo w przeciwieństwie do większości swoich hitów Carmen nie napisał tej piosenki, ale ją po prostu wykonał. Pewnie można by się pokłócić, co jest lepsze, czy właśnie ten kawałek do Dirty Dancing, czy być może jego największy solowy hit All By Myself z roku 75, który, i to ciekawostka, opiera się na melodii z drugiego koncertu fortepianowego C-moll Sergeja Rachmaninowa. I tam pojawił się zresztą spór o tantiemy, bo Carmen początkowo myślał, że utwór tego rosyjskiego kompozytora jest w Stanach Zjednoczonych w domenie publicznej i nie narusza praw autorskich. Ale gdy płyta wyszła poza granicami kraju, to skontaktowała się z nim rodzina Rachmaninowa i ostatecznie spadkobiercy otrzymali 12% tantiem z tej piosenki, a chodzi o ten hiciar.

0: Dobra, nie mówcie nikomu, ja z tych dwóch kawałków wybieram jednak ten pierwszy. 18 minut pozostało do godziny 17.
1: I co ty na to? 226452100.
0: A za kilka minut też będzie muzycznie, bo sięgniemy po nasze muzyczne Guilty Pleasure. 226452100. Zawsze możecie złapać za telefon i dać nam znać, gdzie słuchacie czwórki. Ja jestem bardzo ciekawy tych telefonów. Czy to są wakacje, czy to jest powrót z pracy, korki, ogród, hamak. Dajcie znać, gdzie słuchacie czwórki.

0: Tak to już jest. Nikt nie słucha, każdy zna. Są takie kawałki, po które sięgamy, szczególnie wtedy, kiedy nikt inny ich nie słucha na tym, na czym my ich słuchamy. Zrobiło się skomplikowanie, ale zaraz wszystko się wyjaśni. 15 minut pozostało do godziny 17.
1: Muzyczne Guilty Pleasure. U nas możesz się przyznać.
0: Zespół Ace of Base to wy chyba kojarzycie. Czy wy wiecie, jak zaczęła się ich wielka kariera? No ważną postacią był tu producent muzyczny Dennis Pop, który uznał wersję demo piosenki All That She Wants za kiepską. No i los chciał, że kaseta magnetofonowa zaklinowała się w radiu jego samochodu i mężczyzna był zmuszony słuchać utworu w kółko podczas każdej podróży do pracy. Taka jest oficjalna historia, chociaż nie wiem, prawdopodobnie przez te kilkanaście dni nie był w stanie pojechać do mechanika, ale po kilkunastu dniach tak bardzo polubił melodię, że postanowił wyprodukować ten singiel. No i się zaczęło. Natomiast warto też pamiętać, że to nie było tak, że kariera Ace of Base zaczęła się od samego początku jako Ace of Base. Na początku był Technoir. To była nazwa, która jednak była zbyt trudna do wymówienia dla zagranicznych słuchaczy, więc zmieniono na Ace of Base. Człon Base wziął się stąd, że pierwsze utwory i próby zespół realizował w piwnicy. To była piwnica zatęchła z angielskiego basement, a z kolei Ace miało oznaczać, że chcą być asami w swojej bazie. No i tak chyba przez wiele lat było. To co? Zagramy All That She Wants prosto od zespołu Ace of Base. Nie wyłączajcie, dajcie głośniej.
1: Nie oceniamy. Słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: Tu u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Znowu miałam rację.

0: W czym?
1: We wszystkim.
0: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
0: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
2: Teraz Suzuki Vitara już od

0: Yeah, okay, okay, alright, yeah, okay, look.
1: Okej, okej, minęła godzina 17.
2: Pogoda.
1: Jeśli będziecie podróżować nocą z wtorku na środę, weźcie pod uwagę to, że zachmurzenie będzie małe, miejscami na północy umiarkowane i tam wzrastające też do dużego, ale może padać, więc drogi będą śliskie, mało tego, miejscami na północnym wschodzie kraju będzie też mgła, która będzie ograniczać widzialność do 300 metrów. No i temperatura. Ta minimalna wyniesie od 9 do 14 stopni, nieco chłodniej będzie lokalnie w obszarach podgórskich, około 8 stopni Celsjusza.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy.
3: Bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z Wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.

0: kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: No dzień dobry, jeśli dopiero do nas dołączyliście, witajcie serdecznie. 7 minut po godzinie 17.
1: Po robocie. Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Pamiętajcie, że po robocie nie gadamy o robocie, ale o wakacjach zawsze możemy pogadać. Czy można mieć dobre wakacje, kiedy jest beznadziejna pogoda? To znaczy jedziecie sobie na wczasy i cały czas leje, albo jest tak gorąco, że po prostu nie da się nic zrobić. Ja kiedyś byłem na takiej małej greckiej wysepce w sierpniu i na 7 dni przez 4 dni lało. Niby ciepły europejski kraj, no a tu jakby pora deszczowa, ale doszedłem do wniosku, że pomimo tego, że glony dały o sobie znać i były absolutnie wszędzie, to zapłacone trzeba wejść do wody. I nie powiem, że to były złe wakacje. To były wakacje bardzo dobre. 226452100. Wasze najlepsze wakacje przy beznadziejnej pogodzie.
2: No na pewno. No można...

0: począć, a nie chodzić czy siedzieć w pokojach. Można się poopalać, pokąpać w morzu. Akurat właśnie wracam z wakacji, więc jestem zadowolona. Pogoda super, a byłam we Włoszech.
1: To tam chyba zawsze pogoda dobra.
0: No, niestety.
1: Chociaż teraz to nie wiem, ile pani miała stopni, ale czytałam, że nawet...
0: 34.
1: To jeszcze tak okej?
0: To jeszcze możliwa jest pogoda do wytrzymania nad morzem. To jest fajnie, chłodno. No 40 stopni to już nie do wytrzymania.
2: Droga pani, to jest pierwsze z pomocą. Obecnie można w biurze podróży, jeśli to była podróż z biurem podróży, ubezpieczyć swoje wakacje od deszczu. Czyli jeśli pojechała pani do Włoch i nawet padało, to mogą zwrócić pieniądze. 226452100. Dajcie znać wasze najlepsze wakacje przy beznadziejnej pogodzie.
3: Co dziś po robocie?
2: Po robocie nie gadamy o robocie. 226452100. Tylko najlepsze historie. Co można robić, kiedy jest beznadziejna pogoda? Kiedy leje albo kiedy jest zbyt gorąco? Czy pogoda musi determinować to, jak spędzamy urlop? Pogadajmy o tym.

0: To wakacje i deszcz od Jakuba Skorupy, a pytanie ode mnie. Wasze najlepsze wakacje przy beznadziejnej pogodzie. 226452100. Czekamy na telefony.
1: Po robocie
0: nie gadamy o robocie, ale o wakacjach zawsze możemy pogadać. Mówię my, dlatego że razem z nami Klaudia Kroczek, prezenterka pogody z Polsatu. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Czym jest dla ciebie dobra pogoda?
2: No ja akurat jestem ciepłolubna, więc dla mnie dobra pogoda to jest przede wszystkim przyjemna, wysoka temperatura. Chociaż moje ulubione stwierdzenie, komfort termiczny, czyli do 30 stopni, słoneczko, delikatny wiatr, to jest dla mnie dobra pogoda. Natomiast są też takie momenty, gdzie nawet deszcz nie przeszkadza.
0: Nie wiem, czy macie takie wrażenie, jak cię słuchałem, to tak. Tak jakbym słuchał prognozy pogody.
2: Ale tak mi mówią ludzie prywatnie, mówią zawsze: Klaudia, przełącz się, włącz ten normalny język, mów do nas po polsku. Ja mówię, no nie mogę, moja logopedka zadbała o to, żebym poza anteną też miała antenowy głos, także trzeba się przyzwyczaić.
0: Albo co jest do zrobienia, żeby zrobić prognozę pogody, nie widząc tego, jaka będzie pogoda? Dałabyś radę, czy nie?
2: Ja jestem nauczona improwizacji w pracy, ja żyję z improwizacji. Bardzo dużo sytuacji mamy w pracy nieprzewidzianych, więc myślę, że dałabym radę.
0: No to zrobimy może taki mały test, ale dam ci jeszcze chwilę wytchnienia. Dobrze. Słuchaj, twoje najlepsze wakacje przy beznadziejnej pogodzie, bo skoro ta dobra pogoda to są wysokie temperatury, to rozumiem, że beznadziejna, deszcz, plucha, chłód.
2: Może niekoniecznie chłód, bo akurat te wakacje pod chmurką, które spędziłam, były w Tajlandii i to takie miejsce, gdzie nawet deszcz nie przeszkadza. Zawsze jak wybieramy ten kierunek wakacyjny, zazwyczaj to patrzymy na prognozę pogody, na długoterminową, gdzie będzie najcieplej, wybieramy te egzotyczne kierunki. No i tutaj akurat wybrałam się w porę deszczową do Tajlandii, mając świadomość tego, że pogoda może być kiepska. Ale pierwszy raz przeżyłam coś takiego, że kąpałam się w wodzie, w morzu, gdzie temperatura wody była bardzo wysoka, jednocześnie temperatura powietrza była bardzo wysoka i padał deszcz. I to są moje najlepsze wspomnienia, bo jak leżymy na słońcu, opalamy się, to jest nic specjalnego, prawda? Natomiast kiedy idziemy sobie w jakimś właśnie dla mnie ładnym, egzotycznym miejscu i nagle pada deszcz i wtedy jest ci wszystko jedno, czy jesteś mokry, czy nie. To jest coś pięknego, piękne zjawisko.
0: A zrobiłaś sobie taki backup. Gdyby jednak ta wizja, która została spełniona, nie doszła do skutku, to znaczy gdyby lało i by cię to wkurzało, że masz gdzieś w plecaku, nie wiem, karty, albo, to będzie złe sformułowanie, ale Chińczyka w Tajlandii?
2: Mieliśmy faktycznie jakieś sposoby na to, żeby jednak inaczej spędzać czas niż w deszczu. Natomiast to i tak było bardzo przyjemne, bo wtedy ten obrazek wygląda troszkę inaczej, wszystko smakuje inaczej. I okej, no graliśmy w karty, trafiłeś akurat. Ale te spacery w deszczu były akurat bardzo przyjemne, bo tam jest bardzo duża wilgotność.

0: w tej porze deszczowej, więc ten deszcz był zbawienny.
1: A myślisz, że deszcz, który pada w Tajlandii, deszcz, który pada powiedzmy nad morzem w Polsce, one mogą sprawiać, że i tu wakacje będą udane? No szczerze.
0: No nie.
1: Nie, jednak nie.
0: Szczerze nie. Nad morzem jest troszeczkę inny klimat. To zawsze, znaczy tak, jak robię prognozy pogody, to zawsze jest tak, że nad morzem jest troszeczkę chłodniej. Niewiele jest takich momentów i dni, kiedy faktycznie temperatura nad morzem jest taka, jak w centrum kraju czy na południu. Dodatkowo jeszcze, Bałtyk jest dosyć chłodny. Skandynawia, północ, dociera do nas to chłodne powietrze z północy nad Bałtyk, więc... No jednak może być mniej przyjemnie, ale znam kilka takich osób, które wybierają się tylko nad Bałtyk i nieważne czy pada czy nie, to nad polskim morzem jest to dla nich wymarzony czas, piękny, czy w deszczu czy nie, więc to jest bardzo osobista sprawa.
1: Ciekawy byłem, czy pójdziesz w te kwestie typowo pogodowe, czy jednak w opowieść o tym, że nieważne jaka pogoda, ale ważne z kim spędza się wakacje.
0: Ja zawsze dyplomatycznie, pamiętaj, muszę dyplomatycznie przy prognozach pogody, ale tak, masz rację, nawet jeżeli mamy złą pogodę, a dobre towarzystwo, to znajdziemy sobie takie rozwiązania i taki sposób na to, żeby ten jednak czas był wyjątkowy, przyjemny i wtedy pogoda nam w ogóle nie przeszkadza.
1: Ja zdradziłem ci, że miałem takie swoje wakacje z dzieciństwa w Bieszczadach, w Bukowcu. Było tam zielono i był taki mały drewniany domek. Byliśmy tam z rodzicami. Lało przez chyba 5 dni, ale mieliśmy grilla pod daszkiem i to mi zupełnie nie przeszkadzało, bo raz był ten charakterystyczny zapach, ta zieleń, która w wodzie wygląda zupełnie inaczej, no i dodatkowo jeszcze to, że było pełno alertów odnoszących się do żmij, bo żmije można spotkać w Bieszczadach. Dla mnie, jako dla małego chłopca, to było pewnego rodzaju wyzwanie, taka przygoda życia. Ciekawy jestem, czy ty miałaś takie wakacje z dzieciństwa, pomimo beznadziejnej pogody, które okazały się fantastyczne, możesz się zastanowić... Daje czas. Klaudia Kroczek, prezenterka pogody z Polsatu razem z nami. Pytanie do was. Wasze najlepsze wakacje przy beznadziejnej pogodzie. 226452100.
2: Spędziła pani kiedyś jakieś wakacje w deszczu?
3: Tak, w Polsce spędziłam w deszczu, siedząc w domu.
1: No zdarza się. A jak to było u was? 226452100.
4: I co ty na to? 226452100.
1: Pytamy o najlepsze wakacje przy beznadziejnej pogodzie.

0: można też spędzać czas, jak jest zła pogoda, i się cieszyć z wakacji.
1: To jak pan spędza czas, jak deszcz pada cały czas?
0: Wtedy bawię się z moim synkiem.
2: Moim zdaniem to zależy nie tylko od pogody, ale też od osób, z którymi właśnie spędzamy te wakacje. Zależy, jakie osoby są wokół nas.
1: A od miejsca?
2: Od miejsca też w sumie, tak.
1: Dlaczego?
2: No bo im lepsze miejsce, tym lepsze będą wakacje w sumie, no bo czy to miejsce jest komfortowe, czy jest bezpieczne na przykład.
3: Ja się zgadzam w 100%. To zależy od ludzi, z którymi spędzamy wakacje, no chyba że ci ludzie przyciągają na przykład burzę. 226452100. Wasze najlepsze wakacje przy beznadziejnej pogodzie.
4: Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Klaudia Kroczek, prezenterka pogody z Polsatu. Czy ja mogę dodać, że przeklęta prezenterka? Czy się obrazisz?
5: Nie, to sama ci to powiedziałam. Sama się przyznałam. Klątwa pogodynki. Wytłumaczyć? Nie miałam tego wcześniej. Zaczęło się to, jak zaczęłam pracę jako pogodynka. I to jest przeklęty czas. Kiedy jadę na urlop, to musi się coś wydarzyć ciekawego. Nawet w takie miejsca, które... w których po prostu nie pada, tak? Gdzie zawsze jest ładna pogoda, świeci słońce, to jak ja tam przyjeżdżam, to leje. Po prostu klątwa pogodynki nad mną ciąży, więc nikt nie chce ze mną jeździć na wakacje, bo wiedzą, że muszą się spakować jak po prostu na, nie wiem, na Syberię i na lato i na porę deszczową.
3: Ale wiesz co, no to ja mam tak samo, nie jestem pogodynką ani pogodynkiem, chociaż nie, robię 30-sekundowe prognozy pogody, więc może jednak coś ciąży, bo opowiadałem o tym, że pojechałem kiedyś do Grecji, wywaliło glony po prostu na brzeg, glony pływały absolutnie wszędzie, 7 dni, 4 pada, co tu robić? Więc stwierdziłem, że jak zapłacone, trzeba wejść do wody, korzystać. Wziąć to na klatę z glonami, z całym inwentarzem, ale było pięknie, bo jest co wspominać też.
5: No właśnie, takie momenty są najlepsze, no moja historia też podobna do twojej. Zatrzymałam się w Omanie, czyli Emiraty Arabskie, czyli miejsce, gdzie zazwyczaj pogoda jest wspaniała cały rok. W Omanie, dodam, pada tylko kilka dni w roku. Oczywiście jak ja zatrzymałam się tam na cały dzień, to lało i to mieszkańcy wychodzili z telefonami, nagrywali to wszystko, bo to jest u nich niesamowite zjawisko i to na tyle, że ta woda się zatrzymuje, ona nie ma gdzie spływać, oni nie mają tam żadnych odpływów i tak dalej. No to trzeba zobaczyć, ale podobno powiedział mi przewodnik, że to ma przynieść szczęście, bo zobaczyć deszcz w Omanie to jest coś wyjątkowego.
3: Czyli ty przyniosłaś mieszkańcom Omanu szczęście.
5: Daj Boże.
3: Ale krzyczałaś, to ja, to przeze mnie, czy nie?
5: Nie, nie, wtedy się nie wychylam. Raczej staram się tego nie robić. Natomiast klątwa pogodynki jest jak najbardziej prawdziwa. I miło wspominam ten czas, dlatego uważam, że niezależnie od pogody, warto jednak szukać plusów w danej sytuacji. Żyjmy chwilą, tym momentem. No nie zmienimy pogody. Ja chciałabym bardzo. Blika, 5 zł. Ja chciałabym bardzo, ale no nie mamy na to wpływu.
3: Ale nie wiem, czy to widzisz, ale można tu podejść dwojako do sprawy. To znaczy, jak jest beznadziejna pogoda, to albo odwracamy swoją uwagę od tego, co tam jest, czyli sięgamy po te karty, albo Chińczyka, albo po książkę, muzykę, cokolwiek. Albo jednak mimo wszystko, biorąc na klatę tę właśnie pogodę, korzystamy z tego, co jest tam. To które podejście jest ci bliższe?
5: Raczej korzystamy z tego, co jest tam. Lubię spędzać czas przy planszówkach, grając w karty z znajomymi, rodziną, ale nie po to się wyjeżdża na urlop, prawda? To można sobie w domu zrobić, a właśnie trzeba smakować, doznawać wszystkiego, co nam ten dany moment przynosi, gdzie jesteśmy w innym kraju, w innym miejscu niż dom. Trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu i szukać tych momentów, których później będziemy wspominać przy kartach w domu.
3: To gdybyś teraz miała wybrać, tak, tydzień ciągłego deszczu w pięknym miejscu, czy tydzień 40-stopniowego upału w wymarzonym kurorcie? No chyba wiem, jaka będzie odpowiedź. Co
5: no wiesz,
3: wybierasz?
5: No wiesz. No,
3: kurort?
5: No tak.
3: Chyba, że jeszcze by była trzecia opcja i byłby to statek.
5: No tak, to akurat zdradziłam ci, jestem fanką. Ale też miałam bardzo

0: ciekawą sytuację w tym roku. Byliśmy na rejsie po Bahamach, tak się ten rejs nazywał, i przepływaliśmy obok Dominikany, gdzie był taki sztorm, nigdy takiego sztormu nie przeżyłam, nie wiedziałam, że nawet mam chorobę morską. No i wtedy co? No i wtedy baseny zamknięte na statku, wszystko zamknięte, no bo ciemna chmura, nie da się opalać i pada deszcz. No i wtedy szukaliśmy sobie jakiś tam rozrywek na danym piętrze, powiedzmy, tak? Zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie, ale ten sztorm na Dominikanie, ciekawa sprawa.
1: Ale sama mi zdradziłaś, że jak się pływa takim statkiem, to w ogóle nie ma opcji, żeby przez te 9 dni zwiedzić ten statek,
0: nie
1: że to
0: opcji.
1: Jest niemożliwe.
0: No chyba, że ktoś płynie w rejs dookoła świata.
1: No jest to wtedy
0: rejs,
1: tak.
0: On trwa 365 dni. Niesamowity taki wtedy jest rejs. Nie wiem, czy to do wytrzymania jest, jeżeli ktoś ma chorobę morską. Natomiast rejsy są różne, od 3 dni do właśnie rejsu przez rok dookoła świata. No i faktycznie jest sporo tych pięter, ciężko to wszystko ogarnąć naraz. Robi się mnóstwo kroków, bo statek jest jednak ogromny, ale polecam taką formę, bo jest to ciekawe. Zatrzymujemy się w różnych punktach, w różnych miejscach i możemy wiele zwiedzić w krótkim czasie.
1: Dzisiaj przystań Klaudii to 4. Klaudia Kroczek, prezenterka pogody z Polsatu, razem z nami. Pytanie do was, wasze najlepsze wakacje przy beznadziejnej pogodzie.
2: Relaksik.
1: 226452100. Czekamy na telefony, ale oprócz tego, że czekamy, gramy specjalnie dla was. Wiadomo, gdzie najlepsza muzyka. W 4. Myślę, że takim wycieczkowcem można gdzieś do krajów latynoamerykańskich pojechać, popłynąć, a tam Trueno chociażby zagra. Już teraz.

0: Klaudia pyta tak, co to za kawałek, co to za kawałek? Kawałek od Trueno. Klaudia Kroczek, prezenterka Pogody z Polsatu razem z nami.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry raz jeszcze, bo rozmawiamy dziś o tym, czy można mieć dobre wakacje, kiedy jest nie najlepsza pogoda. 226452100. Jakie trzy rzeczy warto mieć ze sobą, warto spakować, żeby pogoda nie zrujnowała naszego wyjazdu? Powiedz dwie, to ci tego trzeciego Chińczyka podrzucę.
1: Znaczy tak, na pewno ochrona przeciwsłoneczna, krem z filtrem. W ogóle konieczność, bo jak się poparzymy w pierwszy dzień, co zazwyczaj robimy, to jest w ogóle dramat. Parasol. No po co wydawać pieniądze na parasolkę na miejscu? Można sobie kupić gałkę loda, tak to trzeba mieć zawsze spakowany podręczny parasol. No i tak myślę, oprócz tego Chińczyka, co tu jeszcze mogłoby być? Dobry humor.
0: Tylko.
1: Tylko.
0: Ale

0: Pozytywne nastawienie.
1: Myślę, że to jest całkiem niezłe podejście. Ja też ostatnio z tym filtrem na przykład miałem tak, że smaruję, no nic nie łapie słońce, więc ostatniego dnia, przedostatniego, przepraszam, zrezygnowałem. No i krab, czerwony jak cegła.
0: No właśnie, a niektórzy jeszcze używają przyspieszacza.
1: No to jest
0: najgorsze.
1: To jest grube, to jest grube. Masz czasem tak, że jednak planujesz swoje wakacje w konkretnym terminie, bo wiesz, że wtedy będzie dobra pogoda?
0: Skąd wiedziałeś?
1: Strzelam.
0: Tak. Ja bazuję, prognozując pogodę, na modelach amerykańskich i nie tylko, które wybiegają w przyszłość, są bardzo dobre, sprawdzają się. I w ogóle najlepsze miejsce na sprawdzanie prognozy pogody to takie strony poświęcone pilotom, strony poświęcone żeglarzom. Tam jest wszystko dokładnie rozrysowane. Oczywiście ja też się uczyłam sporo czasu, więc wiem, jak rozczytać to wszystko, ale można poświęcić temu czas i się nauczyć, bo to są bardzo przydatne informacje, no bo nie ukrywajmy, no pogoda to jest taki temat, który wszystkich interesuje zawsze, zwłaszcza kiedy mówimy o wakacjach i o urlopie.
1: Ale czy to są takie portale, do których dostęp ma każdy z nas?
0: Tak, raczej tak. Okay. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać.
1: No dobra, czyli żeglarskie, czy ja na przykład będę w stanie przeczytać to, co znajdę na takim żeglarskim portalu?
0: No
1: czy to
0: właśnie,
1: będzie język jednak trudny dla przeciętnego zjadacza chleba?
0: Trzeba się troszeczkę doedukować, polecam książki dla pilotów. No niezbyt łatwa lekturka, ale jest tam wszystko pięknie wytłumaczone. A jak nie, to proszę oglądać prognozy pogody, bo ja też zawsze jak prezentuję pogodę, to staram się to przełożyć na taki język ludzki, powiedzmy. Używam tych trudnych sformułowań, ale staram się wszystko tłumaczyć tak, żeby ktoś, kto pije kawę i mnie ogląda, wyciągnął z tego jak najwięcej.
1: A jak wchodzę sobie na jakiś portal i tam na przykład jest pogoda 45-dniowa.
0: Rób tego.
1: Dlaczego?
0: Nie, absolutnie.
1: Ale oni piszą, że to prawda.
0: Ale nie. Okej, muszą tak pisać. To znaczy pogoda się tak szybko zmienia. Naprawdę wystarczy, że zmieni się odrobinę kierunek wiatru i już chmura, która miała być nad Warszawą, jej nie ma. Sytuacja z wczoraj. Rano byłam na dyżurze, robiłam prognozę pogody i mówiłam o tym, że burze przejdą tylko przez Warmię i północną wschodnią część Polski. Natomiast kilka godzin później dostałam aktualizację od naszego synoptyka, że będzie burza w Warszawie. I faktycznie weszłam na stronę, sprawdziłam fronty i mówię, wow, ale to się szybko zmieniło. Więc raczej 16-dniowa, ale to też by mnie nie ryzykowała aż tak. Po prostu trzeba mieć szczęście do pogody.
1: No dobra, to muszę odlajkować kilka portali, które były
0: tak,
1: w takim moim must have codziennym.
0: Mnie musisz obserwować.
1: Będę. Klaudia Kroczek, prezenterka Polsatu razem z nami, prezenterka pogody. Wasze najlepsze wakacje przy beznadziejnej pogodzie. 226452100.
2: Po robocie.
1: Słuchajcie, to jest akurat taki kawałek. Na ficie jest tu Żabson, który już na stałe zagościł na naszej playliście. Jeśli nie słyszeliście, to mam nadzieję, że wam się spodoba. 36 minut po godzinie 17. O czym dziś rozmawiamy? No, o pogodzie i tych najlepszych wakacjach przy beznadziejnej pogodzie. 226452100. Czekamy na wasze telefony. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19.

0: Colesa na ficie Żabson. 21 minut do godziny 17. Dziś rozmawiamy o tym, czy można mieć dobre wakacje. Wspaniałe wakacje wtedy, kiedy pogoda jest beznadziejna. I to teraz beznadziejna można wziąć w cudzysłów, albo potraktować to jako sytuację, w której non-stop leje, pada deszcz, albo jest bardzo gorąco, także nie chce wychodzić się na zewnątrz. No to jaka jest prawda?
1: Nawet jak jest zła pogoda, a dobre towarzystwo, to też są udane wakacje.
2: Ale w 40 stopniach, to już za ciepło?
1: Zależy, gdzie wtedy jestem. W mieście niekoniecznie jest fajnie, ale jeżeli...
3: W zabanym pomieszczeniu.
1: Ale to wtedy, wiesz, w pomieszczeniu to tak niekoniecznie. Ale gdzieś tam nad morzem, nad wodą, to wtedy jest przyjemnie.
0: Pytała Weronika Puszkar, a my pytamy was o to, jakie są najlepsze wakacje waszego życia przy beznadziejnej pogodzie. Że jakoś się nie spodziewaliście, że będzie tak źle pogodowo, okazało się, że to był wspaniały wyjazd. 226452100.
4: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Klaudia Kroczek, prezenterka pogody z Polsatu, nie po robocie, bo ma swój weekend. Zdradziła. Wszystko, co mi powiesz poza anteną, to ja tu wyciągnę, więc musisz być tego pewna. Słuchaj, masz jakieś tajemnicze dane odnoszące się do tego, jak będą wyglądały kolejne tygodnie pogodowe. Ja wiem, że już nie patrzę na te prognozy pogody długoterminową na 45 dni, ale tak w krótszym zakresie.
5: Wiesz co, my mówiliśmy o tym, że to lato ma być rekordowo ciepłe. Ja już mówiłam o tym na wiosnę, jak zaczęłam czytać o modelach synoptycznych na lato. I sprawdza się to, znaczy ze skrajności w skrajność. No mamy takie dni, kiedy jest bardzo zimno, mamy dni, kiedy jest bardzo ciepło. No w tym roku my pobiliśmy rekord. Słubice jako najcieplejsze miasto w Polsce, 40,5 stopnia. Raczej już tego rekordu nie pobijemy, jeśli chodzi o to lato. Natomiast mają być jeszcze takie dni, gdzie temperatura wyniesie 38-39 stopni w sierpniu, więc zapowiada się naprawdę bardzo ciepły miesiąc, ta druga część miesiąca. Kilka deszczowych dni. Poza tym bardzo słonecznie, raczej przyjemnie, akurat ten tydzień z bardzo przyjemną temperaturą. Nigdzie nie będzie upału, nigdzie nie będzie też za zimno, więc ten tydzień to jest taki idealny czas na urlop i to uwaga nad morzem też polskim, dlatego że tam będzie wyjątkowo ciepło, prawie 30 stopni, a to się raczej nie zdarza, więc w końcu na chwilę nam się ta pogoda unormowała.
0: No i od razu ceny ryby w smażalni skoczyły po tej informacji.
5: Myślę, że tak.
0: Słuchajcie, 226452100, ostatnia szansa, żeby opowiedzieć o swoich wakacjach, tych najlepszych przy beznadziejnej pogodzie. Czy dobra pogoda twoim zdaniem to jest luksus, czy jednak to jest nadal coś, czego oczekujemy w pakiecie z urlopem? Że my jak planujemy urlop, to oczekujemy, że musi być pięknie. Jak to dzisiaj wygląda, biorąc pod uwagę zmiany, które nastąpiły, bo dzisiaj, jeśli chodzi też o twoją pracę, to te wahania pogodowe są bardzo duże w tym sezonie.
5: Wiele osób tak marzy, oczekuje faktycznie tego luksusu, czyli pełnego pakietu. Nic nie jest w stanie tej osobie tego zapewnić, a potem są roszczenia. Dlatego pewnie, tak jak mówiłeś, że biura podróży się zabezpieczyły.
0: Tak, że można dzisiaj ubezpieczyć swoje wakacje od brzydkiej pogody. Tylko jak ktoś jedzie, wiesz, do Grecji albo do Włoch, do Hiszpanii, to w ogóle nie myśli o tym, że tam będzie lało przez pół tygodnia.
5: Wiem, ale musimy mieć świadomość tego, że w tych czasach teraz, w ubiegłych latach się to wszystko pozmieniało. To, że jesteśmy w Grecji, w Hiszpanii, we Włoszech, to nie znaczy, że będzie lampa i 40 stopni. Nie, teraz już w każdym miejscu pogoda może być różna, może być zmienna. Nawet w takiej Grecji może być zimno. I mówię to na antenie teraz, tak? Musimy mieć tego świadomość.

0: że różnie bywa w tych czasach, po prostu musimy się dostosować do pogody.
1: To jeszcze z ciekawości, jak jesteś na wakacjach, to sprawdzasz pogodę, czy nie? Czy wtedy jest urlop również od pracy, bo to
0: sprawdzam.
1: Twoja praca.
0: Sprawdzam. Zazwyczaj ci, którzy jadą ze mną na urlop, to pytają mnie, Klaudia, jak będzie jutro? Idziemy na plażę czy w góry? I ja jestem od tego zawsze, więc to chyba już zostanie
1: zbyt. Dobrze, że nie jest tak, że ty jesteś w Tajlandii, jak ktoś pyta, jak będzie w Świnoujściu na
0: jest
1: przykład.
0: Jest tak.
1: Bywa?
0: Oczywiście. Non-stop ludzie do mnie piszą i pytają się, a jak w przyszłym tygodniu nad morzem? A jak coś? Mimo tego, że jestem na urlopie, więc okej, jakby ja się na to godzę, ja odpisuję zawsze, bo czuję się wyróżniona, będąc w gronie prezenterów pogody w Polsce, bo to nie jest taka oczywista praca, więc z przyjemnością to robię.
1: No dobra, to dokąd jedziesz na wakacje?
0: Do Hiszpanii.
1: Do Hiszpanii.
0: Do Hiszpanii we wrześniu teraz.
1: Będziesz ubezpieczać te wakacje, czy nie?
0: Nie. Też, kurczę, ja w Hiszpanii mam dom też, razem z rodzicami. Mhm. Nie bez powodu wybraliśmy to miejsce na samym południu Hiszpanii, zaraz
1: koło to jest Andaluzja? Gibraltar.
0: No. Gibraltar, więc tam pogoda jest zazwyczaj dobra. I w Hiszpanii we wrześniu właśnie jest tak, że już nie ma aż tylu turystów, a pogoda jeszcze jest bardzo dobra, więc teraz Hiszpania we wrześniu, a w przyszłym roku, pewnie luty, marzec, tak jak w tym roku, gdzieś na rejs.
1: Ale świetną macie miejscówkę, bo to jest faktycznie takie miejsce, gdzie można odwiedzić w bardzo szybkim tempie trzy różne kraje, bo mamy Hiszpanię, jest Portugalia i brytyjski Gibraltar, więc jest co robić. I
0: tak, mało w Maroku jeszcze też byłam.
1: Cztery nawet. I dużo Hiszpanów, tych takich rdzennych, oryginalnych.
0: Tak.
1: Którzy nie mówią w innym języku niż hiszpański.
0: Tak. Pytasz o kawę po angielsku, nie wiedzą, co się dzieje w ogóle. Da się do tego przywyknąć, ma to swój urok, ale faktycznie południowa część Hiszpanii jest niesamowita.
1: Klaudia Kroczek, prezenterka pogody z Polsatu, była dziś naszym gościem. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
1: 226452100.

0: To Taco na Fide w czwórce i Tamagotchi. Ja miałem, Gabi, a ty miałaś Tamagotchi czy nie? Pytam Gabi, która realizuje po robocie, powiedziała, że miała. No słuchajcie, jeśli chodzi o Tamagotchi, to tam pojawiało się takie zwierzątko, ale jeśli chodzi o walizkę czwórkową, to tam pojawiają się cztery przedmioty. Albo cztery postaci, biorąc pod uwagę to, że dziś pakujemy walizkę bajkową. Jeszcze raz przypominam, że czwartym przedmiotem, który w naszej walizce się pojawił, jest piękny książę. No i wszystko się zgadza. To jeśli chodzi o walizkę bajkową, trzy pozostałe przedmioty, mogliście je poznać słuchając nas właściwie od samego rana. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Nasz numer telefonu 226452100. Nie ukrywam, ja mówię o nim bardzo często, dlatego że on jest bardzo przydatny w momencie, w którym możecie zdać nam relację, w jakiej części Polski jesteście albo Europy, ale w momencie, w którym też walczycie o czwórkową walizkę, bo taka możliwość będzie dziś po godzinie 18:30. A co? Przypomnę raz jeszcze. 226452100.
1: Stoisz w korku? Dzwoń! 226452100.
0: 8 minut pozostało do godziny 18, a po godzinie 18 będziemy uczyć się nowych rzeczy. Wczoraj uczyliśmy się białego śpiewu, a dzisiaj będziemy uczyć się growlingu. No więc dla fanów metalu, dla Kamila Jasińskiego też myślę coś, co warto zgłębić. Wspominał o tym, że on kiedyś growlingu się uczył, ale nie jest to taka ważna, łatwa rzecz. Natomiast warto dbać o swój głos przy okazji, więc ja jestem zawsze zafascynowany tym, jak ktoś, kto powiedzmy 20 lat growlował, jest w stanie potem jeszcze z kimś innym porozmawiać. I to takim miękkim, aksamitnym głosem. Dzisiaj o tym wszystkim będziemy gadać do godziny 19.
2: Ladies and gentlemen, Limp Bizkit and Snoop Dogg. Freak baby, freak baby.

0: When you're ready to go.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: Kilkanaście minut temu dowiedziałem się od Klaudii Kroczek, że istnieje klątwa pogodynki, czyli że wychodzi na to, że jak ja zrobię teraz prognozę pogody, to nikt nie będzie chciał pojechać ze mną na wakacje, bo to będzie oznaczało, że będzie padać. Okej, biorę to na klatę. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Nie będzie całkiem źle jutro. Temperatura maksymalna od 20 do 25 stopni. Chłodniej może być nad morzem i jeśli jesteście w górach, tam około 19. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, miejscami na północy porywisty i to z kierunków północnych. Na północy może też popadać, więc jeśli wakacje spędzacie akurat tam, to warto wziąć ze sobą coś od deszczu.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Fuego, to tak na dzień dobry w trzeciej godzinie naszego spotkania. Jest wtorek, 11 sierpnia. U nas tydzień pracujący trwa tylko 4 dni, więc z weekendem startujemy w piątek. Ogłaszam, że do piątku zostały 2 dni, 5 godzin, 53 minuty i 13 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Zapraszam. Po robocie nie gadamy o robocie, ale gadamy o różnych rzeczach, których możemy się nauczyć, niezależnie od tego, czy mamy 20, 30, 40 czy 50 lat. Rozmawialiśmy już o tym, że nie ma cezury wiekowej, jeśli chodzi o naukę pływania albo jazdy na rowerze, że każdy może uprawiać w parkour. Oczywiście może to nie będzie wyczynowe, ale można spróbować. Że każdy może próbować zrobić szpagat, że tu nie liczy się cel, ale droga. A dziś będziemy uczyć się growlingu albo growlowania, jak kto woli. Będziemy zastanawiać się, czy każdy może nauczyć się growlowania, jak wygląda nauka wokalu ekstremalnego i od czego zacząć. Tak od podszewki. Jeśli ktoś na przykład z death metalem nie miał nic wspólnego, to jak powinien się tym głosem swoim zabawić, żeby to fajnie brzmiało, ale też docelowo, żeby sobie tego głosu nie zniszczyć. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami, bo po godzinie 18.30 rozwiązanie naszego konkursu Czwórka na walizkach. I ktoś będzie szczęśliwy, ktoś będzie się cieszył, że czwórkowa walizka trafi właśnie do niego.
1: Po pracy zaczyna się życie.
0: 8 minut po godzinie 18. Magda Żelazowska, Gabi Opszańska, Kuba Jamrozek. Czy ja mówiłem, że jesteśmy z wami dziś do godziny 19? Powtarzam ten numer non-stop, ale powtórzę raz jeszcze.

0: patrzę na moich gości bujających się do Eminema. Ciekawy jestem, czy powinienem to powiedzieć, biorąc pod uwagę, że metal płynie w ich krwi. 15 minut po godzinie 18.
1: Co dziś po robocie?
0: Będziemy uczyć się growlowania albo growlingu, jak kto woli. Razem z nami Karolina Wołosewicz, nauczycielka wokalu metalowego w Akademii Rocka, wokalistka zespołu Ikahari, która debiutuje dzisiaj w radiu. Dzień dobry, cześć Karolino.
2: Dzień dobry, cześć.
0: I znany człowiek bywający w radiu niejednokrotnie, między innymi w naszym dużym koncertowym studiu, Maciek Michniewicz, założyciel Akademii Rocka. I miałem dodać, bo sam chciał, filantrop, wizjoner, człowiek, który będzie zmieniał świat. Dzień dobry, cześć Maćku.
3: Dzień dobry, tak jak się umawialiśmy.
0: Wszystko się zgadza. Słuchajcie, tak jak wy tłumaczyć o sobie spoza metalowego świata, czym właściwie jest growl?
2: O matko.
3: Karolina, chcesz udzielić odpowiedzi?
2: Oczywiście, że chcę udzielić. Znaczy tak, temat jest bardzo złożony, nazewnictwo nie jest jednolite, gdyż no, wokale ekstremalne nie są aż tak dobrze, powiedzmy, zbadane, opisane jak taki czysty śpiew. Natomiast no po prostu to są już takie skrajne momenty, jakieś takie dodatkowe efekty, które możemy zrobić swoim głosem, jeśli chcemy po prostu przekazać więcej emocji lub bardziej intensywne emocje.
0: No ładnie o tym mówisz, ja myślałem, że wyjdziesz i powiesz, no to jest taki ryk na scenie.
3: To jest to! Moja definicja jest taka, jak twoja matka albo twoja babka mówi, po co on się tak drze, słuchając jakiejś muzyki, to jest właśnie to.
2: To jest
0: właśnie growl.
3: Jeżeli, że słów nie da się zrozumieć. To są dwa podstawowe slogany.
0: To tego w takim razie trzeba się uczyć?
2: No, znaczy warto. Niektórzy robią to naturalnie, natomiast sam growl to jest jeden jakby wycinek tego wszystkiego, tak? Growl to jest...
0: Co się kryje pod tym parasolem, wokal ekstremalny,
2: tak,
0: rozumiem,
2: tak, bo mamy, powiedzmy, takie główne... dwie techniki właśnie, false chord albo fry scream, które zależą od tego, jakich tam elementów używamy w swoim trakcie głosowym, a growl no, to jest po prostu taki niski false chord, przynajmniej według takiej terminologii, jaką ja operuję, jaką mnie uczyła właśnie Mara Lisenko, która przyjeżdża do nas też do Akademii warsztaty prowadzić.
0: Ale z waszego punktu widzenia to jest coś, co jest taką wyższą szkołą jazdy? Czy coś, co może osiągnąć każdy z nas?
3: To jest dobre pytanie, a jeszcze tylko pozwolisz, że uzupełnię. Czy warto się uczyć? Mm-hmm. Oczywiście, że tak, w mojej pozycji, ale no, ekstremalne techniki mogą być niebezpieczne, jeżeli wykonuje się je niepoprawnie. W związku z czym akurat tych technik na pewno dużo bardziej warto się uczyć niż jakichkolwiek innych, jeżeli ktoś chce nimi operować. Bo tak jak Karolina powiedziała, są ludzie, którzy naturalnie robią to jakby tak zgodnie ze sztuką i wtedy im się krzywda nie stanie, ale... No jakby powszechna opinia, że po prostu trzeba się drzeć do mikrofonu, jest nieprawdziwa. W sensie to jest po prostu jakaś tam specjalna technika, bo jeżeli ktoś będzie po prostu wrzeszczał, to prędzej czy później zrobi sobie po prostu anatomiczną krzywdę.
0: To mnie zawsze zastanawiało, jak to jest, że ktoś, kto na przykład growluje przez 20 lat, potem jest w stanie porozumiewać się normalnie swoim aksamitnym głosem gdzieś z kimś na ulicy.
3: Tak, to jest bardzo dobry wyznacznik.

0: Jeżeli ktoś po próbie albo po występie traci swój własny naturalny głos, ma chrypę i musi odchorować, to tam są jakieś techniczne niedociągnięcia i wtedy warto jakby tam przyjrzeć się, czy to jest wykonywane poprawnie.
1: Pamiętacie ten pierwszy moment, kiedy usłyszeliście taką próbkę wokalu ekstremalnego i pomyśleliście sobie, to jest to, czym chcę się zajmować? Karolina? Czy to był właśnie growl, czy coś innego?
2: Kurczę, nie pamiętam dokładnego momentu, ale pamiętam takie uczucie właśnie, kiedy jeszcze byłam nastolatką, gdzie no właśnie takie miałam marzenie, że chciałabym tak umieć, ale wtedy byłam przekonana, że to jest po prostu poza moim zasięgiem, bo w ogóle no właśnie tak zawsze śpiewałam leciutko, delikatnie, więc to na pewno nie jest coś dla mnie, ale tak wewnątrz zawsze miałam takie pragnienie, żeby się tego
1: żeby
2: nauczyć.
1: Żeby to robić, Maciek?
0: Ja pamiętam, może to nie był pierwszy moment styczności, ale pamiętam te pierwsze przebiśniegi, kiedy takie techniki przechodziły do szeroko pojętego mainstreamu, nazwijmy to. No to pewnie Linkin Park i System of a Down. To są takie kapele, no akurat z czasów mojego liceum, no i pewnie no tak. Karoliny też. I że jak tam w Toxicity jest taki fragment, że on tak, nie, to w Chop Suey, sorry, w Chop Suey jest taki fragment, że on tak krzyczy i wtedy wszyscy robi tak, wow. No a potem jakby wiadomo, Linkin Park weszło i że w ogóle szeroki wachlarz tego typu rzeczy. No to wtedy wszyscy myśleliśmy tak na zasadzie, że to jest jakiś niesamowity talent, w sensie, że to jest umiejętność nieosiągalna dla innych ludzi. Ja wtedy byłem jakimś tam względnie początkującym gitarzystą. No teraz na szczęście, właśnie dzięki temu, że takie techniki stały się popularne, też dzięki właśnie zespołom, które tak grają, no wiemy, że to są rzeczy, których można się nauczyć. Pewnie drugim Chesterem nie każdy będzie, no bo to jednak jak w każdej umiejętności są... Tak. Jest talent i jakieś predyspozycje, ale to są rzeczy, których można się nauczyć.
1: No i tu rodzi się też szereg innych pytań. Czy jeśli chodzi o growl, to on jest charakterystyczny wyłącznie dla death metalu, czy może jednak też dla innych odmian metalu również? No i jeszcze jedna ważna rzecz, czy jak ktoś na przykład ma taki bardzo wysoki głos, to też jest w stanie growlować, ale o tym wszystkim dziś pogadamy. Karolina Wołosewicz i Maciek Michniewicz razem z nami.
3: Twój sposób na relaks?
1: A gdyby ktoś miał wątpliwości, ten kawałek to grzyby od Ewy Sad i teraz wszystko się zgadza. 21 minut po godzinie 18.
4: Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Nat i grzyby w czwórce. Ciekawy jestem, czy ten kawałek można growlować.
1: Co dziś po robocie?
0: Patrzą na siebie Karolina Wołosewicz, nauczycielka wokalu metalowego w Akademii Rocka, wokalistka zespołu Ika Hari i Maciek Michniewicz, założyciel Akademii Rocka, filantrop, wizjoner, to wszystko, co już powiedziałem, bo Maciek chciał. Słuchajcie, taki popowy albo poprapowy kawałek można metalowo przerobić i wpuścić tam growl?
2: Wszystko można. Jak się bardzo chce, to można. To tylko kwestia gustu, czy się będzie to podobało, ale uważam, że jak najbardziej.
0: Czyli tu może być różnie, jeśli chodzi o te gusta.
2: Tak.
3: Zresztą taki kierunek coverów, popularnych numerów, czy to disco, czy jakichś takich lżejszych, przerabianych na metal, jest na Spotify albo we wszystkich talent show generalnie bardzo takim jakby obecnym.
0: Jest taki gość, który nazywa się Pelek na YouTubie i on robi tego bardzo, ale to bardzo dużo. Karolina, potwierdzasz.
2: Tak, znam go nawet kiedyś tam z dziećmi oglądałam.
0: Dobry głos.
2: No w ogóle tak, metalowe covery popowych piosenek to są chyba moje ulubione rodzaj coverów, tak.
3: Ja myślę, że to już po tylu latach istnienia tych technik i obecności takiej muzy wśród szerokiego grona odbiorców, możemy spokojnie powiedzieć, że jest to technika taka sama jak każda inna. No tam jak Joe Cocker na Woodstock zrobił te swoje no to wszyscy byli powaleni. No teraz jest to coś, czym się posługujemy albo nie, w zależności od tego, czy to pasuje do wymowy numeru, czy nie, ale ja będę za tym postulował, żeby patrzeć na to po prostu jak rodzaj ekspresji, który jest już obecny i dostępny dla wszystkich jakichś tam świadomie śpiewających ludzi.
0: A mieliście takiego kursanta, takiego ucznia, który przyszedł i mówi wprost, ja chcę się nauczyć zdrowego growlingu.
2: No prawie każdy tak mówi. Jak przychodzi właśnie ktoś i nie umie nic, to zazwyczaj takie słowa padają, że chcą właśnie robić to zdrowo, dlatego są u nauczyciela, nie próbują sami.
0: Ale to są ludzie zafascynowani metalem, czy być może przedstawiciele bardzo różnych gatunków, którzy chcą nauczyć się czegoś nowego?
3: To może...
0: Maciek, ty mówię, ja ci poprawię ten mikrofon.
3: Tak, dziękuję.
0: Tak, musisz mówić, cały czas.
3: To, co słyszeliście, taki pyk, to pewnie byłem ja, ale udajemy, że tego nie było. Generalnie jest sporo osób, która się do nas zgłasza na zasadzie, że chciałbym po prostu wrzeszczeć. Trochę mając nadzieję, że uda się pominąć taką normalną naukę emisji głosu. W sensie, że jeżeli ktoś będzie wrzeszczał w swojej kapeli, posługiwał się ekstremalnymi technikami wokalnymi, to że nie będzie musiał uczyć się normalnego śpiewu. Trochę tak nie jest. W sensie, żeby być dobrym growlerem czy screamerem, trzeba mieć aparat sprawny i funkcjonujący. W związku z czym tak naprawdę najpierw trzeba się trochę pouczyć emisji, a potem to jest taka nakładka, taki dodatek, który wprowadzasz do swojego sposobu śpiewania.
0: Jako laik powiedziałbym, że pewnie ktoś, kto ma bas albo jest bas barytonem, będzie miał najłatwiej, jeśli chodzi o growl. A jaka jest prawda? Karolina, ty basem nie jesteś.
2: Nie jestem basem, aczkolwiek właśnie false chordy i te niskie growle weszły mi szybciej niż cokolwiek innego, więc to jest różnie. To nie zależy... Znaczy, jest taka prawidłowość, że zazwyczaj właśnie dziewczynom wychodzą te wyższe fry screamy, a chłopakom częściej false chord, ale to nie ma takiej zasady. Nie ma takiej zasady, że to zawsze się sprawdzi. Nie? Naprawdę to zależy jeszcze od innych rzeczy, też od tego, na ile człowiek się angażuje w śpiewanie, bo właśnie takie growl, to wymaga dużo energii. Więc jeśli ktoś śpiewa z dużą energią, to będzie łatwiej mu się tego nauczyć.
0: Maciek, pierwsza lekcja growlu. Od czego się zaczyna?
3: No, to pozwolę sobie oddać Karolinie odpowiedź na to pytanie, bo na pewno jej będzie łatwiej. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jak pierwszy raz robiliśmy warsztaty z wokalu metalowego, to ja na nie poszedłem jako po prostu uczestnik, bo trochę mi kazała prowadząca, powiedziała. To jeszcze wtedy Maggie przyjeżdżała do nas z Belgii. I powiedziała, nie ma tak, że tam sobie będziesz siedział w kącie i zapraszam do udziału. No i faktycznie brałem udział jako uczestnik, ale tak świadomie to bardziej Karolina powie, co tam się dzieje na pierwszej lekcji.
0: To budujmy napięcie w takim razie. Karolina, to poprowadzisz pierwsze radiowe warsztaty growlingu za kilka minut, więc masz szansę przemyśleć to przez półtorej minuty. Karolina Wołosewicz, nauczycielka wokalu metalowego w Akademii Rocka, wokalistka zespołu Ika Hari i Maciek Michniewicz, założyciel Akademii Rocka, goszczą dziś dzisiaj w Po robocie w czwórce.
1: No coś podobnego.

0: Growl, to o nim dziś rozmawiamy.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: W czwórce oczywiście, 31 minut po godzinie 18. Karolina Wołosewicz, nauczycielka wokalu metalowego w Akademii Rocka, wokalistka zespołu Ikahari i Maciek Michniewicz, założyciel Akademii Rocka, filantrop, wizjoner. To już tak będzie do końca dzisiaj, będę
2: bardzo
0: tak przedstawiał.
2: Jak powtórzymy to 7 razy, to ludzie uwierzą.
0: No właśnie. To oni goszczą dzisiaj w po robocie w czwórce. Nasza tradycja jest taka, że uczymy się nowych rzeczy i dzisiaj jest okay. To growl. Zaraz będą warsztaty, ale zanim to powiedz, Maćku, jeśli ktoś być może dzisiaj ma pierwszy kontakt z tym hasłem, bo nigdy słyszał, ale nigdy tego jakkolwiek nie nazwał, to po jakie kapele metalowe warto sięgnąć, żeby zobaczyć growl w praktyce?
2: Wow! No to z naszego rodzimego podwórka to oczywiście Vader Behemoth, no to jest pewnie taka klasyka.
0: Klasyka.
2: Moim osobistym takim idolem, jeżeli chodzi o te sprawy, no to jest zespół Lamb of God. Randy, wokalista tej formacji, posługuje się chyba wszystkim, co zostało stworzone w kategoriach ekstremy wokalnej i robi to po prostu no, perfekcyjnie.
0: I w sensie. Potem jest w stanie udzielić wywiadu, czyli głos zdrowy.
2: Zupełnie. W związku z tym, no to są takie rzeczy, od których polecałbym zacząć. No to jest jakby perfekcja, jeżeli chodzi o stronę taką techniczną. Natomiast jeżeli ktoś generalnie nie słucha takiej muzy, no to pewnie poleciłbym takie zespoły na przykład jak In Flames, czyli żeby było trochę melodii i trochę też wrzasków. To wtedy to jest taki łatwy punkt wejścia w
0: te tematy.
2: Chociaż
0: ustaliliśmy, że jeśli chodzi o ten wokal ekstremalny, to nawet w zespole Linkin Park dopatrzymy się tego wokalu ekstremalnego, więc to też jest pewnie jakiś trop. Karolino, oczywiście, przejmujesz tak, stery. Ja jestem twoim uczniem, więc ja mogę dzisiaj się kompromitować i próbować stawać się growlerem, chociaż sukcesu nie wróżę, ale dobrze. Bardzo proszę.
3: Dobrze, to robisz to na własne ryzyko, bo zazwyczaj robię jeszcze taką rozgrzewkę, więc teraz nie mamy na to
0: mam,
3: czasu.
0: Mam dobrego foniatrę, więc okay. Dawaj.
3: Dobra, przypomnij mi tylko swoje imię.
0: Kuba.
3: Kuba, dobra.
4: Kuba!
3: Dobra, więc no zazwyczaj, tak jak mówię, robimy najpierw rozgrzewkę, też polecam

0: sobie rozmasować jakoś tam szyję, tutaj kaptury, różne tutaj mięśnie na twarzy, zawsze to pomaga trochę, szczególnie jeśli się robi to pierwszy raz. No i zazwyczaj właśnie szukamy tych dziwnych dźwięków w takich, no właśnie dziwnych. Trzeba nie bać się zrobić z siebie trochę głupka.
1: A możesz mi to zaprezentować?
0: No właśnie, już mówię. No zobaczymy. Szukamy dźwięku, które działają, bo też na każdego, nie ma jednej recepty, która działa na wszystkich, więc zazwyczaj na początku sprawdzamy, czy jesteś w stanie udawać takiego dużego psa, który robi uff, uff. No właśnie, trochę trochę bardziej skoncentrowane to musi być. Uff, uff. No, więcej.
1: Czekaj, czego więcej?
0: Więcej zaangażowania potrzebuję. Bo normalnie właśnie w tym momencie robilibyśmy jeszcze pajacyki, bo to zazwyczaj działa przy pajacykach.
1: Kiedyś nagrywałem taki wywiad, wyszedłem z tej posesji, gdzie go nagrywałem i pogryzł mnie pies, więc...
0: O nie, nie, nie.
1: Ale czekaj, ja sobie to przypomnę.
0: Jeszcze tam no trochę, właśnie, dobra, trzeba popracować nad powietrzem. Dobra. Dobra, co w takim razie, jak to nie...
1: Ale czekaj, no, bo zaraz wychodzi, no, że mi nie wyszło. To jeszcze
0: nie, bo to nie jest tak, że jak nie wychodzi, to jest coś źle, tylko lepiej znaleźć coś, co działa od razu i po prostu na tym pracować,
1: dobra,
0: nie?
1: Dobra.
0: Więc szukamy jakichś tam innych sposobów na każdego.
1: Ja jestem kociarzem, więc...
0: Kociarzem, no to kierunku. Właśnie, no to może... Dobra, no to zróbmy takie... Miau.
1: Miau. Blisko.
0: No, to jest z kolei właśnie, to jest druga strona medalu, nie? Bo to, tak, co robiliśmy wcześniej, to jest takie coś, co wymaga dużo powietrza, tak, dużo tutaj energii.
1: A tutaj mało.
0: Ale właśnie, żeby dojść do fries creamów, zaczynamy od takiego bardzo wyluzowanego, delikatnego dźwięku, nie? I tutaj potrzebujemy mieć całkiem luz po prostu w szyi. Teraz byśmy pewnie właśnie porozciągali sobie szyję na różne sposoby i próbujemy dalej. Właśnie takie miau, miau. No, jeszcze trochę więcej luzu tam. O, tak.
1: Trafiłem coś?
0: Miau, miau. No i takim głosem właśnie z vocal fryem tak zwanym można próbować właśnie mówić i próbujemy ten dźwięk po prostu przenieść coraz wyżej.
1: Ale powiem wam, że to nie jest łatwe.
0: No,
1: to nie jest łatwe, ale pewnie to jest związane z tymi napięciami, o których wspomniałaś. Że...
0: No na pewno tak jest. I to zazwyczaj właśnie wymaga czasu, żeby sobie te napięcia pozdejmować, ale jak już się znajdzie, to potem idzie... No, coraz lepiej.
1: Maćku, jeśli ktoś się rozmarzył teraz o tym, żeby growlować, żeby stać się growlerem, to rozumiem, przyjmujecie cały czas.
2: Tak, jesteśmy cały czas. No zwłaszcza w sierpniu, to jest akurat miesiąc, kiedy mamy najwięcej wolnych terminów. Jest to świetny moment, żeby w ogóle zacząć naukę. Jeżeli ktoś ma na tyle dużo czasu, żeby co tydzień nas odwiedzać, to zapraszamy serdecznie, bo to jest taka metoda najbardziej regularna. No we wrześniu też będziemy mieli właśnie wspomniane warsztaty z Marą Lisenko. Jak ktoś wpisze Akademia Rocka w Google, to wszystkie informacje wyskoczą.
1: Tak. Maciek Michniewicz, założyciel Akademii Rocka, Karolina Wołosewicz, nauczycielka wokalu metalowego w Akademii Rocka, wokalistka zespołu Ika Hari, pierwsza prowadząca radiowych warsztatów growlingowych w czwórce. Bardzo ci dziękuję. Karolina, możesz jeszcze zrobić tak jak ten pies na koniec, tak poprawnie?
0: Słucham?
1: Tak jak ten pies poprawnie powinien.
0: Pies.
1: Uff, uff, uff. Ja sobie to wygram i będę w domu ćwiczył. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
3: Wrzuć na luz.
1: A za kilka minut wielki finał naszego konkursu Czwórka na walizkach, bo sprawa wygląda następująco. Od samego rana do teraz mogliście kompletować wyposażenie tej walizki. Tam powinny pojawić się 4 przedmioty. No jeśli nas słuchaliście bardzo uważnie, to prawdopodobnie wiecie, jakie to przedmioty. Dziś chodziło o walizkę magiczną. 226452100. Wiem, że wszyscy wyłapali ten numer, ale powtarzam, on przyda się już za kilka minut.

0: Jak tam walizki spakowane? 15 minut pozostało do godziny 19.
1: Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: Chodzi oczywiście o nasz wakacyjny konkurs, w którym możecie wygrać przepiękne, idealne na wakacje walizki. Zabawa polega na tym, żeby słuchać nas od samego rana i kompletować ekwipunek, który do tej walizki ładujemy. To są zawsze 4 przedmioty i robimy to w poszczególnych audycjach w ciągu dnia. Waszym zadaniem jest skompletowanie tego ekwipunku. Dzisiaj akurat jest to walizka bajkowa.
1: Czas na finał. Czas na finał.
0: Jest i on, Łukasz. Halo, halo, cześć Łukaszu.
2: Cześć, cześć.
0: Jak się miewasz? Jak spędzasz te wakacje?
2: A, bardzo dobrze. Pracowicie trochę, bo z roboty jadę do kolejnej roboty na budowę. Ocieplam sobie domek.
0: Ale to już taka robota, gdzie też po tej robocie będzie efekt widzialny i myślę, że cała rodzina ci podziękuje.
2: Tak, tak. No, na pewno.
0: A jakieś wakacje?
2: Już. Tak, wakacje dopiero w jesieni, bo u nas na razie jest gorąco, ciepło, to nie ma co jeździć do ciepłych krajów. Planuję październik, listopad, tak już będzie gotowo i schłodno, teraz to my z nim wyjedziemy gdzieś na ciepłe, gorące plaże.
0: Czyli rozumiem, że jesienią, kiedy ta walizka już niejako ostygnie w waszym domu, wtedy zabierzecie ją ze sobą, bo rozumiem, że to wchodzi w grę, że czwórkowa waliza jedzie razem z wami.
2: No oczywiście, że tak. No, bardziej, że będzie rozpoznawalna na lotnisku, będzie żółta, to jak najbardziej.
0: Na pewno się nie zgubi, tylko wcześniej trzeba ją zdobyć. No i teraz pytanie do ciebie. Dzisiaj kompletowaliśmy walizkę bajkową, tam powinny pojawić się 4 przedmioty. To co, zaczynamy od tego pierwszego. Jaki to przedmiot?
2: Czapka Mikołaja.
0: Czy pierwszym przedmiotem jest czapka Mikołaja? To się zaraz okaże. Drugi przedmiot?
2: Prezent.
0: Prezent. Trzeci przedmiot.
2: Mini choinka.
0: Mhm. I czwarty.
2: Piękny książę.
0: I fantastycznie wygrywasz czwórkową walizkę. Wielkie brawa dla naszego słuchacza Łukasza. Tak to się właśnie robi, Łukaszu. Tak się wygrywa walizki w czwórce, ale musisz jeszcze się bardzo ucieszyć, więc na 3-4 chcę usłyszeć bardzo głośny hałas od Łukasza. 3-4.
2: Hurra!
0: No i to jest zwycięzca. To jest nasz słuchacz Łukasz. Gratulacje i wszystkiego dobrego. Opiekuj się czwórkową walizką bardzo, ale to bardzo dobrze.
2: Dzięki bardzo. Miłego popołudnia.
0: 226452100. A kolejna szansa na to, żeby zdobyć czwórkową walizkę już jutro.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com. When I get home, I want

0: Czas Kuby Jamrozka powolutku dobiega końca i już zacieramy ręce. Ja i Adam Smolarek za chwilę przejmiemy tą antenę, przejmujemy tą budę na całego. Adam, co będziemy dzisiaj robić?
1: My dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co dylemy lubią najbardziej, no czyli o rapie. Tak narzekałeś, że tyle musiałeś robić o rapie, a teraz co?
0: 53 lata! Tyle właśnie kończy hip-hop.
1: Tyle masz?
0: Dzisiaj. 11 sierpnia, moi drodzy, to są urodziny hip-hopu. Wszystko zaczęło się od potańcówki w szkole.
1: Dobra, gdzie starczy DJ-ku już. Starczy.
2: Ale spokojnie, to nie jest tak, że ja teraz leżę w czarnym worku i mnie zakopali. Nie, oni pozwolili mi dzisiaj się odezwać, choć
1: Kuba jest
2: na
1: tylko
2: koniec
1: związany, ale to
2: spotkanie. Słuchajcie, dzisiaj rozmawialiśmy o growlingu. Potraficie coś zagrowlować?
0: Nie.
3: A chciałbyś?
2: Adam, zrób to. Ty masz taki niski głos.
3: A chciałbyś?
2: No, tego.
0: Nie, moja pralka wydaje takie dźwięki.
2: Następnym razem będziesz moim gościem.
3: Mój brzuch też.
2: Panowie przyjmują dzisiaj stery w czwórce. A jeśli chodzi o porobocie, to słyszymy się jutro między 16 a 19 i znowu będzie znakomicie. I znowu do naszej walizki trafi kolejny przedmiot. I znowu ktoś z was tę walizkę otrzyma i wyjedzie z nią na wakacje.
1: Kuba, 2, ale jak to jest? Ty
2: 6, po 4, robocie. 5, 2, 1, 0, 0,
1: a przecież ty będziesz w robocie. Halo.
2: Ale wiesz, że niektórzy mówią, że jak ktoś jest w pracy, którą kocha, to nie pracuje.
1: To pracuje całe życie, no.
2: Nie, właśnie zupełnie nie jest, odwrotnie. 226452100, jak nie znacie, to zapiszcie ten numer, chociaż powtarzam go mniej więcej 653 razy w ciągu 3 godzin, więc myślę, że nie ma żadnych wątpliwości. Dzięki wielkie za dziś. Magda Żelazowska, Gabi Obszańska, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia, cześć.

0: Autopromocja.
1: Degustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: Ona czuje we mnie pieniądz.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Ależ gitarowo, ależ rockowo, ależ ciężko, aż Delem zaczął ziewać z tego powodu. 19 na zegarze.
1: Pogoda.
0: Marcin, growlowanie było przed 19.
2: To był mój ziew mordo.
0: Tak?
2: No.
0: Aha.
2: Słuchajcie, kawa nie zawsze działa, tyle mu powiem.
0: No nie zawsze, nie zawsze. Czasem trzeba sięgnąć po inne środki, na przykład gimnastykę.
2: No, na przykład gimnastyka jest też dobra na sen. Dużo rzeczy jest dobrych na sen.
0: A wiesz, co jest dobre na wszystko?
2: Podobno czasami picie wody wystarczy, żeby się trochę rozbudzić.
0: Tak słyszałem też. Wiesz, co jest dobre na wszystko?
2: Co jest dobre na wszystko?
0: Piosenka.
2: A, to prawda. Piosenki są zawsze dobre. Wiesz, co jest jeszcze dobre na wszystko?
0: No.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Och, tak.
2: No dobra, to co? Zacznijmy od pogody. Jak ci tam dzisiaj było? Adamie, zimno, ciepło, fajnie, nie fajnie?
0: Nie wiem, czy zauważyliście, ale faktycznie jest dzisiaj chłodniej.
2: Ojej, jest straszne.
0: No ty cały czas mówisz, że chcesz upałów.
2: No
0: upałów.
2: I dobrze,
0: Powinieneś
2: no i po fali upałów nastąpiło lekkie ochłodzenie i ja jestem z tym totalnie okej. Mogłem dzisiaj ubrać kurtkę, fajnie wygląda w tej kurtce. Co?
0: W co ubrać?
2: Kurtkę.
0: W co?
2: W co?
0: W co ubrać?
2: Kurtkę ubrać. No, założyć kurtkę.
0: Założ, no właśnie.
2: O matko bosko.
0: Dalej jesteś z Poznania?
2: Będziemy tak robić, tak? Teraz to będziemy robić na antenie?
0: Jesteś z Poznania?
2: Nie, jestem z Warszawy, mój drogi.
0: No właśnie, a to tam się to mówi ubrać.
2: Okej. Mam rodzinę z Kujawsko-Pomorskiego.
0: No, super. Nikogo to nie obchodzi.
2: No dobra. Więc wracając do pogody. Mogłem mieć na sobie. Mogłem mieć na sobie kurtkę i było super.
0: To fajnie.
2: No a ty jak? Jak rejtujesz pogodę?
0: A ja bardzo przyjemnie, dlatego że cieszy mnie, że jest chłodniej, bo mam psa, który ma problemy z oddychaniem, gdy jest gorąco, bo mam nieprzewiewne mieszkanie, w którym się robi mega gorąco, kiedy po prostu jest upał. No i też lepiej się śpi w takiej temperaturze,
2: to
0: tak
2: prawda.
0: Mi się wydaje. Dlatego ja wolę założyć dłuższe portki, tak jak dzisiaj, i wziąć bluzę ze sobą i na powrót założyć, gdy będę już stąd wychodził. A teraz kończymy naszą prognozę pogody.
1: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy,
3: bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z Wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: Kolega się chyba dusi. Nie chcę nic mówić, ale jak mu brakuje powietrza, to jest niebezpieczne.
1: To niedobrze.
0: Panie Dawidzie Tyszkowski, radzimy robić głęboki wdech. Gdzie on nie był? Ale wdech i wydech, Dawid. Wdech i wydech i będzie dobrze.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Dawid był na offie, to chciałeś powiedzieć.
1: Oczywiście, na oczywiście. Festiwalu. I wiesz, co tam było? Tam było duszno. Tam zespół duszno grał.
0: To może offie. Dlatego mu brakowało powietrza.
1: Moi drodzy, 10 sekund in i już powiedzieliśmy o festiwalu.
0: Tak, oczywiście. Byliśmy na off festiwalu. Nie wiem, czy wiedzieliście. Adamem Smolarkiem. No, a w ogóle to jest audycja Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Tak, wydaje nas Michał Piwowarek, a realizuje dzisiaj, która forma imienia? Gabunia. Olszańska.
0: O Jezu, ale coś wymyślił.
1: O, pięknie, dziękuję.
0: Dobrze, no a przy mikrofonach jest Adam Smolarek, to jest ten po lewej, mojej lewej, waszej prawej, a ja jestem ten po lewej, waszej lewej, mojej prawej, Del M.
1: Ty nie jesteś naprzeciwko po prostu?
0: Jak zwał, tak zwał.
1: Okej, dobrze. Gdzie jest Paweł?
0: Paweł niestety leży u mnie na biurku.
1: Kto słuchał wczorajszej audycji, ten wie, mamy dwa radiowe dinozaury.
0: No i niestety ja swoje zostawiłem na chacie. Przepraszam.
1: No cóż, no ja przyniosłem Mieszka, Mieszko jest z nami. Będzie się spoglądał groźnie, albo i nie groźnie, na naszą gościnię, która już za moment, Zofia Justyńska, nas odwiedzi. Porozmawiamy o nowym singlu, o tym, jak to jest sprzedać się Majorsowi i o tym, czemu Delema żaden Majors nie chce. Także o tym będziemy rozmawiać. Do 21 jesteśmy z wami. A teraz, no tak, kochani, który z nas jest motylem? Na pewno nie ja.
0: No ty.

0: Kim jest Ernest z pseudonimu Taco Hemingwaya? To już wiemy w tym momencie.
1: Rozmawialiśmy o odstrzale dzików, a to jest...
2: Kto puka?
0: Marcin, dobra, cały czas nie zna
1: jingli. Cały czas nie ogarniam tych jingli. Dobra, to był jingiel Kto puka, a nie Chłopaki z sąsiedztwa. Wszystko w swoim czasie.
0: A kto codziennie zapukał? Jestem... Zatem już wiemy, jesteśmy no. Tak. No.
1: Kto zapukał?
0: Cześć, Zofio.
3: Cześć, Zofia Justyńska z tej strony.
0: Zofia właśnie nam śpiewała tutaj, to jej kawałek słyszeliśmy, ale wiesz co, na dobry początek tej rozmowy chciałbym, żebyś wiedziała, w jakim klimacie my się tutaj poruszamy. To widziałem na twoim Instagramie, że śpiewałaś covery Brodki. I chciałbym ci zaproponować trochę inny utwór, także zapraszam, posłuchajmy go.
3: Okej, nic nie słyszę.
0: Nie słyszysz nic? O, no tak, bo nie masz słuchawek. Palma, carajo! No i co, Marcin?
1: Co jest?
0: Lubię kumbię, słyszałem.
1: No, lubię kumbię.
0: No to była kumbia.
1: Co ty włączyłeś właściwie?
3: Nazywało się to niespodzianka dla mnie, więc dziękuję.
0: Niespodzianka dla Zofii.
3: Świetna niespodzianka.
0: Super. Dziękujemy. Co sądzisz o coverach? Bo to był, a to akurat był remix.
3: To był prawie że cover. Lubię czasem, zależy jakie, ale generalnie covery są super przede wszystkim do wykonywania, a do słuchania czasem też.
1: Nie wiem, jak się do tego odnieść. Stary, ja jestem w szoku, co ty włączyłeś. Nadal to trafię.
0: Marysia była lekko w szoku, tak? No dobrze, no. Wojtek Sokół.
1: Dobrze, ja mam w takim razie pytanie na poważnie. Ponieważ zbliża się twoja płyta debiutancka. I powiedz, czy trzymałaś jakby pomysł na ten debiut długo? Czy to jest na zasadzie, okej, teraz mogę, to teraz zrobię?
3: To jest pytanie, na które są dwie odpowiedzi. Bo pierwsze piosenki, które powstawały, bo zaczęłam to robić 4 lata temu, powstawały z takiej po prostu chęci zrobienia muzy solowo i poszukania jakichś swoich brzmień i historii. I gdzieś w trakcie się to zaczęło kształtować w jakąś jedną opowieść i w jeden kierunek, więc od pewnego momentu zaczęło być to mocno zaplanowane i konstruowane też artystycznie i kreatywnie, a na początku było bardzo spontaniczne, więc zależy na jakim etapie. I taki jest to właśnie zbiór takiej podróży mojej.
0: Ale może powiedz nam, bo to nie jest tak, że Zofia Justyńska zaczęła się pod aliasem Zofia Justyńska, tylko coś tam grałaś wcześniej, prawda? Muzycznie.
3: Tak, grałam właśnie w zeszły weekend. Moja mama zrobiła mi jakąś wielką retrospektywę moich licealnych i gimnazjalnych prób muzycznych.

0: Trochę tego było. Było to w bardzo różnych rejonach, bo ja w ogóle lubię różnej muzyki słuchać, jak to ludzie z reguły mają w zwyczaju. I dużo byłam w różnych bandach i większych składach i ten projekt solowy się wziął, myślę, że z takiej potrzeby trochę posiadania swojej własnej wypowiedzi muzycznej. I spodobało mi się to bardzo.
1: A jakbyś mogła określić, no bo mówisz, że solowo pracujesz od 4 lat. To jak się zmieniło twoje podejście od tego, jak wchodziłaś i nagrywałaś 4 lata temu, a jak jest teraz?
0: Na pewno jestem z jednej strony bardziej otwarta na jakieś próby, pomyłki, błędy, poszukiwania, a z drugiej strony jestem bardziej bezkompromisowa i już bardziej wiem, czego chcę i jakbym chciała, żeby ten konkretny album brzmiał. Też jestem w pracy nad kolejnym albumem teraz.
2: Jezu, już?
0: Tak, już. I już w ogóle tak wow. Jakoś polecieliśmy.
1: Hop do przodu.
0: Że tak w wersjach demo mamy ponad połowę, więc naprawdę intensywnie. I właściwie im dłużej robię to, na co realnie mam ochotę i jestem gdzieś decyzyjna w tym, tym większy fan z tego mam i tym ciekawsze rzeczy, mam wrażenie, powstają.
2: No i tak to się żyje w tym wielkim biznesie, moi drodzy, bo nie wiem, czy wiecie, ale Zofia Jucyńska została podpisana przez Warner, także wow, hej, mamy tutaj gwiazdę Majorsa. O tym zaraz porozmawiamy. Co musiałaś podpisać w cyrografię? Nie, tego się nie dowiemy, bo pewnie ci nie wolno. Bez ciebie, teraz gramy.
3: Daj znać, że jesteś obok mnie i nie umrzesz na wojnie tych serc.

0: przy jednym stole.
1: Przy jednym stole się zebrali.
2: Tak, zebraliśmy się. No, ja nazywam się Delem, tam jest Adam Smolarek, a z nami Zofia Justyńska.
1: Ale Zofia Justyńska też ma wiele oblicz.
2: Tak, właśnie. Zapytam najpierw, Zosia, co sądzisz o Kings of Leon?
3: Byłam wielką fanką jako dzieciak i ostatnio jakoś wracam do tych starych płyt, bo przyznam, że nowych w ogóle nie słucham, ale Kings of Leon było jednym z moich pierwszych takich dużych koncertów i byłam na Orange'u, pamiętam.
2: Tam z 10 lat temu na Narodowym?
3: Tak, dokładnie. I akurat przede mną stała para i dziewczyny się strasznie mocno całowały, całe Sex on Fire, i mnie biły kucykiem z włosów i pamiętam, że nie wiedziałam, jak się zachować, ale to jakoś dopełniało tej scenerii.
2: Jest to jedno ze wspomnień, jakie można mieć z koncertów, zdecydowanie. Ciekaw jestem, jakie Marcin ma z Offa, ale to może poza anteną. Natomiast...
1: Nie na antenę.
2: Nie na antenę, absolutnie nie. Natomiast pytam, dlaczego...
3: Byliście na Offie.
2: To? Co? Gdzie?
3: Ja w Warszawie, a wy na Offie.
2: A to wszystko jedno, to prawie jak Warszawa, więc... Biorąc pod uwagę publiczność.
1: Wszyscy
2: ale,
1: tam byli.
2: Dokładnie. Natomiast zapytałem o Kings of Leon nie bez powodu, dlatego że gdy pierwszy raz trafiłem na Kubę Folwarcznego, to ktoś mi to sprzedał jako on śpiewa jak gość z Kings of Leon. Jako komplement.
3: Okej, okay, znaczy to jest...
2: I to było dotyczyło jeszcze Arsela Trans wtedy.
3: Nie,
2: no wiesz, to było rok temu, tak? Więc to nie mógł
3: rozumiem,
2: być
3: ja mam jakieś
2: typ.
3: Takie uczulenie na takie porównania generalnie, ale Kuba no jest, no ma niesamowity wokal. Według mnie przynajmniej.
2: Tak, no właśnie o to chodzi. Po prostu to było faktycznie wtedy trafne skojarzenie.
1: Może kiedyś widać, na jego koncercie widać. Też ktoś będzie kogoś szturchał
3: kucykiem.
1: Może
3: I hope
1: tak.
3: So.
1: Nie,
3: my
1: nadzieję. Tego mu życzymy.
2: To wróćmy do piosenki. Jaka jest historia tego kawałka? On chyba nie jest zbyt nowy, prawda?
3: Nie, ja go napisałam ponad 3 lata temu, jeszcze jak mieszkałam w Krakowie. I to było w okresie, kiedy mieszkałam pierwszy i ostatni raz w kawalerce. I bardzo to jakoś źle przeżywałam. I faktycznie dużo w nocy, jak nie mogłam spać, to siadałam do pianinka i pisałam. I wtedy powstało dużo jakichś takich bardziej romantycznych, balladowych rzeczy, które później albo przerabialiśmy na mocniejsze brzmienia, albo tak jak w tym przypadku zostawiliśmy w tej formie pierwotnej. Ja od początku to napisałam z jakąś taką myślą, że to jest duet. I tak sobie myślałam o tym przez te ostatnie lata, czy to ma sens, czy chciałabym to w takiej formie też pokazać. I jak usłyszałam Kubę na Next Feście, a najpierw usłyszałam o jego koncercie, bo to była jakaś wielka rzecz i wszyscy o tym mówili, po czym trafiliśmy na karaoke razem i mimo tego, że nie trzymał mikrofonu, to bardzo dobrze usłyszałam, jak śpiewa i było to piękne. I wtedy sobie pomyślałam, że chyba to jest to i że to jest ten głos, który by odpowiadał na te moje pytania. Ale na płycie też będzie można usłyszeć moją wersję solową, więc tak chciałam, żeby ta piosenka miała takie swoje dwa oblicza, kiedy te odpowiedzi się pojawiają i kiedy jest to tak rzucone w eter. I tak.
2: Czyli ustalmy, to jest wersja singlowa, która nie trafi na album.
3: Mhm.
2: Okej. Okay.
1: No, to już widać, że mastermind promocyjny i tutaj wszystko się zgadza, tu jest
2: myślisz?
1: Wszystko przemyślane.
2: Ja myślę, że znowu wszedł wielki biznes, wiesz?
3: No bo właśnie, nie wiem, bo to był mój pomysł i tak właśnie dużo osób się mnie pytało, czy to jest na pewno dobry pomysł, ale myślę, że dla mnie ważny.
1: Okej, okay, czyli tupnęłaś nogą i tak zostało.
3: No tak.
1: No i to jest dobrze. To co, byliśmy już przy najnowszym singlu, teraz wracamy do starszych rzeczy.
2: No, nie tak znowu starszych, ale tak. Troszkę starszych, no bo trudno, żeby było coś nowszego od
3: Roczek.
2: Najnowszego.
1: No.
2: Syreny.
3: A nie, Syreny.
2: Syreny,
3: zaraz,
2: pół roczku. Moja droga.
3: Nadwiedza.
2: Swoich dzieci nie wolno mylić, tak mi się wydaje. Zofia Justyńska w U, chłopaków z baraków.

0: Zofia Justyńska, czyli dziewczyna z sąsiedztwa, która jest akurat u nas w audycji Chłopaki z sąsiedztwa. Tak się złożyło.
1: Po sąsiedzku.
0: Po sąsiedzku się spotkaliśmy, jest fajnie. Powiem wam, że jakbyście tutaj byli w tym studiu, to też byście pomyśleli, że jest fajnie. Moim zdaniem jest fajnie.
2: Znaczy po tym Crazy Frogu to na pewno.
0: Tak, a wy jak uważacie, jest fajnie? Zofia?
3: Mrugnij dwa razy. Nie, no jest super.
0: No okej, okay, super.
2: Śmiałabyś powiedzieć coś innego.
0: No właśnie. No właśnie. Ja mam pytanie dotyczące twoich ostatnich decyzji. Jaka była najgorsza decyzja, jaką ostatnio podjęłaś?
2: Wow.
3: Wow, ale to mogłeś mi to powiedzieć, jak piosenka leciała, to bym się zastanowiła jakoś.
0: No,

0: Teraz, ale to teraz pod presją. Pierwsze, co ci przyjdzie do głowy. Najgorsza decyzja. Albo jaką najgorszą decyzję dzisiaj podjęłaś?
1: Dzisiaj nie podjęłam żadnych złych decyzji.
2: A przyjście tu?
1: Przyjście tu, tak. Taką słodko-gorzką decyzją, którą ostatnio podjęłam, było wejście w próby do spektaklu w Szczecinie. Zapraszam Szczecinian na premierę w październiku. No i teraz jestem pracoholikiem i robię wszystko codziennie, bardzo dużo i w różnych miastach i się teleportuję.
0: Czyli twoje złe decyzje dotyczą nie sfery muzycznej, a sfery aktorskiej.
1: Sfery snu, życia i sił.
0: Okej, okay, rozumiem. Dlaczego zadałem to pytanie? No bo chciałem, sprawdzałem cię, aha, bo tak naprawdę opłacił mnie Warner. Mieliśmy nadzieję, że chcieliśmy cię sprawdzić, czy przypadkiem nie powiesz, że podpisanie kontraktu z Majorsem.
2: Sprzedanie duszy. Tak, tak, tak, tak. Jak to się stało w ogóle? Bo to, wiesz, nie jest prosta droga dla artysty i artystki niezależnej w tym kraju, żeby trafić do dużego labelu. Ludzie nieraz tułają się, wiesz, po 10 lat, po
1: ja
2: mniejszych dużo wydawnictwach.
1: Ja trochę się spodziewałam, że tak to u nas to wyjdzie, że trochę tego tułania będzie, bo jakieś odzewy z różnych stron były, ale tak się trochę potem to rozmywało. I ten Warner tak się w sumie nagle pojawił i ja się nie spodziewałam, że z tych spotkań coś wyniknie, a pierwsze spotkanie zaczęło się od tego, że super jest ten materiał i trochę sobie myślałam, że to są takie żarty trochę. Ale okazało się, że nie. I to bardzo miła niespodzianka.
0: Myślisz, że narowie mają tyle czasu, żeby zapraszać ludzi na rozmowę?
1: No słuchaj, poważni ludzie robią różne rzeczy czasem.
0: A to było tak, że wysyłałaś demówki, czy rzeczywiście znaleźli
1: cię? Tak, tak, tak. Okay. Wysyłałam demówki. W międzyczasie ja brałam udział w takim konkursie, który jest z nimi powiązany, Go On Stage. Więc w ogóle się fajnie zdarzyło. Że już gdzieś tam byłam, powiedzmy, w przedsionku, a tu nagle drzwi się otworzyły w innym miejscu w ogóle.
2: A te demówki zdążyły się już przerodzić w coś finalnego?
1: Tak, zdążyły się przerodzić i właśnie to jest no, totalnie mea culpa, bo bardzo mi się już zbliża termin, w którym muszę oddać cały miks płyty. Bo ta płyta istnieje już naprawdę dłuższy czas w całości i sobie siedzi i się miksuje, ale jakoś bardzo mi jest ciężko emocjonalnie ją tak już finalnie oddać i zakończyć, więc tak się nie wiadomo czemu cackam z tym dokończeniem tego, ale bardzo liczę na to, że to się wydarzy już teraz właściwie. Tak, zobowiązuję się tutaj.
0: Czyli trzymamy się tego, że terminy będą dopięte. A powiedz, jak wpływa rzeczywiście wytwórnia na to, jak teraz tworzysz? Czy raczej nie czujesz żadnej zmiany?
1: Nie, w tym momencie nie czuję żadnej zmiany i myślę, że też nie ma powodu, żeby ta zmiana była. W sensie takim, że nie ma ku temu trochę możliwości.
0: No, rozumiem, to jest akurat motto Polskiego Radia, po co zmieniać jak dobre.
2: Dlatego płyta Dalema wyszła, jaka wyszła, nie? No, bo nikt jej nie słuchał przed wydaniem. Ale dobrze, także Zofia, czekamy na więcej konkretnego info o albumie. Jesień w tym roku?
1: Jesień, październik, a potem traska. Więc te konkrety już się zaraz będą ogłaszać.
0: Czyli nie dość, że będzie można cię zobaczyć na scenach, będzie można cię posłuchać, to jeszcze na deskach teatru w Szczecinie zobaczyć również.
1: Dokładnie tak.
0: Ła. No to nie macie żadnych, absolutnie żadnych wymówek.
2: Ostatnie pytanie, czy będziesz też grała w Szczecinie koncert?
1: W tym roku jeszcze nie, ale myślę, że popracujemy nad tym w 2027.
0: Dogada się z bookerem, bo to strasznie daleko, żeby
2: najlepiej
0: z tego
2: jednego dnia premiera
0: robić
2: spektaklu.
1: Tak, premiera spektaklu, potem w nocy koncert.
2: No to brzmi jakoś tak sensownie.
0: Bez pustych przejazdów
2: do
0: Szczecina.
2: No, tak. Bez sensu, nie? Jakby rozdzielać
1: to. Jak już tam
2: to.
1: Jestem.
0: Słuchaj, no dziękujemy ci bardzo za tą rozmowę.
1: Ja wam dziękuję, bardzo miło
0: Nie, to
1: było.
0: My dziękujemy.
2: To my dziękujemy.
1: Nie, to ja nie, to dziękuję.
2: My dziękujemy.
1: Przestań.
2: Zosia, lubisz Crazy Frog?
1: Tak.
0: Po prostu
2: fajnie. Zofia jest.

0: No dawno tego nie słyszałem.
1: Ja nigdy na przykład.
0: Okej. Okay. To była miła rozmowa. To coś, co przed chwilą poprowadziliśmy.
1: Przepraszam, jakie coś?
0: No wywiad, okej. Okay. Jak tak już lubisz takie szczegóły.
1: Zofia była rozmowa po prostu.
0: To była rozmowa. No, Zofia Justyńska była naszą gościnią, było bardzo miło. A teraz później z jakiegoś powodu Adam wybrał utwór Drop the Game, Fluma. Wytłumaczysz?
1: Flum i Chet Faker przede wszystkim.
0: No i Chet Faker.
1: To z tego powodu wybrałem, dlatego że ten drugi akurat, bo Flum nie, wystąpi na Bittersweetie w tym tygodniu. I to jest w sumie spora sprawa, ten Bittersweet. No bo
0: to prawda.
1: Jednak line-up typu Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Major Lazer.
0: Oni są w ogóle nieźli w te line-upy, no nie? Już tak. Drugi rok z rzędu nie zawodzą.
1: Tak, tak, tak, tak. Chociaż pamiętam, jak rok temu z jakiegoś powodu grało tam Viagra Boys, które jest zespołem punk rockowym, a nagle grało na tym samym evencie, co właśnie na przykład no, te w tym roku Robbie Williams, nie? No to tak zaskakujące wybory, zaskakujące. Flum natomiast ostatni raz był u nas kiedy? W 2019, także no,
0: audycji,
1: mógłby...
0: masz na myśli?
1: Tak, w mojej, no. Prenatalnej. Także mógł być, no cóż, no mógłby być częściej jednakowoż w Polsce, ale...
0: Może kiedyś do nas wpadnie, do chłopaków z sąsiedztwa. Jeśli słucha, to bylibyśmy zobowiązani oczywiście. Gdyby wpadł, to my na przykład byśmy przygotowali jakiś prezent, dinozaura czy coś.
1: O, Flum, no. Wpadnij do nas, dubbingujesz nam dinozaura.
0: No, będzie super.
1: Tak myślę. Ale, Marcin, co sądzisz o tym, jak bardzo ostatnio płodny jest Fred Again?
0: Stary. Ktoś, nie wiem, czy to ty nie przypadkiem mi zasugerowałeś, że po prostu on robi tak dużo utworów, że któryś musi być dobry. I jak ktoś mi to powiedział, to nie mogłem po prostu przestać o tym myśleć. Coś może być na rzeczy, ale naprawdę te utwory są świetne, no. Jak trafił na przykład Victory Lap w ubiegłym roku, to było 4 lata temu. Którekolwiek,
1: no,
0: wszystkie
1: bo tak
0: są
1: wersji
0: świetne.
1: Jest dużo.
0: W ogóle Fred Again jest naprawdę niezłym artystą. Słyszałeś jego Tiny Desk?
1: Słyszałem jego Tiny Desk, a słyszałem też jego nowy album z Latin Mafią, także tego właśnie posłuchamy.
0: Tego to widzisz, tutaj... ja jeszcze nie słuchałem, ale chciałem sprawdzić, więc
1: tu
0: super.
1: Gościnnie ten Młody Jacht, także coś
0: Młody
1: dla fanów
0: Jacht.
1: Rocka ciężkiego też, jak ostatnio ustaliliśmy, a kawałek nosi tytuł Halo. Kochamy Crazy Frog.

0: I can see your halo, halo.
1: No Marcin. I co? Co chcesz mi powiedzieć?
0: No właśnie to.
1: Tylko tyle?
0: No, że widzę twoje halo, halo.
1: Halo!
0: Halo, mordo, słyszysz mnie?
1: Adam Smolarek i DLM, a to jest audycja Chłopaki z sąsiedztwa, chłopaki z baraków, chłopaki z czwórki.
0: Przede wszystkim.
1: Przede wszystkim chłopaki z czwórki.
0: Od poniedziałku do czwartku.
1: Od poniedziałku do czwartku, od 19 do 21. Tak właśnie gramy, że jest trochę Fredegena, a trochę nie Fredegena.
0: To prawda. W tym przypadku więc... akurat słuchaliśmy z najnowszego krążka wydanego z Latin Mafią. To jest w ogóle trochę dziwny materiał, bo tam nagle jest jakiś kawałek Johna Hopkinsa. To jest w ogóle mixtape nagrany, w, nie wiem, dwa dni czy dwa tygodnie. No bardzo szybko, nie?
1: I cały proces powstawania był streamowany na żywo, chyba na YouTubie czy albo na Twitchu.
0: Chyba tak, no.
1: No nieważne, w każdym razie streamowali cały czas robienia tej muzy, więc mogliście zobaczyć, jak to wygląda, jak muzycy udają, że coś robią.
0: A to chyba w ogóle nie pierwszy raz u Freda, bo on co jakiś czas...
1: No to lubi robić takie akcje, no.
0: Tak, tak, tak. No fajnie, fajnie.
1: Ja mam wrażenie, że...
0: Mógłby zagrać tu DJ seta, wiesz?
1: Totalnie.
0: 12 cali na godzinę.
1: Dokładnie. Ja w ogóle mam wrażenie, że Fredegen to taki typ ziuta, który nie ma za dużo życia poza muzyką. W sensie, że wiesz, że znajomi mówią, ej Fred, chodź na miasto, pójdziemy na imprezę. On
0: mówi, nie, muszę wypuścić 13 tracka w tym tygodniu.
1: Chłopaki, trochę mnie brzuch boli, ja to chyba zostanę i porobię muzykę. No dawaj, będzie fajnie, poznasz kogoś. Nie, chłopaki, wiecie, ja no, zacząłem już układać tą perkusję.
0: Tak. Muszę wydać 13 utworów.
1: Muszę wydać 13, tak. Właśnie, no nie mam czasu.
0: Nie mam czasu, zarobiony jestem. A czym, kto nie był zarobiony? Nie był zarobiony na pewno, uwaga, Will Smith po raz kolejny, drugi dzień z rzędu w radiowej czwórce.
1: O nie.
0: Specjalnie dla Dylema. To dlatego, że po godzinie 20 będziemy słuchali tego, co Gamonie tutaj, tacy jak on, lubią najbardziej. Będziemy słuchali rapu, innymi słowy, dlatego, że 53 lata hip-hopu, moi drodzy, to jest nie byle jaki wiek i zbliżamy
1: nie
0: się do
1: jaki.
0: Tego.
1: Nie byle jaki, to już jest, wiesz...
0: Tak chronologicznie potem będziemy grali, a teraz zagramy sobie kawałek, który możecie znać z czołówki Bajera z Bel-Air, ponieważ to tak właśnie Will Smith go przecież grał. Także posłuchajmy The Fresh Prince of Bel-Air, bo taki jest tytuł oryginalny. Ja nazywam się Dylem, naprzeciwko mnie Adam Smolarek. Jesteśmy z wami jeszcze przez godzinkę. We'll be right back.

0: Autopromocja. Od Fontaines D.C. i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja. Reklama.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Expo 2000 ze swoim najnowszym numerem. Tak, to właśnie Delem, tak, nie powiem co zrobił właśnie, ale grunt, że wybiła godzina 20.
1: Pogoda.
0: Co to było?
2: 2000.
0: Aha, tak, Expo 2000, tak, to właśnie on. Zapomnieliśmy o ratingu godzinę temu, to jaki ten rating pogodowy?
2: No, dla nas pogoda dzisiaj była 10 na 10 według Adama Smolarka i według mnie, ponieważ po fali upałów w końcu przyszło przyjemne ochłodzenie, dzięki któremu nawet Dawid Tyszkowski będzie mógł oddychać.
0: Na szczęście Dylem kłamie, więc no, nieważne, ale...
2: Nie będzie mógł oddychać?
0: Nie, dlatego 10 na 10, no.
2: 10 na 10?
0: No, bo Dylem kłamie.
2: Okay.
0: Dobrze, ale afirmacje pogodowe, co byśmy chcieli, żeby było. Wczoraj złapał nas deszcz po drodze, o tym mówiliśmy. Dzisiaj troszkę wiało, ale to było spoko i tak, bo było słoneczko,
2: tak,
0: ładnie,
2: spoko,
0: nie?
2: Spoko. No to prawda.
0: Ale czy chcielibyśmy, żeby coś się zmieniło, czy żeby tak zostało?
2: Ja bym chciał, żeby jednak stopniowo było troszkę cieplej. Bo jednak to jest lato i wiesz, obowiązki mam letnie.
0: Letni tak? Soundtrack.
2: To jest dobra... Dobrze to zacytowałem mniej więcej?
0: Prawie, no.
2: Okej, no dobra, no to w każdym razie lato, obowiązki letnie i chciałbym, żeby było jeszcze trochę upałów, trochę takich nawet nieprzyjemnych upałów, ale żeby można było powiedzieć, lato.
0: Ale piecze.
2: Nie? Ale piecze.
0: No, no dokładnie. To
2: ale grzeje.
0: Wygląda na to, że jest na to szansa.
2: Yes!
0: Pod koniec tygodnia z powrotem ma być cieplej, powyżej 30 już od soboty. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, bo jak wiemy, nie ma co naszej szklanej kuli ufać. Także Marcin, zostajemy przy tym, że chcielibyśmy, żeby troszkę cieplej było, tak?
2: Tak, tak.
0: Okej, okay. No. No bo nie, żeby nie było. Jest naprawdę fajnie, jest przyjemnie. 23 stopnie w Nowym Sączu w tym momencie, u nas 19. Jest okej,
2: okay.
0: Ale nie tak najgorzej. Na bluzę, nie?
2: No,
0: zależy. Ale no tak, mogłoby być bardziej letnio, czyli bardziej pod 30.
2: Tak, tak. No fajnie by było, gdyby jednak bluza została w szafie tak do września.
0: Wiesz co, inaczej, ja mogę nocą, to ja sobie mogę bluzę założyć, spoko, nie ma sprawy. Ale za dnia...
2: Ale słuchaj, czy ja ci robię problem? Czy ja ci robię o to problem?
0: A wiesz, kto jeszcze jest pod 30?
2: Nie wiem.
0: Ja.
1: Autopromocja.
3: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Easy E i utwór Chłopaki z sąsiedztwa prosił, żebyśmy go nie cytowali, a jednak to zrobiliśmy.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Macie nas dokładnie od Easy'ego i od grupy NWA wzięliśmy nazwę audycji.
2: 100%.
0: 100%. Chłopaki z sąsiedztwa. Boys in the hood. To było... To...
2: Jesteśmy skazani już, rozumiem. Moi drodzy, jeśli lubicie rap, to teraz ja w ogóle...
0: To jest wasz moment.
2: Właśnie, to jest wasz moment, to jest wasz moment. Teraz oto muzyka, gdzie się mówi. Także wiesz co, Gabrysia, ja myślę, że możesz mi mikrofon wyłączyć, jak nic nie będę mówił w tej godzinie.
0: O, został wyłączony właśnie, mikrofon, doskonale. Wszystko było
2: dobrze. Serio, wyłącz mi mikrofon, niech on se sam gada.
0: Porozmawiamy dzisiaj o hip-hopie, a wiecie dlaczego porozmawiamy o hip-hopie? Bo mamy 11 sierpnia.

0: czyli dokładnie urodziny hip-hopu, a dokładnie 53 urodziny. Czy to dużo, czy to mało jak na gatunek muzyczny, panie redaktorze? O, pan redaktor ma wyłączony mikrofon. No, tak widzicie, już będzie odebrany z pensji. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jak ewoluował ten gatunek. Trochę porozmawiamy o tym, jak się zestarzał. A czy zestarzał się dobrze, czy zestarzał się źle? No to już powie nam Adam, bo on...
1: Bo ja jestem stary.
0: Bo jest stary. Za chwilę jeden z pierwszych hitów takiego już prawdziwego, rdzennego hip-hopu, czyli utwór The Message od Grandmaster Flasha. Część osób by powiedziało, że no dobra, ale może wcześniej warto byłoby ten... Hip hop, the hip to the hip to the hip, hip hop, don't stop. Nie, my lecimy w The Message.
1: No dawaj, rapuj, rapuj.
0: Nie.
1: Rapuj.
0: Lecimy w The Message, rapuj. Dlatego że uważam, że jeśli chodzi o filozofię tworzenia, no to zdecydowanie The Message jest pierwszym prawdziwym, rdzennym, hip hopowym singlem.
1: No dobrze, tak powiedział Delem. No cóż, no co zrobić? Zostajemy przy tym. Kocham GTA San Andreas i kocham Crazy Frog.

0: No i fajnie, wybrał piosenkę z GTA Vice City, prawda? No tak, oczywiście, że tak. Za nami oczywiście kawałek The Message, Grandmaster Flash tutaj. I nawet nie wiecie, z jaką radością Gabrysia pożegnała nas z reżyserki chwilę temu. Niestety musi nas słyszeć nadal, ale zza szyby.
1: Zza szyby. Grandmaster Flash. I jak, podobał ci się ten utwór?
0: Ten konkretny kawałek, no ja mam z nim to wspomnienie, nie? Że GTA, masz 10 lat, grasz sobie i to leci i to jest fajne. Lubię to brzmienie tego, nie wiem, synta?
1: Ten syntezator, tak. To prawda. To on jest taki hipnotyczny, można by
0: tak,
1: powiedzieć.
0: Tak, znaczy on fajnie zreverbowany, to jest jedno.
1: To też, no.
0: Tak, że to jest dźwięk, który bym polubił, niezależnie od tego, czy to jest z tego GTA, czy nie, bo są takie po prostu, no, dźwięki, które pasują, nie?
1: Tak, mam też wrażenie, że w ogóle te rapy z 80sów mają tą, no, taką już wadę, że to było takie bardzo sylabowanie, takie wierszykowanie, to wokale nie były takie płynne, ale niektóre bity są nadal moim zdaniem ciekawe. Tutaj jeszcze jest dla mnie dosyć dużą ciekawostką jest ten tekst, który był od razu mocno nacechowany politycznie, społecznie, też bardzo był taki obrazowy, nieźle napisany i że to szybko przeszło do mainstreamu. Widać było, że była taka sama energia potrzebna wtedy w kulturze, jak na przykład, to był podobny moim zdaniem głód kulturowy, co w przypadku narodzin punku, co w przypadku narodzin, nie wiem, jeszcze wcześniej, dużo wcześniej jazzu, że to po prostu było coś, co było niesamowicie ludziom potrzebne. Nie wiem, jak ty na to patrzysz, ale ja widzę, że w hip-hopie kiedyś było dużo więcej potrzeby niż rzeczywiście takiego lecenia za brzmieniem.
0: A też brali heroinę?
1: Na pewno.
0: Jak za starych dobrych czasów jazzu czy punku?
1: Oczywiście.
0: To w ogóle to jest dla mnie niesamowite, że gdy czytasz o legendach gatunku, to potem się okazuje, że to były straszne chlory i straszne właśnie, no, zażywali różne śmieszne rzeczy na różny niezdrowy sposób. Absolutnie nie polecamy, absolutnie potępiamy oczywiście używki.
1: No,
0: natomiast no, jest to dla mnie zawsze zaskakujące, jakim cudem ktoś do tego stopnia uzależniony tak naprawdę hardo, jak czytasz sobie

0: biografię, mógł wydać z siebie coś tak genialnego, jak nieraz wychodziło w muzyce.
1: No słuchaj, ale nie jest to też takie konieczne, żeby to szło w parze. Na przykład hip-hop wyrósł zdecydowanie z takiej ery w Stanach Zjednoczonych, gdzie tych narkotyków było dużo, a jednak mamy na przykład Run DMC, czyli chłopaków Pastora i jego kolegę, którzy wydali rockowo-rapowy album, no i na przykład It's Tricky, no to pewnie wszyscy kojarzą, a my zagramy. This beat is my recital.

0: Szyki, szyki, szyki, szyki.
1: No i to był Rakim i Eric B., czyli dowód na to, że w latach 80. był dobry hip-hop. Dzisiaj wracamy do przeszłości, wracamy do korzeni tego gatunku, no bo 11 sierpnia, czyli urodziny hip-hopu, dokładnie wtedy DJ Kool Herc zaprezentował coś takiego jak właśnie to, co wykonał Adam Smolarek, czyli wiki wiki skreczowanie. Od tego zaczął się hip-hop, od imprezy szkolnej, na której DJ Kool Herc pierwszy raz zaskreczował. To rozpoczęło, no cóż, nie dość, że cały gatunek, który jest jeszcze do niedawna był jednym z najpopularniejszych gatunków na świecie.
2: A już nie jest?
1: Już nie jest. Chyba już trochę stracił na popularności, ale tak, no bardzo długo hip-hop utrzymywał się jako jeden z najpopularniejszych gatunków na świecie, no i stał się absolutnym fenomenem kulturowym i... Marki zaczęły się wkupywać w ten gatunek, sprzedawać swoje produkty, posługując się tą kulturą. Bardzo dużo filmów powstało bazując na tej kulturze. No i ogólnie no, stało się to absolutnym fenomenem. Rakim i Eric B., no moim zdaniem to jest jeden z takich duetów, dzięki którym można powiedzieć, że niektóre rzeczy się nie zestarzały tak źle z tamtego gatunku. Nie wiem, czy jak tobie siadł ten numer?
2: Zestarzały? Nie, bo to, wiesz, to nie jest tego kwestia. Pytanie jest, czy coś brzmi, jakby było wydane w latach 80. No pewnie, że brzmi.
1: Brzmi, to
2: ale
1: prawda.
2: Ale czy zestarzało się? No tak, jak się zestarzało, tak się zestarzało, jak normalnie utwór starzeje się, który ma ileś lat, nie? To nie zestarzało się w ten sposób, jak, nie wiem, Wiertary Skrillexa, nie? Chociaż na niedzie raczej można było Wiertary Skrillexowe usłyszeć, więc tak, jak widać nie jest to takie złe też. W tym przypadku to jest po prostu starszy utwór, ale tak, on nie jest żenujący w żaden sposób, nie?
1: Tak, też mi się wydaje, zwłaszcza, że też mam wrażenie, że flow Rakima nie brzmi tak topornie jak niektórzy raperzy.
2: Jak
1: słuchajcie,
2: Kazik.
1: No posłuchaliśmy jak brzmiał hip-hop w latach 80., czyli na początku tak naprawdę rozwoju tego gatunku. Posłuchajmy jak brzmi teraz, czyli topka światowa Jenny's STFU od Drake'a, a później najnowszy numer od Fake Minka, który no moim zdaniem jest... No, moim zdaniem Fake Mink jest teraz takim przedstawicielem najmłodszej fali, więc myślę, że te dwa zestawienia, te dwa numery w połączeniu z Rakimem może być ciekawie.

0: ale miksa zrobiłam, powiedziała Gabrysia i kazała nam słuchać tego. Czy ten miks jest z nami w pokoju?
1: Czy ten miks jest z nami w pokoju?
0: Jeszcze sama sobie bije brawo. Nie, no, jest dobrze. Dobrze, chłopaki.
1: Słuchajcie,
0: z baraków.
1: Jeśli posłuchaliśmy Rakima, posłuchaliśmy Grandmaster Flasha, a później Drake'a i Fake Minka, no widać, że hip-hop przez te 53 lata, no trochę się zmienił. Trochę się zmienił.
0: Odrobinę
1: się zmienił. To, co...
0: Teraz już nie rapują.
1: Teraz już mniej rapują w tym rapie, no to prawda, ale to nie jest tak, że całkowicie. Jeśli popatrzymy na najpopularniejszych artystów rapowych na świecie w tym momencie, no to oczywiście Drizzy Drake jest wysoko. No i on brzmi tak, jak słyszeliście. Nie wiem, co on robi w tym utworze.
0: Znaczy, mi się bardzo podoba, że jest ten żart, że jak on chrapie, to ma też lofnice na sobie i robi to mi, a, po, a w tym utworze dosłownie było
1: dosłownie
0: takie
1: mi. Tak, dosłownie to zrobił. No, ale w topce rapowych artystów na świecie jest również Kendrick Lamar i Eminem. Nadal się trzyma Eminem z jakiegoś
0: powodu. Szkoda, że nie puściłeś Kendricka od razu pod Drake'u, wiesz?
1: No, spokojnie. Potrzebowaliśmy Fake Minka w międzyczasie.
0: Bufora, tak?
1: Potrzebowaliśmy Bufora. No, jeśli chodzi z kolei o Eminema, to jest moim zdaniem bardzo śmieszne zjawisko. Moim zdaniem nie wydał dobrej płyty od ilu?
0: Nigdy. No nie, no nie, nieprawda. Nie, no, od 2004 roku jakoś, ale...
1: 2002, ale w 2014 ukazał się album Marshall Mathers LP 2. Ostatnio sobie go słuchałem z ciekawości, czy to się, jak to się zestarzało i ma ten album momenty. Eminem jest mniej męczący niż jego późniejsze wypociny. Nadal nie jest to najlepsze, ale Eminem Show zawsze spoko. Za chwilę Kendrick Lamar i później Eminem właśnie z utworem Berserk, a Kendrick Lamar z utworem Reincarnated, czyli dwoma numerami, które no, nawiązują do początków hip-hopu, nawiązują do tej pierwszej filozofii tego gatunku i nawet trochę w jakiś sposób wchodzą w ten dialog. Zresztą zaraz posłuchacie.
0: No to dawaj, no to puszczaj.
1: Wszystkiego najlepszego hip-hop.
0: 100 lat.
1: Bo uwielbiałbyś Kendricka Lamara.

kochani, ale rok, niesamowite, Delem wybrał coś dla ludzi, nie, nieprawda, Eminem. Za nami Berserk oczywiście, a przed nami teraz, no właśnie, skoro rok, to ostra muza, ostre ujenie na maksa, najostrzej jak się da, mianowicie zespół Blondie, tutaj rok 80 i kawałek, który łączy troszkę disco, troszkę new wave, a trochę, uwaga, oczywiście rap, bo mamy 53. urodziny hip-hopu, to prawie tyle, ile mam ja.

0: Czas szybko leci, jak masz fan.
1: Czas płynie, nie płynie. No tak, tak, tak. To prawda, mamy fan, zwłaszcza ma fan oczywiście Gabriela z nami, jak sądzę, ale nie tylko.
0: Wszyscy mają fan, Zofia też miała fan dzisiaj.
1: Zofia też miała fan, no, Michał miał fan, a dalej oczywiście, bo jest z nami.
0: Wszyscy mają fan, o. Zobacz, jak to wbija do studia.
1: Wiesz co, wszedłby się dżingiel Kto Puka, ale mamy inny dżingiel.
2: Prosto spod sceny.
0: O, co spod sceny.
3: W ogóle chcecie, żebym ja... Bo ja nie wiedziałem, czy mam wejść, czy mam nie wchodzić.
1: No już wlazłeś.
3: Jak wszedłem,
1: teraz to już zastanawiaj, no.
3: Dobra,
1: nie masz wyjścia, nie masz wyjścia.
3: Poszło.
0: Bartek Żerkowski jest z nami.
3: Tak jest, dzień dobry.
0: Co będzie w degustii?
1: Bartek, gdzie byłeś w weekend?
3: W weekend byłem w Katowicach, widziałem cię kilka razy.
1: Wow.
3: Ale pod żadną sceną się nie spotkaliśmy. No. A co rozumiem, że temat OFA jest już przewałkowany.
1: Nie.
3: Bo ja dla odmiany w drugiej godzinie Degustibus powiem trochę o OFA-ie.
0: O, super.
3: A w pierwszej godzinie będę miał gościa, łamane na gościnie, bo pewnie tak powinienem powiedzieć. Julia przez Y wydała dzisiaj swoją debiutancką epkę. Hyperpopowy klimat. Julia jest, oprócz tego, że jest autorką tekstów i po prostu artystką, to jest także osobą, która pracuje w branży kreatywnej i bardzo chciałbym pogadać z nią o tym, jak branża kreatywna, marketing i muzyka się przecinają i to będzie główna część, oprócz grania także muzyki Julii z epki Saved, to będzie główna część pierwszej godziny spotkania w Degustibus, a w drugiej, no to właśnie się cofnę do Katowic i pogadam o OFA-ie, który cały czas mnie trzyma w emocjach.
1: No to gadaliśmy już dzisiaj o sprzedawaniu duszy Majorsowi. Teraz będzie o innych gałęziach biznesu związanych z muzyką.
0: A o OFA-ie rozmawialiśmy w sumie przede wszystkim wczoraj.
1: Jeszcze pewnie będziemy. No tak słyszałem.
3: Ale dzisiaj już możecie się nie wyrobić.
1: Wiesz co, dzisiaj to przede wszystkim już mamy dość, wychodzimy stąd, tak, ale wracamy jutro, wracamy w chwale, będziemy silniejsi oczywiście, ale cały czas w tym samym kretyńskim składzie. Także Marcin Jankowski naprzeciwko mnie.
0: I naprzeciwko mnie Adam Smolarek.
1: Tak jest, realizowała Gabriela Obszańska, wydawał nas Michał Piwowarek, a kończymy... Czym kończymy? Kończymy Niną Giraci.
0: Czyli OFA.
3: Czyli znowu OFA.
1: No, oczywiście.
3: Dobrze, że nie należy do tego, jak powiedziałeś, kretyńskiego składu, tak?
0: Okej.
1: Ktoś tu nie chce należeć do ekipy.
0: No właśnie, ktoś tu się wypowiedzieć.
3: Bo tak się przedstawiacie, że wiesz.
0: No to... Chłopaki z sąsiedztwa was żegnają. Miejcie dobry wieczór, słuchajcie Degustibus i bawcie się dobrze.
1: No, my się widzimy za garażami.
3: Chłopaków też słuchajcie.
1: A, widzimy
0: się
1: za garażami.
0: Na wieki wieków.
1: Gramy All I Am, Nina Giraci.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie.
6: Wręczę ci mandacik.
7: O nie, my tak nie gramy.
8: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
9: Czwórka, to słychać.

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: I nie muszę wam chyba mówić, że dziś nie było jakoś specjalnie letnio. To był raczej chłodniejszy dzień, a to będzie oznaczało co? Chłodniejszą noc oczywiście. Jak patrzę na temperaturę, to ona wydaje się w niektórych miejscach kraju, na przykład w takim Elblągu czy Suwałkach, nawet wrześniowo-październikowa, bo maksymalnie 8-9 stopni w tych miejscach. Ciut cieplej będzie w centrum kraju, 10-11 stopni. Najcieplej zresztą w ogóle w Warszawie, to już takie centrum kraju. Nie chcę być warszawocentryczny, no ale po prostu tak się ułożyła dzisiaj prognoza pogody na noc. Natomiast na przeważającym obszarze Polski 10-11 stopni to są te najwyższe wartości temperatur w nocy. Od jutra wraca ciepło, ale jutro to nie najważniejsze będą temperatury, tylko jutro najważniejsza będzie widzialność, czyli jak będzie wyglądało zwłaszcza po południu niebo nad Polską, a to dlatego, że jutro ta wyczekiwana przez niektórych od wielu lat data, mianowicie 12 dzień sierpnia, czyli dzień zaćmienia słońca. Całkowite widoczne będzie tylko na Islandii i w pewnym pasie Hiszpanii oraz Portugalii, ale w Polsce, no w pasie na przykład od Szczecina w kierunku południowym, będzie ono ponad 90%. Także jutro patrzymy w niebo, ale oczywiście pilnując tego, żeby to było bezpieczne patrzenie w niebo. No na razie prognoza mówi, że będą jakieś tam chmury, ale może do tej 19 z minutami, kiedy rozpocznie się zaćmienie, to niebo się przetrze już na taką zupełną jasność, mimo że zaćmienie właśnie. Dobra, koniec, zaczynamy De Gustibus.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.

0: Na audycję De Gustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
1: 7 minut po godzinie 21, jak co wtorek, De Gustibus na antenie radiowej czwórki, czyli audycja muzyczna, audycja autorska, ja jestem tym autorem, i audycja, w której nie kłaniamy się gustom, co zresztą miałem zawrzeć ochotę i mam nadzieję, że to jest czytelne w tytule tej audycji. To jest audycja, w której czasami obieram sobie jakiś jeden temat, na przykład tydzień temu gadaliśmy, właściwie ja gadałem o utworach, które bardzo lubię, a które powstały z wykorzystaniem autotuna. Czasami w tej audycji gram tylko nowości i mówię o tym, co mnie aktualnie w muzyce bardzo cieszy, a czasami zapraszam do studia gości albo gościnie i dzisiaj jest właśnie taki wtorek, kiedy naprzeciwko mnie siedzi gościni. Wolisz formę gościni czy gość?
2: Gościni jest super.
1: Tak, jest super, to cieszę się. Tak, jest super, to będę cię przedstawiał jako moją gościnę.
2: Ale nie obraziłam się na nic, ale tak.
1: I moją gościnią, welgościem jest Julia. Julia Czub, tak z imienia i z nazwiska, ale jako artystka podpisujesz się pseudonimem. Pseudonim to takie przeobrażenie imienia, prawda?
2: Można tak powiedzieć, dokładnie. No, Julia przez Y, a to dlatego, że po prostu bardzo mnie kiedyś frustrowało, jak mieszkałam w Londynie i ludzie mówili do mnie Julia, więc jakby...
1: Zmieniłaś, to zaczęli do ciebie mówić Julia, tak?
2: Tak, a poza tym nie byłam w stanie wymyślić nic innego, więc jakby szczerze mówiąc...
1: No, ale wiesz, że dla algorytmów oraz dla poszukiwania muzyki albo twojej twórczości, albo w ogóle twojej osoby w internecie, nie jest to jakieś specjalne ułatwienie zamienić sobie Julię na Julię, bo takich myków jest dość dużo, to tak...
2: Słuchaj, gdybym się cofnęła parę lat temu, kiedy tak sobie wymyśliłam i tak zrobiłam na Instagramie, to pewnie byłabym jakby... mądrzejsza i bardziej do przodu, ale niestety, no, teraz muszę nieść.
1: Ale miałaś taką listę pseudonimów albo nazw, które rozważałaś pod kątem swojej kariery muzycznej?
2: Tak, ale nawet nie, że
1: moglibyśmy
2: teraz
1: ją
2: ostatnio
1: zobaczyć, tę listę?
2: Absolutnie nie. Jest to gdzieś zamknięte bardzo głęboko w mojej głowie i nawet nie wiem, czy ja chcę się tam dogrzebywać. Pamiętam, że wtedy jeszcze byłam na studiach właśnie w Londynie i kminiłam sobie jakieś różne rzeczy. Szczerze mówiąc, wszystkie były straszne. I jak teraz patrzyłam na St. Claudia, bo chciałam ci podesłać jego przedpremierowo kawałki i chciałam załadować moje piosenki tam, to zauważyłam jakieś stare piosenki, które miałam na przykład.
1: Ale to były wariacje na temat języka angielskiego, czy wariacje jednak na temat języka, którym na co dzień operujesz, czyli polskiego? To
2: były raczej jakby nawiązujące do języka angielskiego, ale głównym tutaj korem tego wszystkiego było to, że to musiało jakoś nawiązać do Julii. Jestem jakoś mega związana ze swoim imieniem i ja po prostu jakkolwiek...
1: To zazwyczaj tak jest, jak ktoś ci nada imię jeszcze na dodatek na chrzcie, to ludzie tak zostają z
2: tym
1: do końca.
2: Myślisz, że ludzie są tacy szczerze jakby...
1: No ile znasz, Julia, ile znasz osób, które zmieniły swoje imię po 18 roku życia albo używają innego imienia w zastępstwie tego, które nadano im?
2: No dobra, ale mam wrażenie, że wiele osób się ekscytuje na przykład tym, że mogą sobie nadać jakiś pseudonim artystyczny i że czują, że wtedy to jest właśnie takie jakoś, nie wiem, ogranicza to, co jest artystyczną, sceniczną personą versus po prostu sobą, a jakoś ja bardzo, nie wiem, byłam anty rozdzielanie siebie w jakikolwiek sposób, więc po prostu miałam takie, nie jestem w stanie stworzyć innej persony niż ja, chyba po prostu

0: Nie jest ta.
1: Teraz,
0: więc...
1: teraz mi przyszła tylko jedna osoba na myśl, oprócz mojej cioci, która ma, mówimy do niej Grażyna, ale w dowodzie ma Maria.
0: Love that.
1: No to, to jedna osoba, która mi przychodzi, taka publiczna, no to jest Włodi, o którym wszyscy myślą, że ma, czy Włodi 444.
0: Ja wiem,
1: wszyscy myślą,
0: imię.
1: Że on jest Włodi, a on ma na imię Michał po prostu.
0: Ja myślałam, że to jest tajemnica.
1: Nie, on chyba to w miarę tam ostatnio na pewno upublicznił.
0: Chciałam się pochwalić, że wiem, ale no jak widać wszyscy wiedzą i nie jestem wyjątkowa.
1: Może nie wszyscy zapamiętują, ale ostatnio to upublicznił. No dobra, zaczęliśmy od pseudonimu, ale spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o twojej muzyce, którą prezentowałaś no, od blisko roku, prawda? Wydawałaś poszczególne traki.
0: Tak.
1: Dość długo umawialiśmy się w ogóle na jakąś taką pierwszą radiową rozmowę. No i tak się umawialiśmy, że wystrzeliła ta rozmowa trochę przypadkowo dzisiaj, czyli w dniu premiery, czyli mówimy z angielska Happy Release Day, Julia.
0: Yay.
1: W dniu premiery twojej debiutanckiej epki, która właściwie wygląda trochę jak mini album, bo tych utworów
0: tak.
1: tam nie ma trzech czy czterech jak zazwyczaj na epce, tylko to jest no prawie liczbowo mini album.
0: No, to prawda. Chyba stwierdziłam, że ludzie już się tak w ogóle nie trzymają nazw, że stwierdziłam, że będę to nazywać epką i w pełni świadoma tego, że jest dosyć długa, ale myślę, że sam po prostu koncept jest na tyle... jakby może składający się na lata jakiejś takiej wyrywkowej pracy, bo niektóre piosenki są mega stare. Myślę, że mają ze ponad 3 lata, mm-hmm. może nawet 4.
1: No kiedy ty do mnie w ogóle napisałaś jeszcze w innej rzeczywistości takiej tak. zawodowej, to musiało być co najmniej 3 lata temu, albo nawet
0: tak.
1: 4 lata temu,
0: no.
1: kiedy po raz pierwszy wysłałaś mi muzykę
0: i myślę, że w ogóle
1: i o czymś rozmawialiśmy w ogóle
0: jedna
1: w kontekście wydawnictwa.
0: Którą ci wysyłałam, moim zdaniem jest w ogóle na tej epce, więc jakby
1: ale jest już w zmienionej, odświeżonej formie,
0: wersji,
1: prawda?
0: Absolutnie, absolutnie, w zupełnie innej wersji, ale jeszcze adnotacja, kiedyś wydałam też epkę, ale ona zniknęła w ogóle nie z mojej winy, z streamingów i trochę teraz walczę, żeby powróciła, więc żeby nie było. Był taki mój mały jeszcze, może mini debiut, ale piosenek po angielsku, te są po polsku, z tylko anglicyzmami, które sobie tam przez cały czas wpycham, więc trochę się czuję, jakby to był taki mój prawdziwy debiut, bo to jest pierwszy raz, kiedy współpracowałem z wytwórnią tej shoutout dla Dispensy.
1: To jeszcze do tego jeszcze przejdziemy. No dobrze, to dzisiaj w tym dniu premiery epki, która nosi tytuł Saved, Julia jest gościem w audycji Degustibus na Antenie Czwórki. Będziemy w tej pierwszej godzinie naszego spotkania przeplatać twoją muzykę z tym, o co cię poprosiłem, czyli żeby nadać kontekstu twojej karierze i temu, dlaczego akurat poszłaś w tę stronę, czemu hyperpop, bo chyba nadal można taką generalną łatkę przypiąć do twojej muzyki. Także będziemy przeplatać utworami innych wykonawców oraz tym, co ty dzisiaj wypuściłaś światu. Zaczniemy od Best Friend. Od Best Friend może być? Czy masz...
0: Super.
1: Tak?
0: Tak, tak.
1: Dobra.
0: Możemy.
1: To po kolei Julia, Best Friend. Tak rozpoczyna się wydana dzisiaj epka zatytułowana Saved.

0: Julia, czujesz coś ekscytującego w sytuacji, w której po pierwsze dzisiaj jest dzień 11, dzień sierpnia, kiedy wydałaś swoją muzykę tak oficjalnie, a po drugie słyszysz ją na antenie publicznego radia? Jak to jest? Bo ja nie mam tego doświadczenia. Ani nie wydałem, ani nie słuchałem swojej muzyki na antenie publicznego radia nigdy.
1: Ale wszystko przed tobą. Może po prostu na moim następnym albumie musisz zrobić cameo.
0: Wiesz co, już kilka razy słyszałem od różnych osób, że już niedługo cię zaprosimy.
1: Nigdy się nie zdarzyło.
0: I nadal Karina, która dzisiaj jest wydawczynią tego programu, nie będzie wpisywała w tabelkę zaiksową mojego imienia i nazwiska, niestety.
1: No cóż, słuchaj, ja nie rzucam słów na wiatr, więc mamy też mamy zapis tej rozmowy.
0: Zostawmy mnie, czujesz coś specjalnego w takim zderzeniu rzeczywistości z oczekiwaniami, bo miałaś oczekiwania, no każdy chce wydać jakąś muzykę, najpierw singiel, potem album. Dzisiaj się to ukazało i czy to jakoś na ciebie działa?
1: Szczerze mówiąc, myślałam, że nie będzie aż tak bardzo na mnie działało, bo ja tego słuchałam już mega dużo w różnych formach na przestrzeni lat niektórych rzeczy, więc myślałam, że nie będę tego aż tak jakoś przeżywała, ale dzisiaj rzeczywiście jak sobie przesłucham pierwszy raz już jakby z platformy streamingowej wszystkich tych piosenek naraz.
0: Czy o północy sprawdzałaś, czy wszystko jest?
1: Nie. Stwierdziłam, że nie będę się stresować w nocy. Jeszcze gdyby coś było nie tak, to ja tak czy owak jestem dobrze wychowaną osobą, więc nie zadzwonię do nikogo przed 9, żeby powiedzieć, że coś jest nie tak, więc pewnie bym tam siedziała tylko i się stresowała do
0: rana. Czyli rano wstałaś, wszystko było tak, nie trzeba było dzwonić.
1: Wszystko było tak.
0: Można było przyjąć.
1: Była krótka rozmowa z panem prezesem dyspensy rano, żeby było powiedzieć, że bardzo dziękuję i rzeczywiście to było trochę przed 9, ale to było jedyne
0: A pan prezes dyspensy to?
1: Piotr Lenartowicz.
0: Lenartowicz, ale nadal w dyspensie działa Urbański, prawda? Wojtek Urbański bardzo silnie. I ta dyspensa była takim naturalnym miejscem, do którego dążyłaś, żeby zaprezentować mi swoją muzykę. Wysyłałaś demówki, epki, no bo wysyłałaś też do innych miejsc, to wiem. Z dyspensą
1: Właśnie to jest pierwsze miejsce, do której wysłałam tą epkę. W sumie. Wysłałam do ciebie, tak, żebyście cię spytać. Wysłałam do paru osób, żeby mi poradziły, gdzie to wysłać. I w sumie...
0: I wszyscy wskazywali dyspensę?
1: Tak, pamiętam, że Marek Kwal z Nuance, nie wiem, czy mogę mówić o innych mediach, przepraszam.
0: Nie radio, tylko inne medium, więc spoko.
1: Powiedział, że może dyspensa. Ja stwierdziłam, wiesz co, Marek? Okej. Okay. I wysłałam to po prostu Wojtka Urbańskiego na Instagramie, nawet nie do dyspensy. I spytałam, hej... Czy to w ogóle ma sens? Podoba się? No i rzeczywiście jakoś w miarę szybko to wszystko poszło i od razu mieliśmy jakieś spotkanie i rzeczywiście się udało, więc mega, mega się cieszę, szczególnie, że dyspensa ma świetnych artystów. Też wydaje inną fantastyczną artystkę Ailę, której jestem fanką.
0: Która niedawno była u nas w studiu, bodajże tydzień temu gościła.
1: Tak, więc
0: w
1: ogóle super w ogóle być w takim towarzystwie i jestem po prostu mega wdzięczna, bo myślę, że rzeczywiście, żeby mieć full-time job, robić też jakieś różne rzeczy wokół rynku kreatywnego i znaleźć ten czas, żeby zrobić też to, jakby spełnić to swoje takie marzenie i wydać tą epkę, która serio naprawdę, tak jak mówiłam, w niektórych częściach leżała w tej szufladzie i tak się kisiła. Ja po prostu tylko czułam, jak za chwilę to przestanie być jakkolwiek relevantne i jakkolwiek po prostu budząc nawet we mnie emocje. No i mogę powiedzieć, że nawet te najstarsze numery wciąż budzą emocje we mnie.
0: Więc... Okej, a czy to wydawnictwo i to, że zdecydowałaś się na dyspensę i jak się okazało, miałaś jeden strzał na ileś i on był trafiony, bo Wojtek wrócił z recenzją i najpierw singla, dzisiaj to wszystko sfinalizowało się pod postacią tego wydawnictwa. Czy gdyby nie ta propozycja od dyspensy, gdyby nie chęć wydania tego przez label, który jest umocowany na polskiej scenie muzycznej fajnymi produkcjami i kilkoma naprawdę ważnymi wydawnictwami, a Wojtek jest świetnym producentem muzyki filmowej, aranżerem, człowiekiem, który stoi za wieloma różnymi historiami muzycznymi, już nie ma sensu ich wymieniać, bo mamy mało czasu, no ale przede wszystkim wziął się z zespołu Rysy, to czy gdybyś nie miała tego wydawnictwa, to nie pokusiłabyś się o self-release i o to, żeby po prostu tak jak inni artyści coś tam sobie samemu sfinansować, wypuszczać po kolei, powoli, delikatnie, ale jednak dopełnić wydawnictwo, natomiast totalnie swoimi siłami.

0: Myślę, że na pewno bym spróbowała. No ja też, tak jak mówiłam wcześniej, jakieś piosenki po angielsku próbowałam wydawać sama, ale jak teraz ich słucham, no to po prostu wiem, że wszystko było zrobione źle. Głównie jeśli chodzi o jakiś, nie wiem, mix i master, to po prostu rzeczy, które można było zrobić dużo lepiej. Nie było osoby, która mogłaby mi trochę doradzić też na każdym etapie. Też mam o tyle szczęście, że moim producentem wykonawczym jest Bartokat, którego również mega pozdrawiam.
1: Ja też Bartka bardzo pozdrawiam.
0: Ja mam wrażenie, że mam mega śmieszną relację. On mi tylko przedstawił raz, mówi: nie, Julia, nie, to wcale nie tak. To jest tak i tak. I ty mi musisz, ty mi zaufaj. I fajnie jest mieć taką osobę, której właśnie się ufa i która czasami cię popchnie na przykład w którymś kierunku, typu, że nie wiem, stwierdziliśmy, że nie wiem, te kawałki są mega zróżnicowane, tak, i czasami razem się puszowaliśmy w bardziej takie alternatywne strony, a jednego dnia mieliśmy: zróbmy coś takiego, co jest takie bardziej hitowe, co jest serio fun do słuchania przez wszystkich i jest mega przystępne. I rzeczywiście, no, to jest bardzo wartościowe mieć tą drugą osobę, od której się odbija cały ten materiał. Szczególnie, że jakby, tak jak powiedziałam, niektóre piosenki są stare, niektóre są nowe i złożenie ich w całość, żeby to wszystko miało sens, no jest ciężkie bez jakby zespołu ludzi wokół ciebie, który ci po prostu doradzi.
1: A ty sobie wybrałaś Bartokata jako producenta? Był to przypadek, czy Dyspensa zaproponowała ci kogoś, kto z jakiegoś takiego kreatywnego, twórczego chaosu spiąłby to wszystko w całość i zamknął właśnie pod postacią epki Saved?
0: Spotkanie z Bartą miałam na samym początku właśnie w Dyspensie i po prostu, nie wiem, mieliśmy spróbować i jakoś tak wyszło, zrobiliśmy całą epkę. W sensie, że to też jakby myślę, że jest po prostu jakaś taki ciąg przypadków szczęśliwych bardzo. I myślę, że to, co jest jeszcze w ogóle śmiesznym akcentem, że w Dyspensie jest też Dawid Ponka, który zrobił jedną z moich nut, właśnie tą najstarszą w sumie chyba, Saunę. I no, zrobił też jakby w zupełnie innym miejscu. My byliśmy w takim jego mini studiu, w jakimś poddaszu. I no, ja uważam, że ta wersja też pierwsza była niesamowita wciąż.
1: To wszystko zostaje w rodzinie, więc muszę podpowiedzieć, że Dawid jest bratem mojej super redakcyjnej tutaj koleżanki, czyli Dominiki Płonki.
0: Dokładnie.
1: I także jej nadwornym, niemalże rodzinnym producentem, z którym teraz Dominika pracuje nad nowym wydawnictwem i nad nowym albumem.
0: Tak.
1: Słuchaj, jest na tej płycie utwór, w którym Bardzo chyba słychać, prawda?
0: Tak.
1: Proponowałbym, żebyśmy posłuchali tego utworu, zanim przejdziemy do twoich inspiracji.
0: Najbardziej, w sensie może drugi najbardziej alt numer z tej epki. Horses.
1: Horses i tam słychać Barto?
0: Tak.
1: Dobrze, czyli to, co zagraliśmy już, to, co rozpoczyna i teraz to, co kończy płytę. Julia jest gościem audycji The Gustibus.
0: Ładnie.
1: Na tej czwórki. 23 minuty po godzinie. Ty powiedziałeś, że potrzebujesz kontrolować czas i wszystko, to ja ci podpowiem. 23 minuty po 21.

0: Horses Julia z debiutanckiej. Ja będę nazwał ją mimo wszystko debiutancką, zwłaszcza, dobra, że tamten materiał zniknął z sieci i nie wiadomo, czy ci się uda go przywrócić z debiutanckiej epki zatytułowanej Saved. Słuchaj, muszę zadać to pytanie, bo trochę pogadaliśmy tutaj o tym gronie mężczyzn, które pojawiło się przy okazji tworzenia tego materiału, wydawania i generalnie więzienia tej produkcji. Nie chciałaś współpracować, nie chciałaś poszukać sobie na przykład producentek, nie chciałaś pracować z dziewczynami, zrobić taką... No, prowadziłaś też audycję, która... która była bardzo dziewczęca i pchała dziewczyny w mediach. Nie chciałaś tego też pociągnąć w tej warstwie muzycznej u siebie?
1: Szczerze, ja ogólnie mam takie marzenie, żeby zrobić coś takiego, tak jak płyta Addison Rae, która była rozbiona bardzo w takim dziewczyńskim gronie. Myślę, że to by było super. Napisałam do jednej producentki.
0: Nie udało.
1: Nie zgłosowała się, nie udało, więc na pewno będę się dalej starała, szczególnie, że uważam, że jak akurat produkcja muzyczna to jest taka przestrzeń, w której jakby jest mało kobiet pokazywanych w Polsce, więc na pewno to byłby jakiś cel, żeby to zrealizować. To akurat totalnie przypadkowo się wszystko udało. Tak jak powiedziałam na początku, zrobiłam jedną piosenkę Sauna z Dawidem Płonką jeszcze w tej wersji beta lata temu, a później mega chciałam zrobić numer z Julkiem Płoskim, którego też pozdrawiam. I to jest piosenka, która pierwsza leciała, czyli Best Friend. Ja ona też zaczyna album.
0: Rozpoczyna całość.
1: Tak, i ona też słychać, że jest starsza, bo mam wrażenie, że właśnie jest najbardziej hyperpopowa, taka najbardziej... Charlie XCX, pre-brat, bym powiedziała, i mam do niej też wielki sentyment i po prostu cieszę się, że też się udało zrobić to z Julkiem, więc jakby bardziej, chyba nie myślałam tej płcią, tylko myślałam tym, że osoby, z którymi mega bym chciała współpracować, szczególnie, że Julek nie robi zazwyczaj takich projektów, no powiedziałam, że bardziej mainstreamowych, bo uważam, że ta epka jest w miarę mainstreamowa. No i chciałam z nim zrobić po prostu popową piosenkę, więc cieszę się, że się udało. A tak jak powiedziałam, Barto Kat po prostu spadł mi z nieba i tak się już skończyła nasza historia, zrobiliśmy tą epkę, więc nie było jakiejś takiej szerszej rozkminy, żeby włączać może producentki, ale myślę, że na pewno dobrze mi na to zwróciłeś uwagę. Teraz będę
0: to znaczy, żeby to było jasne, to nie jest żaden zarzut, to jest po prostu pytanie, które wynika z jakiejś znajomości ciebie, z tego, że wiem, co robisz w mediach, na czym ci zależy i to było jakieś takie dla mnie naturalne pytanie, że może tego pierwiastka kobiecego jest wystarczająco dużo ze względu na ciebie, ale może mogłoby być go więcej, jednak 21 to czasem jest trudny czas dla prowadzącego po całym dniu pracy.
1: Dla wszystkich jest trudny.
0: Ale że mogłoby tam być więcej tego pierwiastka, jest tyle, ile jest i to jest też super, więc
1: słuchaj,
0: nie odbieraj tego jako
1: zarzutu.
0: Czy
1: wybroni sytuację to, że jest lesbijska piosenka? Myślę, że wybroni troszkę.
0: Okej, no.
1: Jest dużo lesbijskiego pierwiastka. Jest to piosenka, która jest bardzo właśnie o moim też związku z moją byłą dziewczyną, więc może nie ma producentki, ale wątek
0: ale jest tematyka.
1: Własny jest, więc chociaż tutaj mogłam zapełnić jakoś tę lukę.
0: Dobra, słuchaj, ja cię zaprosiłem także po to, żeby porozmawiać o przecięciu muzyki i tego, jak tworzysz muzykę i jak pracujesz w branży kreatywnej i jak patrzysz na wszystkie mechanizmy, które są potrzebne, żeby dzisiaj sprzedać, mówiąc bardzo brzydko, swoją twórczość, albo swoją osobę, albo i to, albo może wystarczy sprzedać tylko osobę, a twórczość już się doklei do tego. Także ten wątek chciałbym otworzyć za moment, ale też poprosiłem cię o przygotowanie muzyki, która cię inspirowała. Zaczęliśmy w ogóle Degustibus od Lino on Major Lazer z udziałem Mo. Dlaczego tamten utwór? To taki stricte 2016.
1: No właśnie, nawet nie wiem, czy nie 2015 było wydane, ale on mi się kojarzy z 2016.
0: A nie było tak, że jak teraz była ta zajawa na 2016, to wszyscy sobie dorzucali do rolek właśnie Lino?
1: Muszę to zdoubleczekować, ale ja też uważam, że ludzie mega źle pamiętają, co było w których latach. W sensie uważam, że jest jakieś takie zakrzywienie czasowe.
0: Ja zazwyczaj pamiętam dobrze, ale tutaj akurat nie chcę się kłócić, bo łatwo udowodnić.
1: Sprawdzimy sobie w trakcie piosenki, ale ogólnie dam tą piosenkę, bo to była tak najbardziej mainstreamowa referencja, którą mieliśmy z Barto.
0: Tak,
1: i jakby po prostu kiedy miałam takie zróbmy hit i oboje mieliśmy takie tak, zróbmy hit, bo po prostu trochę się sami zakręciliśmy wokół tych takich bardziej, nie wiem, niszowych klimatów, bo po prostu też lubimy takiej muzyki czasami słuchać, ale stwierdziliśmy, że nie, że chcemy też mieć po prostu tego mega fan i myślę, że nie ma piosenki, która lepiej uosabia fan,

0: taki zrozumiany przez wszystkich niż piosenka Linon. Po prostu uwielbiam ją. Uważam, że no był taki czas, gdzie słuchał jej każdy i wszyscy mieli tego dość nadłucha, taki żart, ej, znasz tą piosenkę? I bo wszyscy wiedzieli, że każdy zna tą piosenkę. Więc po prostu stwierdziłam, że Linon jest idealnym takim, taką trochę odskocznią od jakby innych referencji, które wróciłam.
1: Tak, i rzeczywiście słuszność masz, mówiąc, że to jest piosenka, którą wszyscy znają, bo ona jest taka pokoleniowa, że właściwie,
0: tak, no,
1: czy byś zapytała 15-latkę, czy zapytałabyś 55-latka, to jest duża szansa, że rozpoznają, nawet jeśli nie wiedzą, kto wykonuje to, że rozpoznają. A Charlie XCX, bo to nie jest utwór oczywisty, z nieoczywistej płyty, bo to nie jest ani najnowsza rzecz, ani brat, tylko jesteśmy tutaj na płycie Charlie, prawda?
0: Charlie, tak. To jest February 2017 z Clairo i Yai i to jest piosenka, którą właśnie wybrałam, bo jest właśnie z tej ery, kiedy tworzyłam te starsze utwory, czyli Best Friend i Sauna i nie wiem, no to jest dla mnie też taka piosenka, która mi się bardzo kojarzy jako, nie wiem, love song, mimo że nie jest do końca love song, tylko jest o zdradzie. No i po prostu mam wrażenie, że to jak jest emocjonalnie naładowana i to, jakie mam z nią wspomnienia, bardzo też wpłynęło na to, jak jakby zrobiłam, nie wiem, ułożyłam tam te piosenki sobie w głowie. Więc stwierdziłam, że podzielę się tym. Szczególnie, że myślę, że warto jest tutaj porozmawiać o Pri Brat Charlie, bo największą fanką jestem jej album sprzed Brat. Więc no.
1: To zamiast rozmawiać na razie słuchamy, bo rozmawiać będziemy o twojej muzyce i o tym, jak wykorzystujesz umiejętności z życia kreatywnego, zawodowego, w tym jak robić i dzielić się muzyką. Charlie XCX teraz w Degustibus, 22, 28 minut do godziny 22.

0: Skan z epki zatytułowanej Saved Julia, czyli Julia Czub, która do 22 jest gościnią w audycji The Gustibus. Rozmawiamy o twojej muzyce i rozmawiamy o tym, no, w tym momencie, jak ją promować. Ty na co dzień pracujesz w fajnym medialnym miejscu bardzo. Tak. Pracujesz tam od 2 lat, robisz rzeczy bardzo kreatywne. Kiedy tam nie pracowałaś, to też robiłaś rzeczy bardzo kreatywne i moim zdaniem świetnie czułaś rynek, na którym przecina się muzyka, sztuka, moda, internet i wszystko to, czym żyją dzisiaj reprezentanci, ja już nie wiem, czy już pokolenia Z, czy już pokolenia Alfa, a może obu tych pokoleń. W każdym razie, jak to się mawia, albo mawiało kiedyś, trzymasz rękę na pulsie w sprawach kilku tych dziedzin. I jestem ciekaw, czy to ci pomaga, czy trochę przeszkadza w promowaniu własnej muzyki? Nie mówię tutaj, że wykorzystujesz medium, w którym pracujesz do promocji, bo wiem, że tego nie robisz. Tylko czy te wszystkie przekminy, które na co dzień musisz wyjąć ze swojej głowy, żeby jakiś projekt dla jakiegoś dużego brandu, dla jakiejś dużej marki rozpisać, powiedzieć im, że zrobisz to tak i że widzicie to tak. Czy to ułatwia, czy utrudnia pracę nad promocją twojej muzyki?
1: Fantastyczne pytanie, bo ogólnie no, często o tym myślę, że uważam, że utrudnia, ale jeszcze zanim się na ten temat rozwinę, to chciałam powiedzieć, że właśnie dziękuję bardzo za to intro w ogóle, moich zdolności, bo też jesteś jedną z pierwszych osób, które tak mocniej we mnie uwierzyły, więc bardzo ci dziękuję.
0: I nie, myślę, że... Nie, że prywatna robisz tę audycję. O,
1: nie no, niech wszyscy wiedzą po prostu. Bartek Czarkowski, wspaniały człowiek. I myślę, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o tworzenie swojego personalnego projektu, który jest gdzieś tam jakkolwiek w podobnej przestrzeni kreatywnej, co co się robi na co dzień, jest to absolutny koszmar, jeżeli chodzi o swoje zasoby, bo nawet jeżeli chodzi o moje social media, ja po prostu mam momenty, gdzie w ogóle nawet nie jestem w stanie na nie patrzeć i nie chcę nic tam robić, ponieważ jestem przez cały dzień tak naprawdę, nawet nie przez cały dzień, bo myślę, że praca, którą wykonuję, czyli praca w mediach i praca na rynku kreatywnym, wymaga tego, że jest się przez cały czas alert i że wszystko, co robisz, jakby tak naprawdę wpływa na twoją pracę i to nie jest tak, że możesz sobie to podzielić na od 9 do 17, tylko po prostu przez cały czas w głowie jakby myślisz i pracujesz i żyjesz tą swoją pracą, przynajmniej ja tak mam. Więc mega ciężko jest sobie też znaleźć przestrzeń w głowie, myśląc, dobra, teraz nie myślę o tym, tylko myślę o na przykład swojej epce i pomyślę o tym, jak ją wypromować czy coś, bo no, ciężko jest to zrobić. Myślę, że trzeba też czasami sobie powiedzieć, że dobra, teraz przestrzeń tylko na to. Może powinnam brać więcej leków na ADHD, żeby to się, nie wiem, wydarzyło w końcu, ale na pewno też ma to swoje duże plusy, czyli w ogóle znajomość rynku, rozumienie tych zasad.
0: No właśnie, bo na logikę, jeśli konsumujesz tak dużo treści, które są dostarczane no przede wszystkim przez social media twoich artystów ulubionych, labeli, marek, które obserwujesz, marek modowych i to wszystko przyswajasz

0: na potrzeby życia tego zawodowego 9-17, no to jednak budujesz taką bazę tego, komu się udało coś zrobić fajnego, a komu się nie udało, który pomysł zażarł, a który kompletnie gdzieś przepadł. No, że masz w głowie tak dużo szufladek, że tylko potrzebujesz odpowiednie pootwierać i wykorzystać je do promocji swojej muzyki, ale to tylko na logikę, bo pewnie w praktyce wygląda to jeszcze gorzej niż opowiadasz.
1: Myślę, że dwie rzeczy, które pewnie wyciągnęłam z tej swojej pracy, to jedna rzecz jest taka, że nie wszystkie rzeczy trzeba robić, mimo że wydaje ci się, że trzeba robić i że po prostu czasami sobie też odpuść i po prostu, że no, nie musisz robić tego tak jak wszyscy, a druga rzecz to jest to, że po prostu trzeba przejść ten humiliation ritual promocji swoich własnych rzeczy. I nawet kiedy jakby, nie wiem, jestem, załóżmy, postacią, która pracuje w mediach, ale nie postacią, która jest raczej znana z tego, że robi muzykę, no to jakby to wypuszczanie swoich rzeczy, które trochę odchodzi od tego swojego normalnego kontentu, czyli tego, że wrzucam, że o, zrobiłam fajny projekt taki i taki z tą osobą, gdzie jednak ja jestem tą osobą, która trochę bardziej to kreuje i nie wiem, wybiera fantastycznych twórców, którzy razem stworzą na przykład super sesję versus tworzenie czegoś dla samej siebie, no to jest to trochę coś takiego, że wystawiasz siebie na ocenę z innej strony, z innej perspektywy i po prostu mam wrażenie, że mam do tego teraz dużo, dużo większy dystans niż kiedyś bym miała i nie wiem, dzisiaj na przykład puściłam rano, wczoraj wieczorem puściłam do siebie TikToka, który jest moim zdaniem mega zwykłym TikTokiem i dzisiaj rano mam już 100 tysięcy wyświetleń tego i 90% komentarzy, których było mega wiele.
0: Jest to był TikTok dotyczący muzyki? Czy
1: tak, to był dotyczący muzyki i są tam głównie obraźliwe komentarze od mocno konserwatywnych osób, które, nie wiem, życzą mi, żebym się nigdy nie urodziła i tak dalej. I to są jakieś takie rzeczy, przez które trzeba sobie jakby przejść i ułożyć sobie, że dobra, teraz jestem jakby oceniona zupełnie coś innego niż byłam. Bo
0: tak,
1: byłam...
0: ale czy traktujesz to, czy to jest okropna rzecz jasna, ale niestety skazaliśmy się na to, kiedy pozwoliliśmy wejść social mediom w swoje życie. Ja jestem, czasami budzę się i jestem najdumniejszy z siebie, dlatego, że ja się dałem złamać tylko jednej platformie, czyli dałem się złamać wyłącznie Instagramowi. Nigdy nie założyłem sobie konta na Facebooku, nie założyłem sobie konta na Twitterze, założyłem sobie konto na TikToku, na które w ogóle nie zaglądam i nigdy nie nagram tam treści żadnej. I to jest jakiś mój powód do dumy. Natomiast wpuściliśmy social media do swojego życia, więc musimy też z tym żyć. Ale czy traktujesz, no masz 100 tysięcy wyświetleń, czy to jest duży zasięg?
1: Tak, szczególnie, że jakby ja nie postowałam wcześniej na TikToku, więc
0: tak,
1: jakby nie mam.
0: Czy myślisz sobie o tym zasięgu, okej, nieważne, że oni tam hejtują i piszą jakieś głupoty, nie wiem o czym piszą i nawet mnie to nie interesuje,
1: nawet nie
0: bo wiem, że jesteś super, super osobą i nie piszą o muzyce, ale myślisz sobie, okej, zrobiło to 100 tysięcy wyświetleń, w związku z tym wybiło w dniu premiery twoją postać i możesz dzięki temu trochę trafić do większej liczby ludzi swoją muzyką, czy jednak deprymuje cię to, że tam masz komentarze jakichś inceli, bo sądzę, że to są takie,
1: tak.
0: takie postaci i chłopaków, którzy, czy mężczyzn, którzy nie wiedzą o czym piszą, a wydaje im się, że po prostu świetnie komentują rzeczywistość.
1: W ogóle to nie jest dla mnie deprymujące. Jakby raczej opowiadam to dzisiaj sobie jako taki fun fact, że wow, jakby ludzie naprawdę tak myślą i naprawdę piszą takie rzeczy. Nie dotyka mnie to, bo właśnie dzięki temu, że już jestem trochę na rynku i widzę po prostu, jak to działa i też jakby tworzę treści w internecie medialne, więc po prostu takie komentarze, dopóki nie są merytoryczne i pochodzą od kogoś, kogo na przykład mega szanuję, naprawdę w ogóle mnie nie bolą. I jakby zawsze ktoś może wpaść w ten ciemny zakątek jakiejś na przykład manosfery na TikToku i po prostu jesteś tam i trudno i poblokuj te komentarze, najlepiej poblokuj tych ludzi, żeby ich jeszcze skancelowali z TikToka, no i wtedy można sobie pójść spać spokojnie.
0: Julia, posłuchajmy Addison Rae, New York, to jest kolejny z utworów, które wybrałaś jako swoją inspirację i jeszcze przez kilka minut porozmawiamy po tym utworze. Take a bite of the Big Apple.

0: Julia, i utwór... to nie był twój utwór,
1: to był
0: bez przesady. Julia w studio, a utwór Addison Rae zatytułowany New York. Dlaczego ten wybór jako inspiracja i pochodna tego, co jest do znalezienia na twojej płycie?
1: Uwielbiam Addison Rae, uważam, że jest nową wielką gwiazdą popu, jest po prostu nową Britney Spears. I na pewno była jakimś takim... przypominajką dla mnie, że pop jest cool i żeby trzymać się jednak tego popu i mimo, że jakby część jakby moich kawałków jest...
0: Ale przypomniała ci to latem zeszłego roku, jak wydała ten album? Tak?
1: Tak, no.
0: I ty, rozumiem, wtedy byłaś w procesie twórczym i
1: tak,
0: wpłynęła na ciebie ta płyta.
1: Tak, byłam w procesie twórczym i chociaż ona wydała... Diet Pepsi wyszło w parę miesięcy, na pewno
0: wcześniej. Tak, ale tutaj mówię o całym albumie, który pojawił się chyba w sierpniu zeszłego roku.
1: Ja byłam w trakcie właśnie wtedy pracy nad epką i na pewno to było dla mnie takie trochę potwierdzenie tego, co myślałam, czyli to, że jakby pop teraz będzie po prostu w swoim absolutnym natarciu. Myślę, że w Polsce jeszcze niestety nie jest, a mam nadzieję, że będzie niedługo tak, że wszyscy będą słuchać tylko popu i będzie jeszcze więcej popowych artystów i artystek.
0: No ja myślę, że pop w Polsce jest w natarciu, tylko to jest trochę inny pop niż ten, który chciałabyś, żeby był słuchany tu u mnie. Bo ja też bym chciał, żeby tu u mnie słuchano twojej muzyki, żeby słuchano muzyki Lotty, żeby słuchano nawet muzyki Hi-Hani, którą też próbuję tutaj zaprosić do studia, bo to, co wy robicie, bardzo mi się podoba. Uważam, że to za bardzo nowoczesne i bardzo up to date, przepraszam za wtrącenie z angielskiego, bardzo up to date wobec tego, co dzieje się na zachodzie, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze chwila, to jest jeszcze kilkanaście miesięcy, pewnie dwa lata, jeśli uda nam się zaaplikować do Polski to, co dzisiaj jest w Londynie, Nowym Jorku, Tokio najpopularniejsze. Kiedyś to przyspieszy, bo to pokolenie po prostu wymusi taką szybszą implikację tego, co się dzieje na zachodzie w muzyce, ale na razie to jeszcze zazwyczaj te 4-5 lat różnicy wobec zachodu mamy.
1: Ciekawe, że to mówisz, że masz takie predykcje, bo ja już myślałam, że szczerze mówiąc w tym momencie to się będzie działo, dlatego też bardzo byłam zdeterminowana, żeby tę epkę wydać jak najszybciej, bo już czułam, że dwa lata temu, kiedy zaczęła się Brat Ira, to już miałam takie, Boże, już jest za późno na te moje rzeczy, które zrobiłam. Już po prostu za chwilę każdy będzie robił dokładnie to samo i w ogóle nie będzie to jakkolwiek wyjątkowe i moje, bo po prostu będzie tak spopularyzowane, że każdy będzie robił te same efekty.
0: No ale
1: tak
0: wiesz, jak wyjdziesz ze swojej bańki, to wtedy od razu widzisz, że jednak poza twoją bańką, która na samym końcu jest bardzo mała względem tego, jak konsumuje się i ile osób dziennie konsumuje, zwłaszcza poprzez słuchanie komercyjnych rozgłośni radiowych, ile osób dziennie konsumuje muzykę, to naprawdę

0: To nie ma się co tym przejmować, tylko trzeba po prostu robić rzeczy, które zaczną rezonować po kilkunastu miesiącach. To, że wiesz, pod sceną na jednym czy drugim festiwalu na Addison Rae czy na Oklu, ja będę uparcie mówił Oklu,
1: Okay-lu.
0: A nie Okej. Okay. Ona nawet się w sobotę przedstawiła tak na Ofie, że i tak można, można o niej mówić.
1: Okay.
0: Także ja będę uparcie mówił Oklu, że jest tłum pod sceną, ale nadal, wiesz, to nie są pierwsze miejsca na listach odsłuchów w serwisach, w serwisach streamingowych. Musimy poczekać. No dobra, to co dalej z tobą? Po wydaniu i po świętowaniu dzisiaj epki Saved, co dalej?
1: Myślę, że więcej muzyki, tylko po prostu też myślę, że teraz w podejściu konceptualnym od samego początku z pomysłem tak, żeby zrobić wszystko pod jednym parasolem. Te piosenki rzeczywiście tutaj moim zdaniem bardzo się spinają na tej epce, ale są z zupełnie innych okresów w moim życiu i są jednak trochę jakby rozsiane czasowo w mojej głowie, więc ja czuję na przykład niektóre zmiany, że tutaj byłam taka, tutaj byłam taka i bardzo bym chciała jakby zrobić coś, co jest od początku zaplanowane i zrobione mega szybko, bo czuję, że też jest coś takiego, że człowiek jakby, kiedy jest w studiu i już wie, co chce zrobić, to ma ochotę zrobić wszystko naraz. I ja po prostu już miałam jakieś rzeczy, które chciałam też poskładać ze starszych utworów, więc taki carte blanche i zrobienie wszystkiego od początku mnie mega ekscytuje, więc mam nadzieję, że będzie album, już nie epka.
0: Tylko cały album. No a my jako czwórka możemy być dumni, że byliśmy tego pierwszego dnia przy tobie i będziemy obserwować rozwój tej kariery, trzymać kciuki. Julia, od dzisiaj materiał zatytułowany Saved w serwisach streamingowych. Bardzo wam polecamy. Pożegnamy się jeszcze utworem Zabiję ją, a do 22 doprowadzi nas jeszcze jeden utwór z tych twoich wybranych, to będą Base Victim, którzy domkną pierwszą część audycji The Gustibus. Julia, bardzo ci dziękuję, powodzenia zarówno w tej zawodowej, codziennej pracy, jak i w tej muzycznej, też codziennej, zawodowej pracy.
1: Dzięki.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, bardzo było miło.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
4: O nie, my tak nie gramy.

północy umiarkowane i gdzieniegdzie także duże. Temperatura minimalna od 7 stopni na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich do 10 w centrum i 15 stopni nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a jutro? Jutro trochę cieplej niż dzisiaj. W dzień w południowej i zachodniej części kraju zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze okresami może być duże. Widzę deszcz na ścianie wschodniej, może padać w Suwałkach, może padać w Białymstoku, może padać w Lublinie.

0: 21-22 stopnie w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, 23 stopnie. To jest między innymi temperatura prognozowana w Poznaniu, w Bydgoszczy i w Toruniu, 24 w Łodzi i w Warszawie. No i w tych miastach, w tych częściach Polski dużo więcej słońca, mniej chmur, ale tak jak opowiadałem godzinę temu, najważniejsze, żeby tych chmur nie było po godzinie 19, kiedy będzie można obserwować w Polsce no nie całkowite, ale prawie całkowite zaćmienie słońca. To rozpocznie się właśnie po godzinie 19.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja.
6: Tak jak my.

0: Na audycję De Gustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
1: To była Oklu, albo jak niektórzy wolą, OK Lu w utworze zatytułowanym Harvest Sky. To jest taki łącznik pomiędzy pierwszą a drugą godziną audycji De Gustibus. Łącznik dlatego, że Harvest Sky jest jeszcze z wyboru Julii, która była z nami do godziny 22 w Studiu Czwórki, ale jest także artystką, która pojawiła się w miniony weekend w Polsce na OFF Festiwalu. I muszę wam powiedzieć, że tydzień temu wcale tego nie planowałem, ba nawet nie planowałem w piątek, że we wtorek w De Gustibus będę zajmował się OFF Festiwalem, mimo że wybierałem się na wszystkie trzy dni tej katowickiej imprezy, ale wróciłem jak co roku zresztą, więc może takiego wielkiego zaskoczenia nie powinno być. Natomiast wróciłem tak fantastycznie zbudowany tym festiwalem, tak rozanielony tym, co usłyszałem i co zobaczyłem, że dość spontanicznie podjąłem decyzję, żeby drugą godzinę naszego wtorkowego spotkania w czwórce poświęcić na kilka reminiscencji dotyczących festiwalu. No i oczywiście jeśli chodzi o reminiscencję, to przede wszystkim muszę pochwalić Oklu. To była artystka, na którą najbardziej czekałem w tegorocznym line-upie. Moja prywatna headlinerka nie była nią z nadania organizatorów festiwalu, ale myślę, że dla wielu z nas stała się nią już w momencie ogłoszenia, a przypuszczam, że także dla części uczestników festiwalu mogła stać się headlinerką w czasie swojego sobotniego show. Tak dobry był to występ, tak dopracowany, chociaż zbudowany na minimalistycznych środkach koncert. No z jednej strony jej muzyka wypełniająca doskonałą ubiegłoroczną płytę Choking Off, z drugiej strony scenografia i światło, skromny skład muzyczny, bo oprócz OK Lu na scenie tylko dwóch muzyków, gitarzysta oraz chłopak grający na instrumentach klawiszowych, ale to wystarczyło, żeby zbudować magiczny, może ja nie przepadam za słowem magiczny, ale rzeczywiście to był magiczny, magiczny występ i mimo mojego takiego strachu, czy na pewno publiczność dopisze, czy OFF jest na 100% idealnym miejscem na taki koncert, tak, był idealnym miejscem na taki koncert. Scena leśna, czyli otwarta, ta druga co do wielkości scena festiwalu, była świetnym miejscem, żeby Oklu powiesiła tam swoją huśtawkę i przede wszystkim publiczność zrobiła to, o co chodzi na takich koncertach, czyli dała tyle energii i tyle emocji artystce, że widać było na jej twarzy a zaskoczenie, b wdzięczność, c chyba takie poczucie, że chciałaby tu jak najszybciej wrócić.

Jest duże prawdopodobieństwo, że Oklu albo Okejlu nie zobaczymy już więcej w takich warunkach, w jakich można było uczestniczyć w jej sobotnim koncercie na OFF Festiwalu, bo no, po pierwsze rośnie międzynarodowo. W miniony piątek ukazała się nowa płyta wielkiej artystki, jeśli chodzi tutaj o międzynarodową popularność i zasięg, czyli Karol G, tegorocznej headlinerki festiwalu Coachella w Stanach Zjednoczonych, i jeden z utworów na płytę Karol G został właśnie napisany przez Oklu i przez nią także wyprodukowany. Także rośnie międzynarodowo, występuje na kilku naprawdę znaczących festiwalach tego lata. W najbliższy weekend pojawi się w Skandynawii, między innymi na szwedzkim festiwalu Way Out West, i przypuszczam, że domknie tak trasę koncertową promującą jej ubiegłoroczną płytę, i cały nowy materiał, nad którym będzie pracowała, to już będzie taka płyta, która wyśle ją autostradą do mainstreamu. Oczywiście zawsze coś może się nie udać, ale przypuszczam, że jednak będzie presja managementu czy wydawców, żeby pojawiły się duże fity na tej płycie, żeby zbratała się z jakimiś dużymi artystami, artystkami, i prawdopodobnie kolejna trasa koncertowa to już będzie trasa albo po większych niż OFF festiwalach, bo urośnie siłą rzeczy stawka, jaką będzie trzeba zapłacić za jej występ w Polsce czy w innym kraju. A jeśli nie festiwale, to już po prostu duże, duże hale. Także część z nas uczestniczyła w sobotę w naprawdę jeszcze intymnym spotkaniu z Oklu i z jej twórczością, która takiej intymnej sytuacji wymaga, chociażby za sprawą utworu Blade Bird, którego słuchaliśmy przed momentem. To piosenka, która raczej na takich wielkich festiwalowych scenach jeszcze by się dobrze nie sprawdziła, ale będzie musiała, to jest rzecz nieuchronna. Trochę jestem o to zazdrosny, ale z drugiej strony, jak twój ulubiony artysta, ulubiona artystka staje się popularna, popularny rośnie, no to może trzeba kibicować, a nie się obrażać. Tercet Imperial. Od ich koncertu rozpocząłem w ogóle tegorocznego OFA. To artyści z Polski, na co mam nadzieję wskazuje nazwa. To artyści, którzy czerpią z dobrodziejstwa polskiej muzyki wiejskiej, folkloru. Tu konkretnie z okolic Radomia. Byli w naszym studiu kilka tygodni temu. Miałem okazję robić z nimi wywiad w poranku. Jest on na pewno do złapania jako część podcastowa naszego wielkiego, bogatego archiwum wywiadów czwórkowych. Tercet Imperial robią furorę na razie wśród fanów muzyki alternatywnej i myślę, że mieli wszelkie papiery, żeby zrobić furorę na tym festiwalu. Dużo osób zgromadziło się pod sceną. Ja mam pewną pretensję, że w czasie swojego show moment instrumentalny, czyli na scenie zostało tylko dwóch panów z tej kapeli, a

wokalistka zeszła na kilka minut ze sceny, że zrobili to w ciągu, w samym środku seta. Gdyby inaczej ułożyli te utwory, myślę, że mielibyśmy do czynienia z koncertem niemalże idealnym. Niestety nie udało się utrzymać tej energii z początku seta, ale mimo wszystko tych pierwszych 20-25 minut no, należało do wybitnych offowych osiągnięć. Tercet Imperial, Kałamarzyk.

Tercet Imperiali i utwór zatytułowany Kałamarzyk z albumu debiutanckiego tej formacji, która w ubiegłym roku wygrała konkurs organizowany przez Polskie Radio i Narodowe Centrum Kultury, czyli konkurs zatytułowany Nowa Tradycja. I rzeczywiście to jest takie rozumienie nowoczesne tradycji, footworkowe bity, które mieszają się z oberkami z okolic radomskich wsi. Coraz więcej w line-upach festiwali tego zespołu w październiku między innymi będzie można zobaczyć ich na równie ważnej co off festiwal imprezie, może nawet ciut bardziej międzynarodowej, jeśli chodzi o zakres uczestników, którzy przyjeżdżają do Krakowa i Warszawy, czyli festiwal Unsound. Tercet Imperial to jeden z takich ważnych piątkowych koncertów off festiwalu. Przypominam, że w audycji De Gustibus kilka słów o różnych wykonawcach, którzy pojawili się od piątku do niedzieli w Katowicach na 19. edycji off festiwalu. Dużo się mówi o przyszłorocznej 20. edycji, o oczekiwaniach. Pojawiają się już jakieś pierwsze tropy, kto mógłby być, kto mógłby świętować w Katowicach 20-lecie offa, ale wydaje mi się, że Artur Rojek, organizator tej imprezy, nie jest zbudowany na takich prostych skojarzeniach, że jak coś ma dwudziestkę, coś ma jubileusz, coś będzie świętowało

okrągłą rocznicę, to trzeba odpalić fajerwerki. Myślę, że po prostu postara się o kolejny świetny line-up na swojej autorskiej imprezie. Sobota oprócz Oklu to był dzień na scenie leśnej dedykowany muzyce trudnej. To jest rzecz, która spokojnie mogłaby pojawić się także w namiocie eksperymentalnym, z tym, że no, publiczność by się tam nie zmieściła, dlatego że na scenie leśnej pojawiła się legenda muzyki industrialnej, ale legenda także muzyki, która dzisiaj jest dużo bardziej spokojna, może w jakimś stopniu nawet kojarzyć się z balladami, wyciszona. Ein Sturdeutsche Neubauten. Zawsze mam ogromny problem z wypowiedzeniem nazwy tejże formacji, ale może tym razem się udało. Zagrali fenomenalny koncert. To jest taka muzyka, której na co dzień trudno słuchać z, nie wiem, serwisów streamingowych. Jedziesz przez miasto w metrze, czy w innym środku transportu, czy w samochodzie i puszczasz sobie Neubautenów. Moim zdaniem trudne do utrzymania. Tak samo trudno sobie wyobrazić, że wracasz do domu po pracy i dla rozluźnienia puszczasz sobie płytę Neubautenów, robiąc kolację. Ale jednocześnie właśnie koncert to jest chyba idealny moment, żeby z taką muzyką obcować. Ja stałem jak zamurowany, tysiące osób, bo myślę, że spokojnie publiczność ofową na tym koncercie można liczyć w kilku tysiącach osób, również stała jak zamurowana tym, co robił na scenie Blixa Bargeld, czyli lider tej formacji. A robił dużo. Był w jakiś sposób szamański i myślę, że to także przełożyło się na odbiór tego godzinnego koncertu. Posłuchajmy utworu Wedding.

Wedding Einstürzende Neubauten. Z niesamowitą klarownością i spokojem komunikował się Blixa Bargeld z publicznością zgromadzoną pod sceną i myślę, że za dużą część sukcesu, z jakim odebrano ten koncert na OFF-ie, wiąże się właśnie ta komunikacja z publicznością. Było to bardzo ciekawe, bardzo inspirujące i bardzo w klimacie także muzyki, którą można było usłyszeć podczas tego godzinnego seta. Tak, no to nadal jest industrial, czyli gatunek muzyczny, z którego oni się wywodzą, w jakiejś teorii, ale w praktyce to jest też na przykład pop. I chyba też tak należy odbierać muzykę tych niemieckich legend. Mam nadzieję, że wrócą do Polski. Grają tutaj regularnie. Fajnie byłoby usłyszeć ten koncert na przykład w sali kongresowej. Wiem, że cały czas w remoncie, ale chyba kiedyś ten remont się skończy i takim idealnym miejscem byłaby właśnie sala kongresowa. Może niekoniecznie Teatr Wielki, Opera Narodowa, bo to jednak miejsce zbyt nobliwe. Tu potrzeba odrobiny szaleństwa. No dobra, to po spotkaniu z niemiecką legendą czas na zespół, którym może chciałby stać się kiedyś legendą polskiej sceny muzyki indie rockowej. Na razie jeszcze trochę pracy przed nimi, ale na skutek logistycznych problemów amerykańskiej formacji Wednesday, która z soboty musiała przerzucić swój koncert na niedzielę, zespół Mlecze, 3 tygodnie po wydaniu nowego albumu, pojawił się w bardzo dobrej godzinie, czyli o 19:00, na dużej scenie festiwalu i myślę, że sprostali oczekiwaniom. Nie zjadł ich stres, świetnie wykorzystali daną szansę, bardzo dobrze się słuchało tego koncertu, bardzo dobrze oglądało się ten warszawski skład. Mlecze, trzymamy kciuki, myślę, że nie tylko ja, myślę, że też moi koledzy, którzy do 21:00 siedzieli w studiu czwórki. No to jest zespół, który mógłby naprawdę dużo zrobić w polskiej muzyce, gdyby także pomagali nie tylko radiowcy z publicznego radia, ale także z tych rozgłośni komercyjnych. No ale na razie my musimy nieść ten kaganek oświaty. Ja robię to z przyjemnością. Mlecze i Róża.

Mlecze, Róża z nowego albumu tego zespołu. Płyta ukazała się w lipcu, polecamy ją waszej uwadze. Także w koncercie, także w kontekście trasy koncertowej, bo na pewno taka na jesień nastąpi. Ja widziałem i jestem szczęściarzem na off-festiwalu na dużej scenie. Oni także są szczęściarzami, bo dostali dużo lepszy slot niż ten pierwotnie planowany. Wykorzystali to w dwójnasób na pewno. Ponad 20 artystów codziennie, nie da się zobaczyć wszystkich, nawet jeśli wybiera się 25 minut koncertu jednego, potem szybka trasa na drugą scenę i 25 minut drugiego koncertu, gdzieś trzeba załatwić potrzeby fizjologiczne, gdzieś trzeba coś zjeść, gdzieś trzeba pogadać ze znajomymi. Także apeluję o to, żeby Off Festival odbywał się dwa razy do roku, w drugi i potem w trzeci weekend sierpnia, żebyśmy mogli nadrobić to, czego nie zobaczymy w ten pierwszy, w ramach tego drugiego festiwalowego weekendu. Skoro udaje się to Coachelli, to dlaczego miałoby się nie udawać w Polsce, w Katowicach na OFF-ie? Taka interpelacja do pana Artura Rojka. Pozdrawiamy i dziękujemy. I oczywiście to żartobliwa treść, którą wypowiedziałem przed momentem na antenie czwórki, bo wiadomo, że takich cudów się jednak nie da zrobić z różnych powodów. Clams Casino to jest producent kojarzony chyba cały czas przede wszystkim z A$APem Rockim, z którym na początku drugiej dekady XXI wieku współpracował bardzo blisko przy płytach tego popularnego rapera. Dużo produkcji było na jego na płytach A$APa właśnie spod rąk Clams Casino. Potem poszedł w stronę bardziej instrumentalną, zaczął pracować nad swoimi autorskimi produkcjami, gdzie już nie było wokali, tylko po prostu cięte sample i ciekawe pasaże. Natomiast dość chyba niestandardowo potraktował swoją karierę, bo postanowił ją wyciszyć wtedy, kiedy wszyscy oczekiwali coraz większych hitów z jego studia. Ten wydawał coraz mniej, aż doszło do takiego momentu w jego karierze, że jeśli ukazywały się dwa czy trzy nagrania w ciągu roku, to i tak należało być zadowolonym. Clams Casino chyba jako jedyny festiwal w tym roku wybrał właśnie OFF-a. Super, że udało się go ściągnąć. Nawet muszę powiedzieć, że trochę się martwiłem, czy na pewno będzie chciało mu się ruszyć z LA do Katowic, ale chciało mu się ruszyć. No i nie dość, że przyleciał, to jeszcze zagrał jeden z najlepszych setów DJ-skich, jakie słyszałem i widziałem w ostatnich latach. Wyśmienity klimat, bardzo wkręcająca selekcja. Całość oparta na jego produkcjach i tych autorskich, i tych, które robił dla innych artystów. Bardzo wczute wizualizacje, świetna też godzina na taki set, bo on występował na zamknięcie sceny leśnej powyżej pierwszej w nocy. No, idealna rzecz na domknięcie środkowego dnia Off Festiwalu. To nie będzie dokładnie jego utwór, więc nie będzie to

podpisana produkcja przez Clams Casino, ale wykorzystał w swoim secie ten utwór z repertuaru Vinesa Staplesa, czyli jego kolegi z Los Angeles, utwór North North, także został tam wmiksowany i przypomniałem sobie, jak świetną muzykę wydawał kiedyś Vince Staples.

0: Northside, Long Beach.
1: Vines, Staples, North North, produkcja Clams Casino, świetny występ, świetny set na off-festiwalu w miniony weekend, oczywiście w Katowicach. Ten festiwal stał od zawsze muzyką alternatywną, ale w ciągu ostatnich 2-3 edycji zaczęła przesiąkać do Katowic muzyka jazzowa. Otwarto specjalną scenę poświęconą polskiej scenie jazzowej i myślę, że to jest w ogóle strzał w dziesiątkę, bo praktycznie nie było koncertu na tegorocznym offie i na ubiegłym rocznym też, który nie cieszyłby się taką popularnością na scenie jazzowej, że nie trzeba byłoby odczekać kilku minut przed wejściem do namiotu, żeby ktoś wyszedł i dopiero ochrona wpuszczała ciebie z towarzyszami. No naprawdę serce rośnie, jak patrzy się na taki sukces i wchodzisz, nawet nie znając zespołu, potrafisz zostać na 30-40 minut z koncertu. Tak znakomita selekcja tych jazzowych zespołów. No ale to nie tylko selekcja, bo trzeba z czegoś wybierać. Po prostu tak znakomicie gra młoda polska scena jazzowa. Wśród tych najlepszych, jak dla mnie, momentów, które spędziłem w namiocie jazzowym, było spotkanie z formacją Sneaky Jesus. Oni swój set kończyli utworem zatytułowanym Sarkofag.

Nicky Jesus z Polski. Utwór zatytułowany Sarkofag kończy ich tegoroczny album i kończył ich także set na Off Festiwalu w ramach występu na scenie jazzowej. Fantastyczny pomysł, który toruje drogę dla młodego polskiego jazzu, młodych polskich zespołów na tej najważniejszej alternatywnej imprezie w Polsce i ta scena cieszy się naprawdę ogromną popularnością. Myślę, że spokojnie w przyszłym roku namiot można by już wymienić na scenę otwartą. Nikt by się chyba nie obraził. Ja bym się z kolei nie obraził, gdyby artysta, którego mamy przygotowanego tutaj w kolejce do zagrania, pojawił się na Offie trochę wcześniej niż wydarzyło się to w niedzielę o 1 w nocy. Szkoda Rusowskiego, bo garstka osób oglądała jego set. Myślę, że gdyby przesunąć go o kilka godzin, nie wiem, 2-3 godziny wcześniej, być może nawet nie na scenę leśną, tylko dać mu występ w namiocie Trójki, to byłby wypełniony ten namiot do ostatniego miejsca, a sam artysta wyjeżdżałby z Polski z poczuciem dobrze wykonanej roboty. Tak, pewnie czuł, że wykonał dobrze robotę, tylko nie do końca trafiło to na masową publiczność. Rusowski, czyli z kolei hiszpańska reprezentacja na tegorocznym polskim Offie. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might. I've got you on my mind, let's have a good time. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

0: think I might.
1: Gdyby się udało powtórzyć tego Offa w weekend, to chciałbym go powtórzyć właśnie z Rusowskim, ale w innym slocie, wcześniejszym takim, który dałby mu odpowiednią atencję polskiej publiczności. No może jeszcze się nie zraził i może jeszcze do nas wróci, jak nie na Offa, to na jakieś inne wydarzenie. 10 minut pozostało do godziny 23:00, to jest audycja De Gustibus na antenie czwórki i został nam jeden utwór jednego wykonawcy, który...

Jest dla mnie ważnym zespołem. Ich płyta z 2013 roku zatytułowana Sun Butter jest jednym z najważniejszych albumów mojego dorosłego życia. Widziałem ten zespół dwukrotnie na żywo. Na Offie w 2014 roku i to był bardzo dobry koncert i na Offie 3 dni temu. I muszę powiedzieć, że nie miałem jakichś wielkich oczekiwań, nie miałem jakichś wielkich nadziei. Chciałem po prostu pójść na Death Heaven i zobaczyć ich po raz kolejny na żywo. Natomiast to, co zrobili przez godzinę tego występu, to rzecz, która zdarza się w moim życiu ostatnio już bardzo, bardzo rzadko. Ja naprawdę dużo koncertów oglądam, jeżdżę po festiwalach i podobają mi się przeróżni wykonawcy. Myślę, że umiem oceniać, komu dobrze wyszła tak zwana sztuka, a komu nie. Natomiast Death Heaven zrobi coś takiego, że nie byłem w stanie się pozbierać. Właściwie do dzisiaj nie mogę się pozbierać. Słucham tylko muzyki Death Heaven od 3 dni z przerwą na to, co czeka mnie po prostu w radiu. Natomiast no to był koncert monumentalny, zespół perfekcyjnie zgrany, zespół, który okiełznął swoją dzikość sprzed dekady i jest dzisiaj perfekcyjnie precyzyjny, brutalny, ale przy okazji ma tyle emocji i tyle melancholii w sobie, że na ich koncertach można się popłakać, chociaż muzyka, którą nagrywają w studiu, mogłoby na to nie wskazywać. Wybitny koncert, najlepszy na tegorocznym Offie. Dziękuję. Bartek Czarkowski, żegnam się Death Heaven i utworem, którym oni żegnali się z polską publicznością. Wynona. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: czwórka. To słychać.
1: Tu czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy!

jak zamówiony koktajl. Idę w głąb, nie ma końca, jak zamówiony koktajl. Ścieżka jak to jest wąska, gram na jeden kontakt. Ty już wiesz o słabościach, jestem twój, daj mi rozkaz.

całe planety, bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty, mówię, nie wiem o czym, śnie na jawie, wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza, jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy, dolej, dosyp, czuję w głębi trzewin, gdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy, sukces Alfy, Bruto, Megi, mówią mi, fajne auto dla mnie jak z kradzieży i dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym, tak to leży w tym okresie kredy i jak to tak, to za to pak, to taki clean, tak nie było łatwo, to taki film, ja w nim jako aktor manem jest i still.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Która najlepsza, której całe serce masz i duszę? Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan, straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć, starczy 04 czystej. Ta wuda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało, to mocno weź taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, mix.

0: pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Bo żyjemy jak w filmie. Obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i nicht. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.
1: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Teraz gramy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w Czwórce.
3: Opia, turn up the beat, my guy.

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu. Pamiętam o tym, kiedy mijam te tablice, w codziennym zawale, w walce o lepsze życie.

0: Całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, kalafior, nie masz planu odlecieć stąd, aeroplan. Poczuć życie jak siódemkę w kościach. Stracić głowę jak w ruletce Rosja.
1: Chciałbyś, chciałbyś.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nudzę.

joint.

0: Czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

0: wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: Ty tylko następny w kolejce.